0: dívaní SK2. Uč.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: Czy było barabara, wielce ciekawi mnie
1: post.
0: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie
1: post.
0: Czy płaci alimenty, kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się
1: post.
0: Czy dalej dużo ćpa, jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak
1: post.

numer. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
2: Dzień dobry, mamy czwartek, jest 21 maja. Andrzej Pinkowski, witajcie. Imieninowe życzenia przyjmują m.in. Wiktor oraz Tymoteusz. No a dzisiaj można świętować pijąc herbatę, no bo przypada również Międzynarodowy Dzień Herbaty. Wschód słońca mieliśmy o 4:32, zachód będzie o 20:32 również, dlatego czeka nas kolejny długi dzień, choć może symbolicznie pokapać.
1: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Jest 6, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Tragedia w jednym ze żłobków w podwarszawskich Ząbkach. W placówce zginęło 2-letnie dziecko. Sprawę badają policja i prokuratura.
4: Policjanci na miejscu byli już 5 minut po zgłoszeniu. Musieli niestety potwierdzić te tragiczne informacje. Rodzice tego dziecka natychmiast zostali też objęci pomocą psychologów. I wszelkie okoliczności teraz policjanci wyjaśniają pod nadzorem prokuratora.
3: Mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że dziecko wpadło do oczka wodnego i utonęło. Protestowali przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Domagali się też referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Ulicami Warszawy przeszła manifestacja zorganizowana przez Solidarność. Związkowcy przyszli z Placu Zamkowego przed Sejm, a na miejscu był nasz reporter Michał Rawa.
5: Idziemy po referendum, mówił szef Solidarności Piotr Duda, który podkreślał poparcie dla Karola Nawrockiego. Prezydent w sprawie referendum złożył wniosek w Senacie. Takie hasła wznosili organizatorzy protestu. Gdy pytałem jednak jego uczestników, dlaczego demonstrują, to nie mówili o referendum. Podkreślali problemy finansowe w swoich branżach, za co obarczają rząd.
6: Nie da na wsi.
7: Mercosur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robić dla Niemców, tylko dla nas, dla Polaków.
8: Nie mamy rynku węgla. A te wszystkie obwarowania, które mamy dzisiaj w Zielonym Ładzie, to nas po prostu niszczy, tak?
5: Mówili związkowcy z Rolniczej i Górniczej Solidarności. W Warszawie manifestowali też m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele.
3: A w manifestacji wzięli też udział politycy PiSu i Konfederacji, w tym Przemysław Czarnek czy Krzysztof Bosak. Kierowcy niesłusznie dostawali mandaty na A6 pod Szczecinem. Chodzi o odcinkowy pomiar prędkości między węzłami Rzęśnica a Szczecin-Dąbie. Urządzenie zawyżało pomiary nawet o 7 km na godzinę. Po interwencji przewoźników, system przestał rejestrować przejazdy. Główny Inspektorat Transportu Drogowego zdecydował o anulowaniu mandatów. Nie wiadomo jeszcze, ilu przejazdów dotyczy problem.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: SK2 Sport.
3: Deklasacja w finale Ligi Europy. Po trofeum sięgnęła Aston Villa. Drużyna z Birmingham pokonała Freiburg 3-0. Już do przerwy niemiecki zespół przegrywał 2 bramkami. Całe spotkanie w barwach Aston Villa rozegrał reprezentant Polski Matty Cash. Wygrana oznacza nie tylko puchar. Angielski klub wywalczył też bezpośredni awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Główna drabinka Rolanda Garrosa nie dla Katarzyny Kawy. Polska tenisistka przegrała w drugiej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju. W walce o awans pozostała Maja Chwalińska, która dziś rozegra decydujący mecz.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Zawsze tak jest, że człowiek by chciał wstać te 5 minut wcześniej, ale się jakoś...
12: Te 5 minut później.
11: Jakoś się nie da. Nawet nie ma się czasu rozciągnąć, trzeba dopiero w robocie. Jak już jesteś w robocie, to szeroko, ręce, kawusia.
12: O. Znaczy powiem wam tak, jesteście szczęściarzami, że udało nam się dojechać na czas.

0: czasami wszystkiego jest żal, no. Ale jak tydzień mija, to jego nie żal. Bo jak już nie, do weekendu się zbliżamy, to już jest coraz lepiej.
1: I później czwartek, będzie żal, no.
0: Czwartek dzisiaj, 21 maja, 11 minut po 6.
1: Dobrze, tak to się... dwie kreseczki to jest 11. Tak się bardzo ładnie musiałem, to
0: coś mi nie zatrybiło. Tak patrzę, 1-1. No 11 to jest. 11 po 6. Słyszeliśmy w newsach o rolnikach, którym się nic nie podoba.
1: Tak.
0: Nic im się nie podoba. Precz z tym, precz z tamtym.
1: Precz z Mercosurem, precz z Zielonym Ładem.
0: Wszystko złe.
1: No,
0: nie dogodzisz. Nie dogodzisz.
1: Nie, ale tak już nasza natura. Taka już nasza natura, że musimy się buntować, bo jesteśmy narodem buntowników i wiele razy mówimy precz z tym, precz z tamtym.
0: I tak chcieliśmy to zweryfikować, że rzeczywiście wiele rzeczy nam nie pasuje, więc dzisiaj z samego rana chcieliśmy tak postulować, żeby jakby wyartykułować, z czym precz o poranku.
1: Tak. Tak, co nie powinno w ogóle zaistnieć o poranku? Czy są takie rzeczy? Precz z czym na przykład?
0: Precz z budzikiem!
1: O właśnie! Precz z dwiema różnymi skarpetkami, jak się zakłada na nogę, a później w pracy się okazuje, że jedna krótka, druga dłuższa. Precz!
0: Dokładnie! Precz z brakiem czasu na zjedzenie śniadania!
1: I z czym jeszcze precz? To już pytanie do was. 726-826-826 albo Messenger, tam też można preczować dzisiaj.
0: Czyli z czym precz o poranku?

0: tak jest, się składa, że ja zawsze jestem tam, gdzie ja żąbek, zawsze jestem tam, gdzie ja
1: obok jesteśmy.
0: Przynajmniej
1: siebie,
0: o 6:19, no. Tak to jest. Rano jest czasami taki atmosfera pośpiechu, gdzieś się spieszymy, coś nam nie po drodze, no i nie pasują nam pewne rzeczy.
1: Po prostu i mówicie precz z tym, precz z tamtym. W ogóle to najlepiej, żeby tego i tego nie było o poranku. Właśnie czego? To jest pytanie na dzisiaj.
0: Damian,
1: co jest wkurzające o poranku?
0: Damian, no? Z nami, dzień dobry. Damianie, z czym precz o poranku?
2: No dzień dobry. No najgorzej, jak nie ma gdzie się umyć, wody jak nie ma, tak?
0: Jak zakręcą kurki, tak?
2: Tak jest.
0: Wodociągi. Precz z brakiem wody
1: precz,
0: z rana.
1: Precz. A wolałbyś się nie myć, czy myć się w zimnej wodzie?
2: W sumie, też praktykowałem, ale...
1: Ale praktykowałeś nie mycie, czy praktykowałeś mycie się w zimnej wodzie?
2: No jedno i drugie, powiem.
1: Co jest lepsze, co jest gorsze?
2: Ciężko teraz powiedzieć.
0: No właśnie. A to jeszcze odwieczne pytanie, takie, które ludzi nurtuje od lat. Lepsza kąpiel rano czy wieczorem?
2: No to ja myślę, że rano.
0: Rano, dla ciebie. No bo jak braknie wody, jak na przykład wiesz, z góry wiesz, że będzie rano, że nie będzie rano wody, to można ten wyjątek zrobić i wykąpać się wieczorem, nie? Na przykład.
2: Właśnie.
0: Ale jak nie wiesz, to to pozostaje zimny prysznic.
1: Tak jest.
2: A jak
1: człowiek ma pecha, to jeszcze mu nawet deszcz nie kapnie, prawda? Bo to susza teraz mamy.
2: Nie
1: można wyjść na zewnątrz, się ładnie przy tego przekąpać.
0: Jak człowiek ma pecha, to i w nosie się palec złamie, jarząbek.
1: Tak
0: pamiętaj.
1: Czy inaczej, precz z brakiem wody w takim razie.
0: Dziękujemy, Damianie. No. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Sekretarkę zapinamy i kolejne telefony przyjmujemy na naszą sekretarkę. Lub na Messengera. Możecie tam nagrywać głosówki. Z czym precz o poranku? Eskan.

0: za mógłby sobie na śniadanie no, kilka ciastek i śniadaną i sernik.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: Nie, bo czytamy gazetki, słuchajcie, przeglądamy sobie, o, co ty tam mówiłeś, sernik, co mi ta śmietana,
0: no zobacz, no.
1: Ciacha.
0: Zobacz, pan poseł Michał Wójcik, widzisz, taki widać, że nie, taki niezły ciacho.
1: Ale nie,
0: z niego.
1: Rzeczywiście jest nagłówek, odchudzałem się ciachami z bitą śmietaną. Poseł PiS Michał Wójcik wybrał na śniadanie desery.
0: Proszę bardzo.
1: Ma tutaj gofera chyba jakiegoś też, kawa latte, czy tam z pianką jakaś taka, na pewno posłodzona. Nie, no i no, nie wygląda jakby schudł, ci powiem.
0: Dobra, ty się nie śmiej z niego, bo to jest cwany człowiek. On doskonale wie, że jak zje deser rano, to później nie będzie musiał. Nie będzie musiał, co nie znaczy, że nie będzie chciał.

0: powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Skorzystaj z przywileju korzyści. Przyjdź na Festiwal Gotowych Mieszkań Inwestycji Fuzja Łódź. Obejrzyj gotowe lofty i mieszkania dostępne od ręki, a potem wybierz najlepsze korzyści. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania już od 8900 zł za metr. Albo rabaty i vouchery aż do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Nie czekaj. Już dziś umów się na spotkanie. fuzja.archicom.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
11: Na razie bez dużych korków na łódzkich ulicach, warunki do jazdy też dobre. Jeśli chodzi o pogodę, to synoptycy zapowiadają, podobnie jak wczoraj, około 21-22 stopni. Chmury będą niewielkie, ale jednak utrzymywały się nad miastem. Niewykluczone niewielkie również opady. W kolejnych dniach temperatura będzie rosnąć, no i tak w niedzielę ma być już około 27 stopni. Patrzę na prognozy w przyszłym tygodniu i tu jest nawet wynik powyżej 30.
10: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
9: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
12: Zbliża się 6.30, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Nie będzie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Senat nie zgodził się na propozycję głosowania, którą złożył prezydent Karol Nawrocki. Za inicjatywą opowiedziało się 32 senatorów, przeciw było 62. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Dziś tańsze paliwo na stacjach. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,50 zł. Za olej napędowy zapłacimy maksymalnie 6,97 zł za litr. Benzyna staniała o 2 grosze, a diesel o 3. Na talerzach mają być dania z lokalnych produktów. W Podlaskiem ruszył pilotażowy program Stołówka Stąd. Do programu zakwalifikowało się 20 szkół, m.in. z Białegostoku i Suwałk, a głównym celem jest poprawa jakości żywienia w szkolnych stołówkach.
13: Zmiany systemowe, żeby do stołówek szkolnych trafiały produkty od lokalnych producentów, czyli też wzmacnianie tego lokalnego patriotyzmu, żeby od małego uczyć, że najlepsze to co polskie.
12: Tłumaczy Agnieszka Zawistowska z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

0: O, skończył się utwór, zaczął grać podkład. Widzisz, znowu byś zaspał i byś nie wiedział. 22 minuty do godziny 7 w Radiu SK2. Dobre polskie hity, 100% u nas takiej polskiej muzy. Dzisiaj mały manifest o poranku. Z czym precz?
1: Z czym precz?
0: Z czym precz? Jest SMS. Precz z wyprowadzaniem psa. To dzieci chciały psa, nie ja. A ja muszę z nim wychodzić. Życie, bardzo życie. Swoje, to tak akurat jest, to życie.
1: 726,
0: tu nie pomożemy.
1: 726-826-826. Na ten numer możecie wysyłać SMS-y ze swoim manifestem, jak również nagrywać się.
0: Mamy czym precz?
1: SMS, tylko ja go ocenzuruję troszkę.
0: Dobrze.
1: Tak, powiem jeszcze tak. Precz z porannym wstawaniem niektórych części ciała.
0: Okej, okay, rozumiemy. I co dalej?
1: Jak nie masz drugiej połówki, żeby wiesz, co zrobić.
0: Okej, dobra. Szyfrowałeś bardzo.
1: Szyfrowałem, bo rano dzieci jadą do szkoły.
0: Jak mogłeś? Jest jeszcze telefon?
2: Precz z porannymi kontrolami przez policję. Człowiek jeszcze dobrze do auta nie wsiądzie, a już musi dmuchać.
0: I taki zaspany, siły nie ma, a oni mocniej, dłużej.
1: Mm-hmm. Dmuchać, to było to słowo, którego nie użyłem. SK2.

0: Teraz się wszystko zgadza akurat, bo maj jest, a ten utwór zatytułowany jest Maj, towarzysz Manx w Radiu SK2. 12 minut do 7, skoro maj to wiosna, skoro wiosna to wszystko kwitnie, grzyby też rosną w lasach i grzybiarze dają znać o różnych ciekawych grzybach, jak na przykład o żółciaku siarkowym.
1: Tak, żółciak siarkowy to inaczej nazywany jest kurczakiem z lasu, nie mylić z kurkami. Kurczak a kurka to się mylą, prawda, tak, czasami, tak. Ale tutaj proszę nie mylić. Kurczak z lasu, czyli ten żółciak siarkowy, jest jadalnym grzybem występującym głównie w parkach i sadach, szczególnie popularnym w maju i czerwcu.
0: I dobre na problemy żołądkowe, podobno te grzyby są. No i kurczak z lasu, bo podobno smakuje jak kurczak. A ja wam powiem, że u mnie z tym kurczakiem jest trochę odwrotnie. Tak długo siedzi w lodówce, że smakuje jak grzyb.

0: Wasze radio. Mam nadzieję, że stoi sobie w bezpiecznym miejscu na parapecie w kuchni na przykład. Siedzicie sobie, pijecie temu kawusie i no, będziemy wam donosić. Donosić oczywiście najświeższe newsy. To już o 7 za 4 minuty.
1: Tak, przyjechał do nas gość, zwiedził Kraków, Warszawę i Gdańsk. Przyjechał z Węgier. Ma na imię premier Węgier, nowy premier Węgier, pan Madziar, czyli pan Węgier.
0: Madziarowe relacje już o 7. Bądźcie z nami.
2: Może się zakochamy.

0: Reklama.
1: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste. W czwartek 21 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 23 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: W salonie MG Krotowski czas działa na Twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50 na 50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176/178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.

0: za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank.

0: Polska. Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
1: Wyjeżdżamy znowu na drogi w Łodzi. Samochodów zaczyna przybywać. Zwalniamy m.in. na Bandurskiego. Konstantynowska też się przytyka. Zachodnia, okolice Lutomierskiej i Limanowskiego jadące w stronę centrum. No i przypominamy m.in. o trwającym remoncie Franciszkańskiej. Tam nie przejedziemy. Dzisiaj w Łodzi w granicach tak do 21 stopni. Szykuje się przyjemna pogoda, choć nieco więcej chmur nad miastem. I niewykluczone niewielkie opady deszczu. W kolejnych dniach temperatury będą rosnąć.
0: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minęła siódma, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Policja i prokuratura wyjaśniają, jak doszło do tragedii w podwarszawskich Ząbkach. Wczoraj po południu w jednym ze żłobków zginęło niespełna dwuletnie dziecko. W studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak.
3: Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że dziecko wpadło do oczka wodnego znajdującego się niedaleko budynku żłobka i utonęło. Jego życia nie udało się uratować mimo błyskawicznej akcji ratunkowej i reakcji służb. Ratownicy bardzo długo prowadzili reanimację.
4: Policjanci na miejscu byli już 5 minut po zgłoszeniu. Musieli niestety potwierdzić te tragiczne informacje. Wszelkie okoliczności teraz policjanci wyjaśniają pod nadzorem prokuratora.
3: Mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Mundurowi przeprowadzili już wstępne oględziny i sprawdzili opiekunów z placówki. Wszyscy byli trzeźwi.
2: Trzy miasta i rozmowy na najwyższym szczeblu. Peter Madziar kończy wizytę w Polsce. W ciągu dwóch dni odwiedził Kraków, Warszawę i Gdańsk. Spotkał się m.in. z premierem i prezydentem. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
5: Wielokrotnie mogliśmy usłyszeć o wzmacnianiu wzajemnych relacji i polsko-węgierskiej przyjaźni.
6: Polak-Węgier, dwa bratanki.
5: Madziar i Tusk rozmawiali m.in. o odnowieniu współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, energetyce i Ukrainie. W tej ostatniej kwestii padła jasna deklaracja.
7: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy.
5: Wielokrotnie wracał też temat Zbigniewa Ziobry, jego politycznego azylu na Węgrzech i wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Peter Madziar spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim. Przywódcy rozmawiali m.in. o bezpieczeństwie w regionie i wsparciu węgierskich starań o uniezależnienie się od rosyjskiego gazu.
2: Dziś Peter Madziar poleci do Wiednia, a po spotkaniach pociągiem wróci do Budapesztu. Andrzej Poczobut został powołany do Polonijnej Rady Konsultacyjnej. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi odebrał nominacji w Senacie. Pod koniec kwietnia został zwolniony z białoruskiego więzienia po ponad 5 latach. Wyszedł na wolność w ramach wymiany więźniów. Andrzej Poczobut zapowiada, że chce wrócić na Białoruś.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: SK2 Sport.
2: Porażka w pierwszym sprawdzianie. Polscy siatkarze przegrali z Serbią 2-3 w ramach towarzyskiego turnieju Silesia Cup. Jutro mecz z Ukrainą, a turniej to element przygotowań do Ligi Narodów, która rusza już w czerwcu. A za ostatni sezon w polskiej lidze siatkówki przyznano nagrody. Najlepszym zawodnikiem wybrano Mateusza Mieńka. W lidze kobiecej wyróżniona została Katarzyna Zaroślińska-Król. Trenerami sezonu zostali Maciej Biernat z PGE Budowlana Łódź i Michał Winiarski, szkoleniowiec Aluronu CMC Wart Zawiercie.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Powiedz mi, co masz na śniadanie, a powiem ci, jakim jesteś człowiekiem.
11: Przecież widziałeś, bo miałem uwalony cały ryjek.
10: No ale no, co to jest, powiedz. Powiedz,
11: nie,
10: co
11: to jest. Jakiś biały coś, serek, z jakimiś kulkami czarnymi. Mam nadzieję, że te kulki czarne to są jagody.
10: Okej, biały serek, dobra. To już wiemy co, ale że 2 litry?
9: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
11: Śmieje się z mojego serka?
10: Nie, z tego, że to jest 2 litry serka.
11: To jest serek homogenizowany, proszę się
10: zmienić. No ale 2 litry? Gdzie ty to zmieścisz? Znaczy ja wiem, gdzie ty to zmieścisz, nie? Ale już wie, możecie się domyślić, jakim Jarząbek jest człowiekiem. Jak jest serek z czymś tam czarnym i to jest 2 litry i to
11: na
10: je...
11: schabowego
10: kiedy
11: miejsca
10: to je?
11: Zostanie.
10: Właśnie teraz, no.
11: Na zawsze, schabowego zawsze miejsca
10: czekam,
11: zostanie.
10: Zawsze czekam na to teraz. ONA w Radiu SK2, że pozwolę sobie zarymować. 4 po 7.
11: To są borówki.

0: Stamtąd jest taki serial i ma nowy sezon, to taki horror trochę.
1: No.
0: I kolejny sezon wyszedł i zaczęliśmy oglądać z żoną i fajne jest. Tak chciałem powiedzieć, że można sobie coś niecoś, jak ktoś ma, szuka pomysłu na wieczór, to sobie
1: horror, tak?
0: Zerknąć tak, na takie horrora.
1: Mhm, tak, no.
0: Bo sezon był od Dawida, podsiadłem i mi się przypomniał, że jest nowy sezon
1: takiego
0: serialu.
1: Jasne. Ja w codziennie przychodzę do domu, ja patrzę, co się dzieje po prostu w pokoju moich dzieci. Ja nie potrzebuję żadnych horrorów później na wieczór. Okay. Ja już tak się boję.
0: Jeśli chodzi o przyjemne sprawy natomiast, nie horrory, no to można wejść na sk2.pl
1: i zagłosować sobie na przykład na sezon, bo sezon ostatnio trochę upadł. Sezon jest teraz trzeci. A wszyscy by chcieli, żeby był pierwszy. Znaczy wszyscy z Dawidem Podsiadło łącznie pewnie, prawda? Tak więc jeżeli chcecie, żeby ten sezon nie był trzeci, tylko pierwszy,
0: no
1: to
0: właśnie,
1: zapraszamy.
0: Po co oglądać trzeci, jak najpierw trzeba zobaczyć pierwszy,
1: nie? O to właśnie
0: nie?
1: chodzi. Ale żeby ten sezon był pierwszy, to trzeba wejść na sk2.pl i zagłosować na Dawida Podsiadło. Chyba że podoba wam się coś innego. To można.
0: Jest przekrój wielki, od 1 do 20 można zagłosować i są przecież jeszcze te propozycje.
1: I propozycje jest.
0: Plusik, minusik to na sk2.pl, lista w piątek o 18. Kiedy

0: uważajcie na technologię, uważajcie na technologię, ona jest zgubna. Wszystkie AI i inne te rozwiązania w różnych tych przyrządach gospodarstwa domowego to nic przy tym, co robi Tesla.
1: Tesla Cybertruck, nie wiem, czy kojarzycie, taki kanciasty, straszny, ogromny, fuj samochód, który...
0: Wygląda jak czołg.
1: Taki czołg
0: z Gwiezdnych Wojen.
1: Tak, doskonale to ująłeś. Więc ta Tesla Cybertruck, ona ma taką opcję, że ona potrafi brodzić w wodzie, to znaczy
0: ma tryb brodzenia,
1: który teoretycznie pozwala nam przejazd przez zbiornik wodny, jakiekolwiek on by nie był, do głębokości, uwaga, 81,5 cm. I teraz tak, był pewien facet...
0: To w Teksasie było.
1: W Teksasie, który chciał sprawdzić, tak, to zaraz zobaczymy, czy ona potrafi pływać po wodzie.
0: No i teraz kierowca został aresztowany pod zarzutem licznych naruszeń, w tym wjazdu do zbiornika wodnego i naruszenia bezpieczeństwa, a policja odradza podobne testy ze względu na pewne ryzyko, konsekwencje prawne.

0: Smoky Life in Łódź.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Skorzystaj z przywileju korzyści. Przyjdź na Festiwal Gotowych Mieszkań Inwestycji Fuzja Łódź. Obejrzyj gotowe lofty i mieszkania dostępne od ręki. A potem wybierz najlepsze korzyści. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania już od 8900 zł za metr. Albo rabaty i vouchery aż do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Nie czekaj. Już dziś umów się na spotkanie. fuzja.archicom.pl.
4: Fukaj, Kizo, Bambi, Sentino, Koma, Soku, Ich Troje i Beata z Camp już 29 i 30 maja w Łodzi. Nie musisz być studentem, żeby pójść na Juvenalia. Zgarnij ekipę i kup bilety od 40 zł na going.
5: Nawet 100 tysięcy widzów i 140 przedsięwzięć artystycznych w jednym sezonie. 130 wycieczek i niemal 2800 młodych osób. Ponad 31 milionów złotych pozyskanych z funduszy europejskich. Ponad 350 premier operowych i baletowych od 1967 roku. Wielki w Łodzi. Wielki w Europie. Projekt Adaptacja i Modernizacja Przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie.
7: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Citroen Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
10: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
14: Wyjeżdżamy znowu na Łódzkie ulice. Samochodów zaczyna przybywać. Zwalniamy na Alei Palki przed Rondem Solidarności. Noga z gazu także na Polesiu, na Konstantynowskiej i jadąc od Widzewa przed Niciarnianą musimy uzbroić się w cierpliwość. Dzisiaj w Łodzi w najcieplejszej chwili dnia będzie około 21 stopni. Możliwe, no niewielkie, ale jednak opady deszczu. Będzie się również przejaśniać. Nadchodzą wysokie temperatury. W niedzielę synoptycy prognozują 27 stopni.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
12: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
15: Minęła 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. IMGW ostrzega przed burzami w północnej i centralnej Polsce. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w 5 województwach. Prognozowane są silne opady deszczu i wiatr do 65 km na godzinę i miejscami grad. Ostrzeżenia będą obowiązywać od południa do 20. Amerykański lekarz, który miał kontakt z osobą zakażoną ebolą w Ugandzie, trafił do Czech. Został odizolowany w specjalistycznej klinice na 3 tygodnie. Według nieoficjalnych informacji nie ma objawów choroby. Ebola nie przenosi się drogą powietrzną. W kopalni bursztynu niedaleko Lubartowa odkryto szczątki walenia sprzed 38 milionów lat. To fragment żuchwy ze śladami zębodołów. Znalezisko badali naukowcy z Polski i Ukrainy.
16: Jest to pierwszy ssak, który oglądał lubelski bursztyn.
15: Wyjaśnia dr Lucjan Gazda z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. To pierwszy taki okaz z epoki eocenu znaleziony w naszym kraju, a zwierzę miało około 2 metrów długości. Podobne szczątki odkrywano do tej pory jedynie w Niemczech i Ukrainie.

0: Co chcesz powiedzieć?
1: Czego szczątki? Czego to były szczątki?
0: Jakiegoś dużego zwierzaka. Duże 4 metry miał. 4 metry miał. O, 27 do 8. Michał Szczygieł, zagadaliśmy chłopa, nie gra. Woła mnie to.

0: pani Halino. Ach, pani Halino, zawsze w formie, zawsze dobrze. Papierowy księżyc na antenie radia SK2 o poranku 20 minut do 8. Uważajcie, gdzie stawiacie domy.
1: Uważajcie, gdzie siadacie,
0: gdzie stawiacie bloki. Co prawda to nie historia z Polski, ale z Anglii, ale kto wie, co jest u nas.
1: Posłuchajcie, w Anglii zapadła się ziemia pod jednym właśnie z domów, czy tam na jednej z posesji. I okazało się, że pod tą zapadniętą ziemią znajdował się tunel, ale nie był to byle jaki tunel.
0: Do tej pory wszyscy myśleli, że to tylko wiejska legenda. Okazało się, że wcale nie. Tunel wykonany z kamienia i cegły prowadził głębiej pod zabudowania i wyglądał jak... na znacznie starszy wyglądał niż stojące na nim budynki.
1: W podziemiach odkryto starodawne elementy murów, fragmenty ceramiki oraz kości. Eksperci i amatorzy teraz próbują ustalić, do czego mogły służyć te tunele w ogóle, prawda?
0: Jedna z teorii zakłada, że mogła to być kryjówka starożytnych czarownic, angielskich czarownic, o czym mają świadczyć znaki na ścianach. Czy tak było? Nie wiadomo.
1: Jedno jest pewne, czasami widzicie, warto jednak szukać dziury w całym. SK2

0: 11 minut do godziny 8. My teraz o roślinach, słów kilka, bo no wysiłki jakby tych botaników się powiodły kolejny raz.
1: W Nowej Zelandii z powodzeniem przeprowadzono akcję ratowania zagrożonej krespedii wełnistej, Crespedia argentacata, z której ocalały jedynie dwie rośliny, rozmnażając się do 250 sezonów. Chodzi o to, że roślinki nie było.
0: No,
1: ja jej nie przeczytam.
0: A teraz nie chodzi o to, że ty jesteś bardzo dobry w czytaniu pism popularno-naukowych. To już drugi raz dzisiaj.
1: Ale wiesz co, bo ja omijam te trudne kawałki, nie?
0: Okay,
1: no, to... Pani Crespedia, to jest roślina, z której ocalały tylko dwie rośliny na świecie. I teraz udało się rozmnożyć je do 250 nowych sadzonek.
0: No, jak to Crespedia?
1: Crespedia.
0: Crespedia. Dobra, nie da się tego wymówić. Kaktus jest łatwiej wymówić, nie? Kaktus. Kaktus jest kaktus. To się da. Ale oni i tak są dobrzy, bo nie dość, że trudno wymówić, to jakby rozmnożyli gatunek.
1: 250 z nich zrobili. Ta, to nie jest
0: u mnie
1: byle co.
0: Prosto się wymawia kaktus, ale u mnie wszystko gnije, nawet kaktus.
1: Naprawdę? SK2. To nie podlewaj kaktusa.

0: czerwone i świeci.
1: Światełko.
0: Jakie?
1: Na skrzyżowaniu.
0: No dobrze, to może być. Dobra, to dobre pytanie będzie. To jest czerwone i świeci. Odpowiedzią na to pytanie, tylko nie możecie powtórzyć po jarząbku. Zgłaszamy się do gry Państwa Miasta. Gramy o prezent marzeń wartości 500 zł po 8, a zgłosić się można SMS-owo 726-826-826.
1: Albo messengerowo na Messengera.
0: Tylko tam zostawcie nam swój numer telefonu.
1: Czerwone i świeci.
0: Tak, czerwone i świeci to pytanie na dziś.

0: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
2: Nawet 100 tysięcy widzów i 140 przedsięwzięć artystycznych w jednym sezonie. 130 wycieczek i niemal 2800 młodych osób. Ponad 31 milionów złotych pozyskanych z funduszy europejskich. Ponad 350 premier operowych i baletowych od 1967 roku. Wielki w Łodzi. Wielki w Europie. Projekt Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Skorzystaj z przywileju korzyści. Przyjdź na Festiwal Gotowych Mieszkań Inwestycji Fuzja Łódź. Obejrzyj gotowe lofty i mieszkania dostępne od ręki. A potem wybierz najlepsze korzyści. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania już od 8900 zł za metr. Albo rabaty i vouchery aż do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Nie czekaj. Już dziś umów się na spotkanie. fuzja.archicom.pl.
4: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
5: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
11: Na łódzkich ulicach ruch spory, zdejmujemy nogę z gazu, między innymi na Zachodniej. Ciasno także na Konstantynowskiej, na Bandurskiego. Musimy uzbroić się w cierpliwość. Samochodów sporo przy rondzie Lotników Lwowskich, na Paderewskiego i na Pawianickiej. Przypominam o remontach, między innymi na Bałutach trwa remont Franciszkańskiej. Dzisiaj w Łodzi w granicach do 21 stopni maksymalnie. Trochę więcej chmur nad miastem, ale na pewno również z przejaśnieniami. Wiatr będzie robił się mocniejszy.
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
9: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
12: Zbliża się 8. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Ziobro poleciał do Stanów Zjednoczonych z Włoch. Romanowski opuścił Węgry przez Serbię. To nowe ustalenia w sprawie poszukiwanych posłów. Jak informuje prokuratura krajowa, Zbigniew Ziobro z Węgier poleciał do Mediolanu, gdzie przesiadł się na samolot do USA. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
13: Prokuratura potwierdza, że Ziobro wyjechał z Europy, posługując się wizą zagranicznego korespondenta. Jak mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak, Ziobro mógł wyjechać, bo polski sąd zwlekał z wydaniem europejskiego nakazu aresztowania.
14: Jeżeli ktoś próbowałby w ten sposób opuścić Europę, a strefę Schengen, zostałby zatrzymany.
13: Wiadomo też, że na Węgrzech nie przebywa również Marcin Romanowski, który miał przekroczyć granicę serbsko-węgierską. Według ministra sprawiedliwości administracja Orbana pomogła posłom w ucieczce.
15: Myśmy nigdy nie zobaczyli żadnego dokumentu. Te rzeczy były celowo utajniane po to, żeby utrudnić polskim organom ścigania ściągnięcie tych osób do Polski.
13: Minister sprawiedliwości zapowiedział także wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
12: Ukraińskie wojsko zniszczyło ośrodek szkoleniowy rosyjskich operatorów dronów w okupowanym obwodzie donieckim. W ataku użyto 11 dronów bojowych. Zginęło 65 kadetów oddziału specjalnego. Jak słyszymy, radzą sobie lepiej niż starsi. Od marca 17-latkowie po zmianie przepisów mogą zdawać egzamin na prawo jazdy. I jak mówi nam dyrektor WORD-u w Radomiu, Dariusz Piątek, idzie im całkiem nieźle.
8: Na kategorię B, kiedy już robimy to w ruchu drogowym na placu, ta zdawalność jest na poziomie 34%. Zdolność tych młodych ludzi jest na poziomie prawie 67%.
12: 17-latkowie dobrze radzą sobie też z egzaminem teoretycznym. Tu zdawalność wynosi ponad 75%.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK2 Sport.
12: Szykują się spore zmiany w piłkarskiej Lidze Narodów. Od sezonu 2028-29 zmieniony zostanie jej format. UEFA przekazała, że zamiast czterech dywizji będą trzy, a w każdej znajdą się trzy grupy po sześć zespołów. Ważna decyzja dla przyszłości Górnika Zabrze. Miejscy radni poparli projekt sprzedaży pakietu 86% akcji Górnika. Klub kupi za niecałe 4 miliony firma jego zawodnika Lukasa Podolskiego.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Słuchacz chciał się pochwalić zagadką.
18: Ubu dubu, niech nam żyje prezes naszego klubu, niech żyje nam. To mówiłem ja. I drugie, panie reżyserze, kiedy następny film? Nazwisko zobowiązuje.
17: No i kto zgadnie zagadkę Roberta? O kim mowa?
19: Mamy specjalną panią, która do tego jest zatrudniona.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
17: Memory find, Wajda i Jarząbek i wszystko jasne.
19: Dwie i pół, raczej już nawet trzy można powiedzieć. Po ósmej.
17: A dzień dobry?
19: A dzień dobry.

0: ITP, ITD, czyli etc. To chyba o to chodzi,
1: czyli
0: nie?
1: I tak dalej, i tak dalej.
0: I tak dalej, i w takich fajnych rytmach, odsanach to wszystko na 9.
1: Widzicie, czego się dzisiaj mogliście nauczyć ciekawego?
0: No, to w Radiu SK2. Można też nauczyć się od tych brytyjskich naukowców, ekonomistów. Najnowsze ich badania dowodzą, że posiadanie psa lub kota przynosi tyle samo satysfakcji z życia, co trwałe małżeństwo.
1: A, nawet bym powiedział, że z takim pupilkiem domowym to jest i łatwiej czasami.
0: No, bo z małżeństwem istota szczęścia jest bardziej skomplikowana. Ona myśli, że on się po ślubie zmieni, a on myśli, że ona po ślubie się nie zmieni. A tymczasem oboje są w błędzie.
1: I taka, wiecie co, tak na sam koniec powiem wam, żebyście wiedzieli, o co chodzi, prawda? Najbardziej satysfakcjonujące małżeństwa to są jednak takie, w których mąż z żoną żyją jak pies z kotem i koniec.

0: No. Pożycz pan, pożycz pan.
1: Jakbym miał, to bym ci pożyczył.
0: A ja pożyczę wszystkiego dobrego naszym dzisiejszym uczestnikom.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Czyli Marcie wszystkiego dobrego i Mateuszowi wszystkiego dobrego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Cześć.
0: Trzymamy za was kciuki, za jedno i za drugie. Zobaczymy, kto dzisiaj będzie lepszy prezent marzeń wartości 500 do zgarnięcia. Zasady są takie, że kręcę kołem, jak powiecie, czy w prawo, czy w lewo, później macie literę i 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń, druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
4: Jasne.
0: Marta zacznie.
1: W prawo, w lewo, jak wolisz?
4: W prawo.
1: Prawo wolisz, dobrze, proszę. Iha.
0: Poszło.
1: I się zatrzymuje, trzymuje.
0: I czwarta litera alfabetu, czyli litera D.
1: Litera D. Szlachetna litera D.
0: Szlachetna litera D, 20 sekund, uwaga.
1: Uwaga państwo.
4: Dania.
1: Miasto.
4: O Boże. Derłowo.
1: Znana postać.
4: Daniel Orbryski.
1: Roślina.
4: Dynia.
1: Kolor.
4: Dyniowy.
1: Zawód.
4: Dentysta.
1: Samochód.
4: Deu.
0: I czas się skończył.
1: Poczekajcie.
0: I liczymy na Darłowo, że jest miastem i wtedy będziesz miała 7 punktów, Marto.
4: Oczywiście,
1: wiesz, czasami z tymi miastami nadmorskimi to jest dziwnie.
0: Bardzo jest dziwnie.
1: Miasto.
0: Tak?
1: Jest miasto, tak, jest Darłowo, jest miasto.
0: Dobrze, 7. Masz 7, Marta. Wyszarpałaś
1: tym. A dyniowy kolor jest?
0: Jest. Wyszarpałaś tym Darłowem. Mateuszu, 7 punktów do przebicia.
5: Ciężko, ale walczymy.
0: Zobaczymy. W prawo, w lewo?
5: Obojętnie, jak wygodniej.
0: Dobra, mi w lewo wygodniej.
1: Wygodniej się znaleźć.
0: No bo ja mam po prawej stronie koło,
1: ja
0: masz,
1: wiem, że
0: po drugiej. No,
1: masz po prawej, dlatego kręcisz w lewo.
0: Dobra. G. Litera G. G.
1: Nie mniej szlachetna litera G.
0: G jak głowa.
1: Jak na przykład. Albo co innego.
0: Tak, 20 sekund. Uwaga, państwo.
5: Grecja.
0: Miasto.
5: Gdańsk.
0: Tytuł filmu.
5: Gwiezdne wojny.
0: Imię.
5: Grzegorz.
0: Roślina.
5: Gerbera.
0: Potrawa.
5: Gołąbki.
0: Zawód.
5: Geolog.
0: Samochód.
5: Garbus.
0: Znana osoba.
5: Grzegorz Markowski.
0: No tego Grzesia jeszcze rzutem na taśmę ci możemy zaliczyć, bo zacząłeś przed upływem czasu. I teraz będziemy liczyć. Bo Gerbera. Gerber, wiem, że jest taka roślina Gerber. Mhm. Ale czy jest Gerbera? Ona?
5: Kwiatek?
1: No pewnie, że jest. To się nazywa... Nie Gerber. A ty wiesz, że jest Gerber?
0: Gerber jest.
1: To ty wiesz, że wiesz źle.
0: Ja wiem źle?
1: Tak.
0: To czemu mi pani w kwiaciarni powiedziała, że to jest Gerber, jak kupowałem?
1: Pani w kwiaciarni może się nie znajmie na kwiatach.
0: Naprawdę?
1: Gerbera.
0: To jest Gerbera rzeczywiście? Tak. No to ja wiedziałem.
1: A może ona ci zaproponowała, może panie Dawidzie, może pan chce stado Gerber?
0: A może.
1: Gerberu.
0: Może no, tak. Dobra, czyli Gerbera rzeczywiście,
1: jest
0: tak?
1: Gerbera. Tak,
0: no
1: mamy Gerberę.
0: No to masz 9.
1: Garbus zaliczam, bo Volkswagen Garbus jest to, tak, jest tak. Taki, tak?
0: 9 punktów, Mati, czyli mówiłeś, że było ciężko, a prezent marzeń jest twój. 9 do 7. Wygrywa Mateusz.
1: Ależ to była walka.
0: Była walka, wyszarpałeś
1: ja
0: to zwycięstwo.
1: Marta zdobyła 7 punktów, to...
0: Ale Marta za 7, od nas jeszcze brawka dla ciebie.
1: Tak.
4: Dzięki.
0: Klas, klap. Nie prezent marzeń, tylko do
1: prezent
0: ciebie.
1: Od nas.
0: Prezent pocieszenia.
1: Pocieszenie,
0: tak się umówmy.
1: Tak.
0: Wszystkiego dobrego jeszcze raz dla was. Jutro też zagramy, też po 8.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
6: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam.

0: O, i teraz będzie o wodzie. Mhm. Nie będziemy lać wody, tylko woda czasami leje się z nieba. Liczymy na to, że rzeczywiście słoneczko będzie dopisywało w lato nadchodzące, ale jeśli gdzieś będą ulewy, to one się mogą przydać, bo jest nowy program. Mikroretencja w domach i ogrodach. To jest program, który ma zastąpić program Moja Woda.
1: Chodzi o to, że będą dawać po 8 tysięcy złotych, jeżeli będziecie gromadzili sobie deszczóweczkę gdzieś tam, prawda, dla jakichś tam innych celów, żeby nie zużywać tej wody z tego, z wodociągu.
0: Tak, to jest 8 tysięcy złotych na instalację do zbierania, magazynowania i wykorzystania wód opadowych. Czyli deszczówka plus.
1: Deszczówka plus.
0: To jest taki jeden z nielicznych przypadków, gdzie jak wpadniesz z deszczu pod rynnę, to możesz wyjść na plusie. SK2.
1: W ogóle to wiecie co, to ten program, zbieranie deszczówki, to jest najdziwniejszy program świata. Bo żeby dostać kasę, to musi ci się nie przelewać. O, przelewać, nie przelewać, tylko przelewać. SK2.
2: Autopromocja. Jabłka z Grójca, śledzie z Bałtyku, pierniki z Torunia.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: Chłopaki nie płaczą.
2: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie. Polskie.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: Ach, to niska cena.
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko ₽49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie ₽12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
12: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
13: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
14: Uwielbiam rysowanie.
15: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na

0: lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
1: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
7: Wejdziemy teraz na drogi w Łodzi. Samochodów sporo na Alei Palki przed Rondem Solidarności. Noga z gazu też na zachodniej okolicy Manufaktury. Ciasno poza tym na Broniewskiego za Żgowską jadąc w stronę ulicy Niższej i przed Rondem Lotników Lwowskich na Pawianickiej. Jeśli chodzi o pogodę, no to dzisiaj symbolicznie może pokapać na termometrach w granicach do 20 stopni. No i jak najbardziej z rozpogodzeniami. 26 stopni będzie w niedzielę.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
8: Jest 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. USA utrzymują wysoką obecność wojskową w Polsce. Tak wynika, zdaniem Cezarego Tomczyka, z rozmów w Białym Domu. Wiceminister obrony rozmawiał z wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Andrew Bakerem. Strony zapowiedziały dalsze konsultacje dotyczące obecności wojsk USA w Europie. Szczegóły mają być omawiane z polskim rządem i z wojskowymi. Służby przejęły 11,5 miliona nielegalnych papierosów na Śląsku. Akcja Policji i Straży Granicznej dotyczyła przeładunku towaru bez akcyzy. Papierosy znajdowały się na 33 paletach i miały trafić do obrotu. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 20 milionów złotych. Aston Villa z triumfem w Lidze Europy. W finale rozgrywek w Stambule angielski zespół z Metty Cashem w składzie wygrał 3-0 z Freiburgiem.

0: Rzeczywiście jesteś podobny do trąby.
1: Widzisz, no? widzisz, a kto nie słuchał, ten trąba. Kącik odkurzający to taki cykl w poranku Radia SK2, w którym cofamy się do przeszłości i wyszukujemy artykuły, które pojawiały się tego dnia, który mamy dziś, ale nie tego roku. Dzisiaj 2001.
0: Cofamy się do przeszłości, bo do przeszłości się cofnąć nie da.
1: Nie da, nie. Był taki prezydent, albo była formacja roślinna, Bush, ale tu o prezydencie jest taki nagłówek. Znany jest program wizyty prezydenta Busha, tak pisała agencja Interfax 21 maja 2001 roku.
0: Prezydenci Rosji i Stanów Zjednoczonych podpiszą układ o redukcji strategicznej broni ofensywnej oraz deklarację o nowych strategicznych stosunkach między Rosją i USA.
1: George Bush wyląduje w Moskwie przed wieczorem 23 maja, natomiast kremlowska część wizyty zakończy się w sobotę rano śniadaniem wydanym przez Putina na cześć gościa.
0: Czyli przyleciał na kolację, został na śniadanie. To nie wygląda, jakby o stosunkach tylko rozmawiali.

0: Portale plotkarskie, to jest to, co lubimy, to, co szanujemy. To jest to, czym żyje
1: one
0: świat.
1: One przynoszą radość i w ogóle szacunek do nas samych.
0: I też pokazują radość właśnie znanych i lubianych. Gosia Rozenek na przykład w towarzystwie Omeny Menasz. Dobrze to powiedziałem? Menasach. Kto to jest?
1: No on się nie zna, Kasia, weź go strzelcie.
0: Ale kto, powiedz, kto to jest?
1: No to jest pana, to jest żona pana Brzoski,
0: no.
1: Szefa InPostu.
0: Czyli ty się znasz?
1: No pewnie.
0: No mówiłem, że znani i lubiani, no. Każdy się zna. Wszyscy wiedzą, kto to jest. No, ale one, nie istota jest tego,
1: co zrobiłeś?
0: Wiesz, jak wymówić jej nazwisko, czy nie. Chodzi o to...
1: Jeżeli nie mówisz, to znaczy, że coś zrobiła.
0: Zrobiła.
1: Co?
0: No były w Grecji razem.
1: Tak.
0: I tradycyjny grecki wieczór spędziły,
1: tak.
0: Czyli... Jest taka tradycja grecka, że się rzuca talerzami o podłogę.
1: Naprawdę?
0: I one rzucały talerzami o podłogę i to...
1: A to się stłucze przecież.
0: No, jak się rzuca talerzem, to się stłucze.
1: A to powiem ci, że to jest bardzo ciekawy sposób na niezmywanie po obiedzie. To może wprowadzę w domu. SK2

0: A my musimy właśnie spadać. Tak to jest, że Kasia już nas wygania, bo chce sobie 10 hitów jeden po drugim bez reklam zagrać.
1: Wyobrażacie sobie, co będzie, jak ja spadnę?
2: Sio.
1: Czy wyobrażacie sobie, co będzie, jak ja spadnę?
0: Nie, ja sobie wyobrażam, co będzie, jak jeszcze przytyrz 10 kilo, to, nie, to ja krzesło się załamie.
1: Tsunami w Japonii przy tym, to będzie, wiecie co, to będzie pryszcz.
0: Dzisiaj dzień odnawiania znajomości. Chodźmy, Jarząbku, odnowić swoją znajomość.
1: Z kim?
0: Ze mną. Chodź, pójdziemy, odnowimy sobie znajomość i poświętujemy to drugim świętem. Napijemy się, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Herbaty. Zapraszam.

0: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
6: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chips Lays? Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
17: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 18,47,12.
20: Co liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
20: To ja też chcę! 24,39.
18: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
23: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
24: IMGW ostrzega przed burzami. Nie w samej Łodzi, ale w województwie łódzkim już tak. No i chodzi o powiaty łowicki, rawski, skierniewicki. No i właśnie tam może zagrzmieć. Dzisiaj na termometrach w najcieplejszej chwili około 20 stopni. W samej Łodzi będzie się przejaśniać. No i słońce ma wyglądać zza chmur dosyć chętnie. Jutro około 22 kresek, a z każdym dniem temperatura będzie rosnąć, w weekend nawet do 26.
23: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
22: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Jest 9:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. USA utrzymują wysoką obecność wojskową w Polsce, ocenia wiceminister obrony Cezary Tomczyk po spotkaniach z amerykańską administracją. Strona amerykańska podkreśla, że nie chodzi o redukcję, a jedynie o opóźnienie rotacji brygady pancernej. Szef MON zapowiada, że Polska będzie uczestniczyć w planowaniu rozmieszczenia sił USA w Europie.
1: Stany Zjednoczone zamierzają wycofać z Europy około 5000 żołnierzy, ale my mamy na tym nie stracić. Co więcej, Polska ma być nie tylko informowana o decyzjach administracji USA, ale też...
2: Będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
1: Zapewniał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Uspokajający głos płynie też z Białego Domu. Do sprawy amerykańskich żołnierzy w Polsce odniósł się wiceprezydent J.D. Vance. Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. Vance zaznaczył jednak, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, jeszcze nie zapadła.
0: Z tymi informacjami Michał Skolimowski. A jak przekazał Tomczyk, niedługo szczegóły dotyczące całej obecności amerykańskiej w Europie będą konsultowane z polskim rządem i generałami. Nie będzie referendum w sprawie Zielonego Ładu. Senat nie poparł zarządzenia prezydenta. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja.
3: Przywołuję wszystkich państwa do porządku. Państwu się chyba pomyliły izby, to nie jest Sejm.
4: Za było 32, przeciw głosowało 62, jeden senator wstrzymał się od głosowania. Bardzo proszę o spokój na sali.
0: Prezydencki wniosek wspierała Solidarność, która wczoraj zorganizowała w Warszawie wielką manifestację. Duże utrudnienia w centrum Krakowa, wszystko przez awarię wodociągu przy Jubilecie. Woda zaczęła wypływać na jezdnię. Do awarii doszło na Alei Krasińskiego 9 na wysokości przystanku Jubilat, tuż za mostem Dymnickim. Na miejscu od wczoraj pracują służby wodociągów, które zajęły jeden pas ruchu, a to oznacza utrudnienia dla kierowców.
25: W związku z awarią wodociągu i trwającymi pracami mającymi na celu jej usunięcie, na Alei Zygmunta Krasińskiego występuje utrudnienia drogowe. Ruch pojazdów w kierunku centrum miasta odbywa się tylko jednym pasem. Kierowcom zmierzającym w tym kierunku zalecamy omijanie tego miejsca i wybór alternatywnych tras przejazdu.
0: Informuje Piotr Szpiech z policji w Krakowie, a prace mają zakończyć się najpóźniej do godziny 13:00.
26: SK2 News, Łódź.
24: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Rosyjski dron uderza w elektrownię Bełchatów. Są ranni. Taki groźny scenariusz realizowały służby ratunkowe z województwa łódzkiego.
27: Zawsze trzeba się szkolić po to, żeby wiedzieć, co robić.
28: Sytuacja z naszą wschodnią granicą zmusza nas do tego, żebyśmy trochę zmodyfikowali scenariusz ćwiczeni.
29: Zakończyliśmy działania, wracamy do was.
24: Działaniom służb przyglądał się Rafał Różycki. Elektrownia i kopalnie Bełchatów w Łódzkiem to obiekty o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.
30: 9:03 na zegarach. Dziś w kalendarzu bardzo ciekawe święto. Dzień odnawiania znajomości, więc to dobra okazja, żeby to zrobić. Czyli klasycznie. Otwieracie komunikator, zjeżdżacie sobie na dół i w rozmowie tam sprzed 5 czy 10 lat piszecie solidne i wiele mówiące co tam. No i to się rozkręci. I my rozkręcamy 10 najlepszych polskich hitów. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry.
31: No to gramy.

0: życia.
1: Tu Radio SK2, Oskar Cymsy za nami, gramy wam po polsku. No właśnie, Polska, jak wiadomo, bardzo fajny kraj w Europie, a jak ktoś chce zdobyć polski paszport, no to będzie się musiał nieco bardziej postarać. Urzędnicy chcą dokładniej weryfikować, czy wnioskodawcy o taki paszport rzeczywiście znają, no między innymi, na przykład język polski. Czyli koniec z polskim obywatelstwem na ładne oczy, teraz trzeba będzie naprawdę przyłożyć się do gramatyki i ładnej wymowy. No umówmy się, że polska wymowa niektórych naprawdę może przerosnąć.
2: Grzegorz Brzęczyszczykiewicz.
3: Brzęczyszczykiewicz.
4: SK2.

0: Moje miasto nocą, zespół Demono w Radiu SK 2. Gramy wam najlepsze polskie hity, ale w piątki po 18 role się, słuchajcie, odwracają. I to wy wybieracie, jakie waszym zdaniem polskie hity trafiają na naszą antenę. Od tego właśnie jest gorąca polska dwudziestka. Na sk2.pl oddajecie swoje głosy na swoje ulubione kawałki, swoich ulubionych artystów, a potem słuchacie ich w piątkowym notowaniu.
1: SK 2. Reklama.
2: Skorzystaj z przywileju korzyści. Przyjdź na Festiwal Gotowych Mieszkań Inwestycji Fuzja Łódź. Obejrzyj gotowe lofty i mieszkania dostępne od ręki. A potem wybierz najlepsze korzyści. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania już od 8900 zł za metr. Albo rabaty i vouchery aż do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Nie czekaj. Już dziś umów się na spotkanie. fuzja.archicom.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Fukaj, Kizo, Bambi, Sentino, Koma, Sokół, Ich Troje i Beata z Camp już 29 i 30 maja w Łodzi. Nie musisz być studentem, żeby pójść na juwenalia. Zgarnij ekipę i kup bilety od 40 zł na going.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nawet 100 tysięcy widzów i 140 przedsięwzięć artystycznych w jednym sezonie. 130 wycieczek i niemal 2800 młodych osób. Ponad 31 milionów złotych pozyskanych z funduszy europejskich. Ponad 350 premier operowych i baletowych od 1967 roku. Wielki w Łodzi. Wielki w Europie. Projekt Adaptacja i Modernizacja Przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dofinansowany przez Unię Europejską.
12: I po reklamie.

0: piosenka, która trochę wyśmiewa perfekcjonizm na każdym kroku i też o pesymizmie, którym czasem się bronimy jak tarczą, gdy coś nam po prostu w życiu nie wychodzi. Tak to sobie wymyśliły dziewczyny z LOR, bardzo fajnie. Wszystko jedno, wszystko źle, gramy wam w Radiu SK2. Zbliża się godzina 10, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Nawet 100 tysięcy widzów i 140 przedsięwzięć artystycznych w jednym sezonie. 130 wycieczek i niemal 2800 młodych osób. Ponad 31 milionów złotych pozyskanych z funduszy europejskich. Ponad 350 premier operowych i baletowych od 1967 roku. Wielki w Łodzi. Wielki w Europie. Projekt Adaptacja i Modernizacja Przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: W salonie MG Krotowski czas działa na Twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50/50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing, Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie.
8: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Citroen Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
11: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
14: Wyjeżdżamy teraz na Łuskie ulice. Samochodów więcej jadąc od Widzewa przed Niciarnianą na Alei Piłsudskiego. Zwalniamy też na Alei Palki przed Rondem Solidarności oraz na zachodniej okolice Ogrodowej. No a jeśli chodzi o pogodę, to dzisiaj jest ostrzeżenie przed burzami. Nie w samej Łodzi, ale między innymi w powiecie skierniewickim i łowickim, a także w okolicach Rawy Mazowieckiej. W samej Łodzi będzie maksymalnie 20 stopni z przejaśnieniami.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
0: Jest 10. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Szokujące nagrania z Izraela i błyskawiczna reakcja polskich władz. MSZ wezwał do resortu z wyjaśnieniami charge d'affaires Izraela w Warszawie. Przypomnijmy, tamtejsze wojsko zatrzymało aktywistów z globalnej flotyli Sumut. Jej członkowie próbowali dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy. W sieci pojawiło się nagranie, na którym izraelski minister bezpieczeństwa narodowego szydzi z zatrzymanych. Pojawiły się też informacje o aktach przemocy wobec aktywistów. W studiu nasz reporter Premier Jakub Krzyżak.
1: Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski potępił działanie władz Izraela wobec aktywistów z flotylli Sumud, domaga się uwolnienia polskich obywateli, wezwał na dywanik Charge d'Affaires Izraela w Warszawie. Wszystko po nagraniu opublikowanym w sieci przez Itamara Ben-Gwira, na którym widać, jak w ośrodku zatrzymań w porcie Ashdod izraelski minister przechodzi obok aktywistów klęczących z rękami związanymi za plecami, wymachuje dużą izraelską flagą i mówi po hebrajsku: witamy w Izraelu, my tu rządzimy. To niezgodne z wartościami i normami Izraela, komentuje premier Benjamin Netanyahu. Ben-Gwira potępiły też m.in. Wielka Brytania, Francja, Włochy, Kanada i USA. Wśród uczestników globalnej flotylli Sumud byli aktywiści z ponad 40 krajów, w tym z Polski.
0: Zbigniew Ziobro dowiedzie, że ucieka do uczciwego sądu. Tak o wyjeździe byłego ministra sprawiedliwości za ocean mówił w rozmowie z nami polityk PiS Jacek Kurski. Pobyt Zbigniewa Ziobry w USA potwierdziły polskie służby. Przekazały również, że dostał się tam z Włoch. To porażka tej władzy, zapewniał Jacek Kurski.
12: To jest kłopot dla Tuska. W Stanach Zjednoczonych Zbigniew Ziobro dowiedzie, że nie ucieka przed uczciwym sądem. On ucieka do uczciwego sądu.
0: Jak przekazała prokuratura, Ziobro wyjechał do USA posługując się wizą członka zagranicznych mediów. Branża turystyczna w Bieszczadach obawia się słabszego sezonu. Powodem są niedźwiedzie, które coraz częściej pojawiają się blisko miejscowości turystycznych. Nasz reporter Mateusz Chłystun sprawdzał, czy turyści rzeczywiście się ich obawiają.
15: Boję się, nie powiem, bo wczoraj tutaj tak nas nastraszyli, jak żeśmy szli pod górkę, że trochę dygałam, no ale póki co chodzę.
16: Też uskuteczniamy spacery, ale tak w miarę bezpieczne, także nie zagłębiamy się gdzieś tam w te tereny bardzo zielone.
17: Ja się nie obawiam, ja jestem tutaj jako kuracjuszka.
18: I co, odważnie pani chodzi po ulicy?
17: Pewnie. A czego bym się miała obawiać?
18: No misia.
17: A, misio by mnie przytulił.
0: Usłyszał od turystów w Polańczyku nad Soliną Mateusz Chłystun.
19: SK2 News Łódź.
20: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Będzie nowy sprzęt dla WOPR-u w Łódzkiem.
21: Platformę ratunkową do skutera wodnego. Dodatkowo zakupione zostaną łodzie wesłowe typu PL.
20: Wylicza Łukasz Berlanka z WOPR-u w Radomsku. Projekty realizowane będą dzięki budżetowi obywatelskiemu. Łódź szykuje ogromne święto dla najmłodszych. 31 maja Stary Rynek i Park Staromiejski zamienią się w Miejski Dzień Dziecka.
22: Wystąpi Czesław Mozil razem z całą zgrają uśmiechniętych dzieciaków.
20: Mówi Alicja Kowalska z LCW. Początek o 12.
23: Pani mówiła w newsach, że ona się misia nie boi, bo on by ją przytulił, ale myślę, że jakby jej zaśpiewał cenę za tego przytulasa, to by się mocno zdziwiła. Tutaj Radio SK2, u nas 100% polskiej muzyki odpalamy. Wieżę grającą na początek. Może ktoś pamięta, cóż to takiego. To zespół Wanda i Banda oczywiście. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Klasyka lat 90. Elektryczne gitary. Co ty tutaj robisz? Gramy wam w Radiu SK2, a o tym kogo i jak usłyszymy na Kortowiadzie w przyszłym tygodniu. Już teraz Michał Hanczak.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Każdy trener wam to powie. Każda aktywność wymaga rozgrzewki. I dlatego w Radiu SK2 w tym tygodniu rozgrzewamy się przed przyszłotygodniową Kortowiadą, czyli wielkim studenckim świętem, można powiedzieć też wielkim muzycznym festiwalem w Olsztynie. Michał Hanczak, gram wam w tym tygodniu hity artystów, którzy na Kortowiadzie się pojawią. A będą tam m.in. Enej, Afromental, Michał Szczygieł, Warius Manx z Kasią Stankiewicz, Wilki, Kuban, a także bracia Kacperczyk. I przy nich się zatrzymajmy. Za chwilę zagram wam jeden z ich hitów, czyli Mamony Milion. Piosenkę, która promowała wydaną w zeszłym roku płytę Wszyscy Jesteśmy Kacperczyk. Tytuł może sugerować, że to piosenka o pieniądzach, ale tak naprawdę jest to bardzo ładna, współczesna ballada o miłości. O tym, że te pieniądze wcale potrzebne nie są. Kiedy jest uczucie? A piosence towarzyszy teledysk, który od braci wymagał sporo poświęceń.
3: Wyglądało to tak, że w minus 10 stopni siedzieliśmy nad morzem dwa dni w garniturach i jakimś cudem się nie przeziębiliśmy, ale no było to bardzo trudne. Trudne warunki bardzo tam panowały. Zachęcamy do obejrzenia, bo w sumie widać tam, że jest tam trochę zimno tak naprawdę.
4: Widać poświęcenie.
2: Mam jednak nadzieję, że w przyszłym tygodniu nad Jeziorem Kortowskim w czasie Kortowiady w Olsztynie będzie jednak cieplej i pogoda będzie sprzyjać dobrej zabawie, a nie morsowaniu. Teledysk oczywiście możecie obejrzeć w sieci, ale w Radiu SK2 za chwilę posłuchacie piosenki Mamony Milion, mam nadzieję. No, Mamony Milion nie jest potrzebny, żeby bawić się na koncercie braci Kacperczyk podczas Kortowiady i na koncertach innych artystów, dlatego że my zupełnie za darmo dajemy wam bilety na ten festiwal. Bądźcie czujni, polujcie, a teraz na chwilę odpłyńcie przy wspomnianym hicie braci Kacperczyk.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
5: Siedzę w wannie, suszę włosy, może wpadnie. Podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce. Do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat.

0: Polska 2. Najlepsze. Najlepsze polskie hity.
1: Czekasz na tę jedną chwilę. Serce jak szalone bije. Zrozumiałem, po co żyję. Wiem, że czujesz to

0: Proszę bardzo, temat romantyczny, delikatny, ale jaka mocna gitara. Czekasz na tę jedną chwilę? Wielka miłość. Seweryn Krajewski w Radiu SK2. No i z tego, co wiem, to wy też czekacie, aż nadarzy się okazja do zgarnięcia karnetów na Kortowiadę, która już w przyszłym tygodniu odbędzie się w Olsztynie. Do zobaczenia na żywo na przykład Maryla Rodowicz, bracia Kacperczyk, czy też zespół Afromental. Po godzinie 11 warto słuchać mnie uważnie, bo taki podwójny karnet będzie można sobie przytulić.
1: Najlepsze polskie hity.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live i

0: przed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Skorzystaj z przywileju korzyści. Przyjdź na Festiwal Gotowych Mieszkań Inwestycji Fuzja Łódź. Obejrzyj gotowe lofty i mieszkania dostępne od ręki, a potem wybierz najlepsze korzyści. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania już od 8900 zł za metr. Albo rabaty i vouchery aż do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Nie czekaj. Już dziś umów się na spotkanie. fuzja.archicom.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
4: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Nawet 100 tysięcy widzów i 140 przedsięwzięć artystycznych w jednym sezonie. 130 wycieczek i niemal 2800 młodych osób. Ponad 31 milionów złotych pozyskanych z funduszy europejskich. Ponad 350 premier operowych i baletowych od 1967 roku. Wielki w Łodzi. Wielki w Europie. Projekt Adaptacja i Modernizacja Przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dofinansowany przez Unię Europejską.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
10: I po reklamie.

0: Od zespołu Wideogramy wam w Radiu SK2. No pięknie, pięknie to będzie za godzinę, bo muzycznie mam dla was Sanach, Patrycję Markowską, a także tegoroczny świeży hymn męskiego grania. Warto zostać z Radiem SK2, przed nami jeszcze newsy o 11.
1: Reklama.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow, kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą. I korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Fukaj, Kizo, Bambi, Sentino, Koma, Sokół, Ich Troje i Beata Skamp już 29 i 30 maja w Łodzi. Nie musisz być studentem, żeby pójść na Juvenalia. Zgarnij ekipę i kup bilety od 40 zł na Going.
13: To będzie ostatnia reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
16: Na łódzkich ulicach bez dużych korków, w paru miejscach samochodów jednak więcej. Między innymi na Alei Włókniarzy, na wysokości Moto Areny. Samochodów też sporo na Bandurskiego od Krzemienieckiej w kierunku centrum. No i nogę z gazu jak zwykle przed Niciarnianą jadąc od strony Widzewa. Jeśli chodzi o pogodę w Łodzi, no to będzie około 20 stopni maksymalnie z przejaśnieniami, trochę chmur nad miastem. W regionie mogą pojawiać się burze, między innymi w Skierniewicach.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
0: Jest 11. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Awaryjne lądowanie na lotnisku na Bemowie, donoszą nasi warszawscy reporterzy. Awionetka lądowała z podejrzeniem awarii podwozia. Jak się dowiadujemy, nikt nie został poszkodowany. Na pokładzie najpewniej były dwie osoby. Lądowanie zabezpieczały służby. Cztery osoby nie żyją, a kilkanaście jest rannych. To po nocnych rosyjskich ostrzałach na wschodzie i północy Ukrainy. Atakowane były m.in. obwody charkowski, czernichowski, sumski i doniecki. Rosja użyła ponad 100 dronów i rakiety balistycznej. Dużym echem odbiła się również ukraińska operacja przeciwko rosyjskim kadetom na okupowanych terenach Donbasu. Ze szczegółami nasz korespondent Ołech Biłecki.
17: Dzisiaj w nocy doszło do ataku na obiekt, w którym szkoleni są rosyjscy operatorzy dronów. Produkowana jest amunicja i części do bezzałogowców. Zginęło 65 kadetów oraz dowódca szkoły, podpułkownik o pseudonimie Buryj. Dowódca tej operacji, Robert Madiar Brovdi, poinformował, że miała ona kryptonim Śnieg Achmata i wymierzyła wymierzona została w rosyjski pułk sił specjalnych Siewier Achmat. Przeprowadzono 11 uderzeń średniego zasięgu z użyciem głowic bojowych o masie 100 kg. Podczas operacji zniszczono nie tylko budynki produkcyjne i warsztatowe, ale również 4 pojazdy opancerzone typu Tigr, które znajdowały się na miejscu w celu naprawy. Lwów, Ołech Biłecki.
0: A tymczasem na Łotwie po raz kolejny w tym tygodniu ogłoszono alarm związany z możliwością pojawienia się dronów w przestrzeni powietrznej. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Herbaty. Z tej okazji zajrzeliśmy do pawilonu herbacianego na wystawie Czas Samurajów w Muzeum Narodowym na Zamku Lubelskim. W Japonii przygotowywanie herbaty było prawdziwą ceremonią. O jej znaczeniu opowiada Małgorzata Siedlaczek, współkuratorka wystawy.
18: To nie jest herbata, którą my w Polsce tradycyjnie pijemy. Najczęściej my pijemy takie ekspresowe formy w torebkach. Japończycy z kolei przede wszystkim spożywali macie. To była zielona herbata, która nie była poddana procesowi fermentacji. Jej liście natomiast były bardzo, bardzo drobno zmielone.
0: Na zwiedzających czeka blisko 600 eksponatów z Dalekiego Wschodu, a wystawę można oglądać do 27 września.
19: No wiesz, jak jest herbata po japońsku?
0: A jak?
18: Ocia.
19: Ocia, jakbym się napiła herbata.
20: SK2 News Łódź.
16: Andrzej Pinkowski, zapraszam na starcie biegu ulicą Piotrkowską. Rossmann Run stanie w sobotę ponad 13 tysięcy biegaczy i to już jest rekord tej imprezy. A ile osób weźmie udział w rozgrzewce w miasteczku biegowym na dworcu Łódź Fabryczna? Po tej informacji pewnie padnie kolejny rekord.
21: Takim kulminacyjnym momentem całego miasteczka będzie oficjalna rozgrzewka dla biegaczy zaplanowana na godzinę 18.30, a poprowadzi ją gość specjalny wydarzenia Ewa Chodakowska.
16: Mówi Monika Kaczyńska, trasa biegu będzie zamknięta dla ruchu w godzinach 18.21.
19: 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2. Poklaszczemy sobie z Piotrem Rubikiem na początek, a potem będę miała dla was zadanie warte podwójnego karnetu na Kortowiadę. Warto zostać z Radiem SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: To Jaga w Radio SK2, zespół Virgin, a to też przedostatni dzień, w którym Radio SK2 wysyła Was na kortowiadę w przyszłym tygodniu. Mam dla Was podwójny karnet. Ktoś z Was będzie mógł wraz ze swoją ulubioną osobą zobaczyć na żywo na przykład braci Kacperczyk, na przykład Tymka, Kizo czy też Marylę Rodowicz. W pogotowiu można już mieć otwartego messengera Radia SK2 albo też wpisany i gotowy numer telefonu 726-826-826 po to, żeby zadzwonić i nagrać mi głosówkę z odpowiedzią na pytanie. Właśnie, dzisiejsze pytanie jest następujące. Z artystów, którzy wystąpią na kortowiadzie, wymień co najmniej dwóch wykonawców, którzy reprezentują polską scenę rockową z lat 90. Takie oto pytanie na dziś. Kto pierwszy, ten lepszy. Messenger Radia SK2 albo 726-826-826. Tu czekam na Wasze odpowiedzi.
1: SK2.

0: Lubię być z nią i Baranowski w Radiu USK 2 na 20 minut do godziny 12. Gramy wam najlepsze polskie hity, a premiera nowego albumu pana Wojtka już w przyszły piątek. Czekamy na tę waniliową płytę, waniliowy tak się ma nazywać tenże album. W kwestii polskiej muzyki trzymamy dla was rękę na pulsie. Przed nami w tej godzinie jeszcze zespół Kombi i Ania Karwan.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem, jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Skorzystaj z przywileju korzyści. Przyjdź na festiwal gotowych mieszkań inwestycji Fuzja Łódź. Obejrzyj gotowe lofty i mieszkania dostępne od ręki. A potem wybierz najlepsze korzyści. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania już od 8900 zł za metr. Albo rabaty i vouchery aż do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Nie czekaj. Już dziś umów się na spotkanie. fuzja.archicom.pl.
6: Uwaga! Skończyłeś szkołę podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy? W Akademii Zdrowia odetchniesz z ulgą. Bezpłatne liceum ogólnokształcące, kosmetyka, fryzjerstwo, grafika i multimedia oraz liceum w edukacji domowej. Nowoczesne pracownie, praktyki zawodowe. Akademia Zdrowia, prywatna szkoła bezczesnego w centrum Łodzi, Kilińskiego 21. akademia-zdrowia.pl.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie Luzemce na przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie.
11: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Citroen Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
14: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
15: I po reklamie.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: No i takiej właśnie herbaty życzę Wam w Dzień Herbaty, czyli takiej jak w piosence Odróż Europy, jedwabistej. Tutaj Radio SK2, zbliża się południe, za chwilę newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Uwaga, skończyłeś szkołę podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy? W Akademii Zdrowia odetchniesz z ulgą. Bezpłatne technikum zawodowe, weterynaryjne, fotografii i multimediów oraz fryzjerskie. Nowoczesne pracownie, praktyki zawodowe. Akademia Zdrowia, prywatna szkoła bezczesnego w centrum Łodzi, Kilińskiego 21. akademia-zdrowia.pl.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: W salonie MG Krotowski czas działa na Twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUV MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50 na 50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
8: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
7: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
13: W paru miejscach trochę większy ruch na drogach w Łodzi. Zwalniamy na Alei Palki przed Rondem Solidarności. Zachodnia, okolice Ogrodowej też zwalniamy. No i na Żeromskiego przed Mickiewicza. Dzisiaj w Łodzi w granicach do 20 stopni z przejaśnieniami. W regionie mogą występować burze, m.in. w okolicach Rawy Mazowieckiej oraz Skierniewic, więc tam nie radzę parkować w okolicach drzew. Bezpiecznej drogi.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
14: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Dwie opiekunki zatrzymane do wyjaśnienia. To po wczorajszej tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Zginął 2-letni chłopiec, który wpadł do oczka wodnego. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak.
15: Tak, jestem.
14: Byłeś właśnie w prokuraturze. Powiedz, co dowiedziałeś się od śledczych?
15: Opiekunki zostały zatrzymane na 48 godzin. Na razie nie zostały jeszcze przesłuchane. Nie mają postawionych też żadnych zarzutów. Prokuratura potwierdziła, że niespełna 2-letniego chłopca znaleziono w oczku wodnym.
16: To oczko wodne jest na terenie posesji, na której znajduje się również żłobek.
15: Mówiła prokurator Karolina Staros z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Pierwsi świadkowie zostali już przesłuchani. Mieszkańcy Ząbek, z którymi dziś rozmawiałem, są w szoku.
17: No nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy.
15: Śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
14: Pierwsze samoloty F-35 w ciągu kilkudziesięciu godzin znajdą się w bazie w Polsce, zapowiada szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Polska zamówiła w sumie 32 wielozadaniowe F-35 produkowane przez amerykański koncern. W stronę USA płynie też apel ze strony ministra obrony, który jest teraz w Tallinie.
1: Pan minister Pevkur pokazywał mi tablice upamiętniającymi żołnierzy estońskich, którzy zginęli na przykład w Afganistanie. Mamy też prawo oczekiwać, że żołnierze amerykańscy są obecni w naszych państwach.
14: Zaznacza minister obrony Kosiniak-Kamysz po rozmowie ze swoim estońskim odpowiednikiem. Szef MON-u ma nadzieję, że decyzja prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu około 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec nie dotknie w finale ani Polski, ani Estonii. Wyciek amoniaku w gabinecie pielęgniarki i akcja służby w Olsztynie. Z zespołu szkół samochodowych ewakuowano 170 osób, uczniów i pracowników.
11: Jako źródło tego wycieku została wskazana lodówka. Po wyniesieniu stężenia amoniaku spadły i działania zakończono.
14: Mówi Jakub Wiecierzycki ze Straży Pożarnej. To kolejna akcja służb w olsztyńskiej szkole. Wczoraj na boisku podstawowej dwunastki awaryjnie lądował balon.
18: K2 News Łódź.
13: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Dokumenty do odebrania w urzędzie przez całą dobę. Automaty a la paczkowe mogą pojawić się w Łodzi, mówi radny Marcin Hęcz.
19: Ulica Smugowa tu się wydaje od razu pierwszym kierunkiem, ale przecież tak samo mógłby stanąć przy urzędzie. Czemu by nie wydawać bezpośrednio do automatu?
13: Radni złożyli interpelację w tej sprawie do prezydenta Łodzi. Strażacy z Bełchatowa w Łódzkiem w pełnym umundurowaniu trafili do basenu z zimną wodą.
20: Zimna woda?
21: Bardzo zimna.
13: Kąpiel to wieloletnia tradycja. Zaliczają ją awansowani i odznaczeni strażacy.
0: Tu Radio SK 2. W Dzień Herbaty parzę wam taki muzyczny bukiet w tej godzinie. Zespół Perfect, Bledka i Lady Punk trafią do tej naszej muzycznej filiżanki. Kasia Grodzka, czwartkowy dzień dobry, gramy.

0: Gramy wam najlepsze polskie hity w Radiu SK 2, to Carla Fernandez i więcej uśmiechu wyciśnie z nas już teraz Kamil Nosel, czas na jego wkrętkę.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Słucham.
3: Czy ja do pani Ewy się dotelefonowałam?
2: Tak, a o co?
3: Moje uszanowanie oddziałowa po tej stronie trocina Hanna, proszę pani. Ja w sprawie kolonoskopii i gastroskopii na 12 mam panią zapisaną. To jest pani, tak?
2: Tak.
3: Bo widzę, że proszę pani, tutaj lekarz wpisał pani znieczulenie, a ja nie będę miała łóżka. Proszę pani, żeby z panią wjechać, jeśli chodzi o salę zabiegową. Pani jakąś linę by skompletowała, proszę pani, bo trzeba będzie dojść do zabiegowego.
2: Co skompletowałam?
3: No jakąś linę, proszę pani, bo to jest 8 metrów. Taki jest dystans od pokoju, proszę pani, przedzabiegowego do zabiegowego. A na łóżku panią nie wwieziemy, bo ja nie mam łóżek.
2: Rozumiem, to znaczy musiałabym przyjść, przy jakiejś linie przejść, tak?
3: Pani będzie już znieczulona. I teraz na tyle, proszę pani, pani będzie jeszcze świadoma, że trzymając się za linę, po swojej linie dotrze pani do zabiegowego, gdzie zrobią pani gastro i kolonoskopię.
2: Ojeju, ale może mi pani podać jeszcze swoje nazwisko?
3: Tak, trocina Helena po tej stronie. Jestem, proszę pani, oddziałową.
2: Dobrze, proszę pani, no to w takim razie dobrze. Ja mam tam koło 10 być, ale to będzie robione dopiero następnego dnia, prawda?
3: Tak, bo wcześniej pani będzie zbadana, później będzie pani znieczulona. Bo jak pani dostanie tak zwanego głupiego Jasia, może pani zabłądzić, jak nie ma pani się czego trzymać.
2: No nic innego mi nie pozostało, proszę pani, no. Jeżeli chcę mieć zrobione, to muszę mieć zrobione, no.
3: Jeszcze tylko zapytam, jest szansa, żeby dzień wcześniej pani tą linę, którą pani będzie miała 8-metrową od pani sali do zabiegowego, pani przywiozła, ja ją odkażę?
2: Proszę pani, trochę mi ciężko przynieść dzień wcześniej, dlatego że ja jestem poza Warszawą. W tej chwili i będę jechała spoza Warszawy, no bo...
3: Aha. To zróbmy tak. Jak będzie pani przyjęta, to niech pani natychmiast da linę, żebym jak ją mogła odkazić. I wtedy linę przywiążę, proszę pani, do pani. I proszę pani, przeprowadzę tak, żeby pani doszła do zabiegowego dzięki tej linie.
2: Proszę pani, zrozumiałam. 8-metrową linę mam przynieść jakąś taką, żebym mogła się trzymać i przejść do zabiegowego. No tyle to robię.
3: Ewentualnie linę by dostarczył Eryk.
4: Cześć, babcia. Zostałaś wkręcona w Radiu SK. Kochamy cię.
2: Cześć. Ale żeście mnie wyrobili.
1: Nosel wkręca.

0: Takie klasyki też wam gramy w Radiu SK2, Zdzisława Sośnicka i Aleja Gwiazda. A jak ułożą się piłkarskie gwiazdy w nowej Lidze Narodów? UEFA planuje tam wielką rewolucję. Od sezonu 28-29 cztery dotychczasowe dywizje zostaną zastąpione trzema. Wszystko będzie, no wszystkiego będzie mniej, znikną nudne spotkania o pietruszkę, a piłkarze mają mieć nieco więcej odpoczynku. Ostateczna decyzja zapadnie we wrześniu. I mnie to najbardziej cieszy właśnie ta zapowiedź, że piłkarze nie będą bardziej zmęczeni. Ja myślę, że też my, kibice, już mamy dość zakwasów od tego komentowania z kanapy.
1: SK2. Reklama. W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
2: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
8: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
7: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
9: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
10: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Znowu lecicie?
15: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
16: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii miała być jedna doniczka,
18: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: I po reklamie.

0: To bardzo trudne wyzwanie od Marisy. Odkochaj i Marisa na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 13. Odkochać się w polskiej muzyce? No w sumie, a po co to komu? Można by zacytować panie klasyczki. U nas się tego nie da. Kolejne najlepsze polskie hity po godzinie 13 usłyszycie u nas oczywiście, a o 13 newsy.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Lato w Half Price.

0: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Tak, 2+1 gratis. Oraz schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej, świeże udo lub podudzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Fukaj, Kizo, Bambi, Sentino, Koma, Sokół, Ich Troje i Beata Skamp już 29 i 30 maja w Łodzi. Nie musisz być studentem, żeby pójść na juwenalia. Zgarnij ekipę i kup bilety od 40 zł na going.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
11: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
10: Ci, co ją znają, reagują.
12: Ach!
11: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
13: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
17: Po południu w Łodzi około 20 stopni z przejaśnieniami. Opady deszczu raczej nie wchodzą w grę, mówią synoptycy, a podmuchy wiatru, one będą się wzmagać. Ciśnienie też jest podwyższone i cały czas idzie do góry. A jeśli chodzi o temperaturę, no to ona będzie rosnąć. W weekend możemy liczyć nawet na 26 stopni. No a w przyszłym tygodniu synoptycy prognozują 29 kresek w Łodzi.
16: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
18: Jest 13, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na początek doniesienia od śledczych. Poszukiwany czerwoną notą Interpolu, były szef serwisu cinkciarz.pl zatrzymany. Marcin P. wpadł w Stanach Zjednoczonych, uruchomiono już procedury jego ekstradycji do Polski. Chodzi tu o szkodę klientów serwisu na przeszło 125 milionów złotych. Więcej w kolejnych newsach. Izraelski minister bezpieczeństwa ma dostać zakaz wjazdu na terytorium Polski. Szef MSZ-u zwrócił się z takim wnioskiem do MSWiA. To reakcja na zachowanie Itamara Ben-Gwira. Na opublikowanym przez niego nagraniu widać, jak szydzi z zatrzymanych aktywistów Global Sumut Flotilla. Polityk macha izraelską flagą w otoczeniu kilkudziesięciu klęczących na ziemi i krzyczy po hebrajsku: to my tu rządzimy. Wśród zatrzymanych aktywistów jest dwóch polskich obywateli. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór informuje, że odzyskali już wolność.
19: Nasi obywatele, zresztą nie tylko nasi obywatele, opuszczą Izrael. Już opuścili więzienie, w którym przebywali. Są już w drodze na lotnisko. Oni jeszcze dzisiaj powinni trafić do Turcji.
18: Zachowanie izraelskiego ministra bezpieczeństwa oprócz Polski potępiły także Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy. Nikt nie ucierpiał, maszyna bezpiecznie przyziemiła. To nowe szczegóły po awaryjnym lądowaniu awionetki na warszawskim lotnisku Bemowo.
12: Doszło do awaryjnego lądowania samolotu, w którym podróżowały dwie osoby. Osobom nic się nie stało, samolot bezpiecznie wylądował, nie doszło też do pożaru ani wycieków.
18: Mówi Łukasz Zagdański z Warszawskiej Straży Pożarnej. Okoliczności zdarzenia ma teraz ustalić Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Jutro na stacjach o kilka groszy taniej. W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 48 groszy, a za olej napędowy zapłacimy maksymalnie 6 zł i 91 grosze.
7: SK2 News Łódź.
17: Andrzej Pinkowski, zapraszam. W tę sobotę bieg ulicą Piotrkowską, Rossmann Run. Kierowców czekają utrudnienia, zapowiada dyrektor biegu Jacek Chmiel.
15: Najtrudniej będzie przeciąć ulicę Piotrkowską. Proponuję objeżdżać to ulicą Północną, Rydza Śmigłego, Broniewskiego i przez rondo Lotników Lwowskich.
17: Trasa będzie zamknięta dla ruchu w godzinach 18-21. Od 19 nie będzie można jej przecinać. 13 tysięcy biegaczy stanie w sobotę na starcie 10-kilometrowego biegu.
20: 2,5 minuty po godzinie 13, czwartek już. A to nas zaskoczyło, szczególnie tych zapracowanych. Tak, za chwilę będzie weekend, mam nadzieję, że w większości będziemy odpoczywać. A dzisiaj 21 maja, dzień odnawiania znajomości. Dajcie znać, czy macie kogoś takiego, z kim bardzo chętnie byście odnowili wiadomość, bo znajomość, bo jakoś wam się drogi rozeszły. Czekam na głosówki, na Messengerze, ewentualnie SMS-y pod 726-826-826. A zaczyna tę dziesiątkę Urszula, Malinowy Król, Rafał Adamczak. Dzień dobry. 10.

chciałoby się powiedzieć, Polacy nie gęsi swoje Every Breath You Take mają, bo na bazie tego numeru Stinga właśnie został stworzony ten od Perfektu, Każdy Oddech Twój, w dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2. 21 minut po godzinie 13, dzisiaj dzień odnawiania znajomości, o tym mówiłem. Fajnie jest, jak sobie tak pomyślimy, jak to było kiedyś, jakich znajomków mieliśmy, ewentualnie fajnego kumpla z wojska, albo koleżankę ze szkoły, a może jakąś miłość sprzed lat. Chciałoby się tak z ciekawości, co tam słychać, ewentualnie tak jak kiedyś wyjść na kawę, po prostu, i nie mówię tutaj od razu o wielkich miłościach, wielkich uczuciach, ale czasami o odnowieniu znajomości, tak, żeby pogadać, prawda? Chyba w dobie social mediów mamy troszkę ułatwioną sprawę, bo łatwiej kogoś znaleźć, łatwiej napisać, łatwiej przełamać te bariery i granice, tylko pamiętajcie, że w tym cały jest tam baras, żeby dwoje chciało naraz. Jeżeli druga strona nie wykazuje takiej woli w odnawianiu owej znajomości, no to trzeba zrobić krok w tył i to uszanować zdecydowanie. A to już Hania Kuzimowicz. Trzy razy bardziej w Radiu SK2.

tak, jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: Maciej Musiałowski, Flora. To jest numer, który zamknął tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Bartek napisał pod 7268268826, że faktycznie, jeżeli chodzi o odnawianie znajomości, to jakoś tak social media troszkę pomagają, aczkolwiek to już nie jest to, co było kiedyś. I Bartek wpada w tony, kiedyś to było. Bo faktycznie Bartek napisał, że za czasów portalu Nasza Klasa jakoś łatwiej było odgrzebać starą znajomość z lat szkolnych, napisać niezobowiązująco, zagadać jakoś. To przychodziło łatwiej i nikt nie miał dąsów z tego tytułu. A teraz to już różnie bywa. A może to wynika z tego, że czasy się zmieniają? A może to wynika z tego, że my się starzejemy? No nie wiem, tutaj rozkminy pewnie można by tak roztaczać w nieskończoność, więc może lepiej po prostu wyjdźmy z tego wszyscy dyplomatycznie i idźmy w najlepsze polskie hity. Za chwilę ode mnie dla was Phil i Lambery i Gotowi na wszystko. A wiecie, że 14 będzie za 21 minut?
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zaria i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy.
4: W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie,
3: czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1.
4: Głosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
3: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: 18,47,12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24,39.
12: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
4: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
5: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
6: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
7: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
6: Sprawdź to sam, check it out.
7: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: I po reklamie.

0: Borysewicz i Cookies. Jest taki dzień, to jest K2 u nas najlepsze polskie hity, a ten dzień, który jest, to czwartek, 21 maja. Zaraz w 14, o 14 będą najświeższe newsy, potem zagramy kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim. Zdradzić, kto otworzy tę dziesiątkę? Dobra, zdradzę, macie to. Liber i Sylwia Grzeszczak, oni będą jako pierwsi, ale też po 14 w Skąd to się wzięło? Dzisiaj temat jakże radosny. Opowiemy sobie, skąd wzięły się wieczory panieńskie i kawalerskie. Jaka jest historia tego rodzaju świętowania i imprezowania.
1: Reklama.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: A, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Krimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
8: Nie musisz.
7: Jak to nie muszę?
8: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
7: Oto Moto Lease?
8: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
7: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
8: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
7: I to gdzie?
8: To tu. Oto Moto Lease.
9: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
10: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
12: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
11: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
13: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
14: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
15: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
14: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
15: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
14: O, pyszna zapiekanka.
15: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
14: To rozumiem.
15: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
16: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii miała być jedna doniczka.
17: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
20: Play.
21: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
4: Łukasz Bogdana, dzień dobry. Mamy już czwartek, 21 dzień maja. Na termometrach dzisiaj bardzo przyjemna temperatura w okolicach do 20 stopni, 22. Podobna aura ma nam towarzyszyć przynajmniej do soboty. Bez opadów deszczu, więc możecie planować już naprawdę fantastyczne dni. Wieczór też przyjemny na wycieczkę rowerową albo delikatny spacerek. A co na łódzkich drogach? Ciasno między innymi na Żeromskiego. Mijajcie również skrzyżowanie Marszałków, Włókniarze od 6 sierpnia do Srebrzyńskiej oraz Rondo Solidarności.
3: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
5: Jest 14. News ESG 2. Jakub Konieczkowicz. Nie żyje funkcjonariusz Straży Granicznej. Dwie osoby trafiły do szpitala. Do zdarzenia doszło w jednym z internatów w Szczecinie. Funkcjonariusze po służbie spożywali tam alkohol. Rano w łóżku znaleziono ciało 19-latka. Dwie pozostałe osoby zostały przewiezione do Kliniki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Prokuratura wszczęła śledztwo. Policja wstępnie wykluczyła udział osób trzecich. Jutro ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok. Wpadł w USA, teraz śledczy czekają na decyzję o sprowadzeniu go do Polski. Amerykańskie służby zatrzymały prezesa serwisu cinkciarz.pl. Ma odpowiedzieć za miliony złotych, które stracili klienci internetowego kantoru. Za Marcinem P. w ubiegłym roku Interpol wydał czerwoną notę. O szczegółach Bartosz Łojewski.
6: Marcin P. jest kluczową postacią w śledztwie nadzorowanym przez prokuraturę regionalną w Poznaniu. Od października 2024 roku prowadzi ona postępowanie dotyczące oszukania wielu osób korzystających z usługi internetowej wymiany walut. Śledczy otrzymali w tej sprawie zawiadomienia od klientów, którzy nie odzyskali wpłaconych pieniędzy. Według najnowszych szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych. W operacje za oceanem zaangażowane były m.in. amerykańskie służby federalne. Obecnie prokuratura regionalna w Poznaniu oczekuje na decyzję amerykańskiego sądu na dalsze działania z zatrzymanym.
5: A Marcinowi P. grozi nawet 25 lat więzienia. Awans polskiej tenisistki w Paryżu. Maja Chwalińska awansowała do głównej drabinki wielkoszlemowego turnieju French Open. To po wygranej trzeciej rundzie kwalifikacji pokonała Holenderkę Susan Lammens 7-6 i 7-5.
2: SK2 News Łódź.
4: Łukasz Bogdan, zapraszam. Łódzka policja próbuje odebrać Zbigniewowi Ziobrze pozwolenie na broń. Problemem jest jednak doręczenie zawiadomienia byłemu ministrowi sprawiedliwości.
7: Trwają czynności zmierzające do skutecznego doręczenia wyżej wymienionemu zawiadomienia o wszczęciu tego postępowania.
4: Mówi Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Zbigniew Ziobro otrzymał pozwolenie na broń, bo jak sam kiedyś powiedział, obawia się o swoje życie. A 31 maja o 12 w Łodzi rozpocznie się Jarmark Wojewódzki. Nie zabraknie koncertów i atrakcji dla najmłodszych.
8: 2:42, skąd to się wzięło w tej godzinie? A dzisiaj w tym cyklu opowiem wam, uwaga, trzymajcie się, skąd się wzięły wieczory kawalerskie i panieńskie? To wszystko stanie się jasne, ale też będę grał tak, żeby miło było, wiadomo, najlepsze polskie hity. Liber i Sylwia Grzeszczak, co z nami będzie na otwarcie tej dziesiątki hitów jeden po drugim, a potem Grzegorz Chyży i Tap, będzie też Warius Manx, będzie Kasia Sienkiewicz solo z numerem Były Momenty. Rafał Adamczak, dzień dobry.
0: Bez reklam. Jeden po drugim.

0: Dobra, dobra, mało, mało to jest wiecznie gościom weselnym w momencie, kiedy młoda para, wiadomo, słyszy w kółko gorzko, gorzko, skąd my to znamy, nie? Łzy i narcyz, ale żeby młoda para słyszała gorzko, gorzko, to najpierw musi być wieczór panieński i kawalerski. Właśnie, a propos tej tradycji.
1: Skąd to się wzięło?
0: Okazuje się, że już w starożytnej Sparcie organizowano uczty dla mężczyzn przed ślubem. Żołnierze spotykali się z przyszłym panem młodym, żeby symbolicznie pożegnać wolność. No i właśnie stąd wziął się pomysł kawalerskiego. Panieńskie pojawiły się dużo później. Przez wieki kobiety miały raczej spokojne spotkania w domu, szycie, śpiewanie, radość starszych kobiet. Dopiero XX wiek, emancypacja i kultura klubowa sprawiły, że panieńskie zaczęły przypominać imprezy, które znamy dzisiaj. Ciekawostka jest taka, że dawniej kawalerskie były znacznie popularniejsze od panieńskich. W Polsce jeszcze w latach 80. i 90. panieński często oznaczał po prostu domówkę z koleżankami i symbolicznym welonem. Dzisiaj bywa bardziej spektakularnie niż sam ślub, limuzyny, wyjazdy do spa czy loty do Barcelony. To już nikogo nie dziwi. A skoro mowa o Polsce, no to mamy też własne tradycje. Na wsiach organizowano kiedyś tak zwane rozpleciny. Pannie młodej rozplatano warkocz, co symbolizowało koniec panieństwa. Było śpiewanie, tańce i żarty, czyli właściwie dawny odpowiednik współczesnego panieńskiego, a według branży ślubnej Polacy najczęściej organizują dzisiaj kawalerskie i panieńskie w czerwcu i sierpniu. Jednym z najpopularniejszych kierunków na wyjazdowe imprezy jest Kraków. Tak, dla Brytyjczyków to wręcz europejska stolica kawalerskich, a tam Brytyjczyków. I tak wieść niesie, że podobno najlepszy kawalerski to miał Staszek Kolasa z Kogla Mogla.
2: Kasiu, kochanie, Kasiu, żoneczko moja, rybeńko kochana, ja cię będę na rękach nosił.
3: Wątpię. A poza tym jeszcze nie jestem twoją żoną.
2: Ale będziesz. Za ile? Za jakieś 15 godzin.
1: Skąd to się wzięło?

0: Daria Zawiałow i Artur Rojek. Dziwna na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK 2. Powoli zbliżamy się do święta polskiej muzyki. 63. festiwal w Opolu przed nami. Coż tam się będzie działo? Jakież tam będą jubileusze, jakież tam będą koncerty, jakie świętowanie, jakie granie, śpiewanie, a tak naprawdę wspólnym mianownikiem tych wszystkich dni będzie dobra zabawa i my też tam będziemy trzymać rękę na pulsie i na pewno będziemy wszystko wam relacjonować w Radiu SK 2, tak trochę uchylam rąbka tajemnicy, ale więcej dowiecie się w swoim czasie. Elektryczne gitary Człowiek z liściem to już za chwilę będzie też Doda ze swoją najnowszą propozycją, utworem zatytułowanym Pamiętnik, z którego czekamy na kolejne, takie, że nowsze jeszcze propozycje, żebyśmy coś nowszego mogli zagrać, bo u nas w SC2 same najlepsze polskie hity. Mam nadzieję też, że ten czwartek jest dla was jakimś hitem, chociaż w pojedynczej kategorii coś fajnego się wydarzyło, co wam daje siłę na to, żeby jakoś przez pracę i przez te inne obowiązki brnąć w miarę sprawniej z uśmiechem, że może rzeczywiście jakieś tam fajerwerki się życiowe wydarzyły. Dajcie znać, pochwalcie się, jeżeli takie coś miało miejsce. 726 826 826, tutaj można napisać SMS-a, można też nagrać głosówkę i wysłać ją na naszym SK-dwójkowym Messengerze.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Skorzystaj z przywileju korzyści. Przyjdź na festiwal gotowych mieszkań inwestycji Fuzja Łódź. Obejrzyj gotowe lofty i mieszkania dostępne od ręki, a potem wybierz najlepsze korzyści. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania już od 8900 zł za metr. Albo rabaty i vouchery aż do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Nie czekaj. Już dziś umów się na spotkanie. fuzja.archicom.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: W salonie MG Krotowski czas działa na twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50 na 50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
11: Kastorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
13: Nawet 100 tysięcy widzów i 140 przedsięwzięć artystycznych w jednym sezonie. 130 wycieczek i niemal 2800 młodych osób. Ponad 31 milionów złotych pozyskanych z funduszy europejskich. Ponad 350 premier operowych i baletowych od 1967 roku. Wielki w Łodzi. Wielki w Europie. Projekt Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dofinansowany przez Unię Europejską.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca, plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
16: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
15: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
17: I po reklamie.

To Papa Dance, nasz Disneyland w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. I zaraz godzina 15. I zaraz sprawdzimy, co w kraju, co na świecie i co na naszym podwórku. I zaraz też część z was pewnie już skończy pracę, albo już skończyła, szczęściarze. Inni jeszcze trochę muszą poczekać, popracować, ale też się doczekają. Gwarantuję, i to będzie zasłużone wolne, zasłużone po robocie. Ja też po newsach będę grał kolejne najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Reklama.

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Fukaj, Kizo, Bambi, Sentino, Koma, Sokół, Ich Troje i Beata Skamp już 29 i 30 maja w Łodzi. Nie musisz być studentem, żeby pójść na Juvenalia. Zgarnij ekipę i kup bilety od 40 zł na going.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing, Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie.
11: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Citroen Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
14: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
17: No to wyjeżdżam na Łódzkie ulice. Niestety ciasno na Piłsudskiego, od Wodnej do Kopcińskiego, podobnie na Konstantynowskiej. Omijajcie też Legionów przy Włókniarzy. Od 6 sierpnia tutaj niestety chwilkę dłużej trzeba będzie poczekać na swoją kolej. Na termometrach całkiem przyjemnie. 20 stopni aktualnie. Niewielkie chmury na horyzoncie, ale padać nie powinno. Najbliższe dni przyniosą dużą ilość słońca i właśnie temperaturę w okolicach 20 kresek. I co najważniejsze, do soboty parasol nie będzie nam potrzebny.
16: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
18: Jest 15, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Dwie opiekunki zatrzymane i śledczy w akcji. Prokuratura bada tragedię w podwarszawskich Ząbkach. Wczoraj po południu w jednym ze żłobków zginął chłopiec. 2-latek wpadł do oczka wodnego. Zatrzymano dwie osoby.
19: Jeżeli materiał dowodowy da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy. Natomiast jeżeli nie, one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
20: To opiekunki czy dyrektor?
19: Osoby, które sprawowały bezpośrednią pieczę nad tymi dziećmi.
18: Mówi naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. W planach jest też sekcja zwłok dwulatka. Śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia. Łódzka policja próbuje odebrać Zbigniewowi Ziobrze pozwolenie na broń. Problemem jest jednak doręczenie zawiadomienia byłemu ministrowi sprawiedliwości o sprawie Grzegorz Mnich.
15: Próby doręczenia zawiadomienia podejmowane są już od 3 miesięcy. Bezskutecznie, bo nie jest znany adres, pod którym przebywa były minister, przyznaje Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
20: Trwają czynności zmierzające do skutecznego doręczenia wyżej wymienionemu zawiadomienia o wszczęciu tego postępowania.
15: Zbigniew Ziobro otrzymał pozwolenie na broń, bo jak sam kiedyś powiedział, obawia się o swoje życie. Ma status pokrzywdzonego w śledztwie o zlecenie jego zabójstwa.
18: Zbigniew Ziobro jest teraz w USA, wcześniej był na Węgrzech. Jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Kilkaset pszczół pojawiło się na jednym z łódzkich osiedli. Rój z matką osiadł przy ulicy Przełajowej. Sytuację zgłosiła mieszkanka osiedla, która skontaktowała się z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy.
21: Nie wiem, jakby się ta akcja skończyła, gdybym nie trafiła do pszczelarzy. One by gdzieś odleciały za kilka godzin, za kilka dni w inne miejsce i by po prostu zmarły z głodu po jakimś czasie.
18: Mówiła pani Aleksandra. Cała akcja zakończyła się szczęśliwie. Pszczoły trafiły już do nowego ula.
22: SK2 News Łódź.
17: Łukasz Bogdan, zapraszam. Dziś rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka z Łódzkiego świętowały, integrowały się i wymieniały doświadczeniami. Przekonywało, że na co dzień nie zawsze jest łatwo, ale warto poświęcić czas i siły, by dobrze wychować dzieci z pieczy zastępczej.
23: Na tym to polega, żeby przygotować ich do życia, żeby sobie poradziły.
24: Każdy dzień jest wielką radością i pociechą w ogóle, że możemy dawać komuś szczęście, a ktoś nam to szczęście oddaje.
17: W Łódzkiem jest ponad 3600 rodzin zastępczych i 53 rodzinne domy dziecka.
25: Trzy minuty po godzinie 15. Ania Dąbrowska, z tobą nie umiem wygrać. To jest początek tej godziny. Pasuje? Zadowoleni? No, widzę uśmiechy. A potem z płyty Saxen Sex. Płyty już kultowej, śmiało tak można powiedzieć. Będzie duet chojnacki, piaseczny i piękna ballada. Niecierpliwi, Rafał Adamczak. Dzień dobry.

Już trochę czasu minęło od premiery tego kawałka, a my cały czas za ten lepszy czas i za ten lepszy czas. No dobrze, dobrze. Sama przyjemność. Wilki, Urkę. To jest SK2 u nas najlepsze polskie hity. Słuchajcie, w Poznaniu powstaje coś takiego jak cyfrowy nos. Nazywa się Sniffy. I mówię o tym dlatego, że jest to urządzenie, które wykorzystuje czujniki chemiczne i sztuczną inteligencję i może znaleźć zastosowanie w rolnictwie, przemyśle spożywczym, kosmetycznym, medycynie i monitoringu środowiska. Cyfrowy nos, czujecie? Cyfrowy nos. Jak nic, jesteśmy coraz bliżej momentu, że będziemy sobie wysyłać nie tylko zdjęcia, nie tylko filmiki, ale niedługo i zapachy. Tak czuję, tak przewiduję. I wtedy będzie można na przykład wysłać ukochanej albo ukochanemu zapach kwiatów. Albo jak będziecie na zakupach w perfumerii, to będziecie mogli dać powąchać zapach perfum komuś, żeby sprawdził, czy mu się podoba, to mu kupicie w prezencie. O, albo jeszcze inne zastosowanie. Fajnie będzie, co? Aczkolwiek we mnie się budzi teraz nutka dowcipnisia i ja już wiem, co ja bym i komu wysłał, ale dobra. Nie wariujmy, zejdźmy na ziemię. Bryska, kraksa.

0: taką deklaracją wszystko jedno, to ja bym jednak uważał. To wideo, ale z drugiej strony to tylko piosenka. Ale za to nie byle jaka. Najlepsze polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Za chwileczkę będzie Sarsa, będzie Ryszard Rynkowski, będzie też Bledka. A już mamy 15.30, więc czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Około 100 pokrzywdzonych z całej Polski wyłudzono co najmniej 100 tysięcy złotych. Prokuratura Okręgowa w Płocku prowadzi śledztwo w sprawie oszustw za pośrednictwem strony internetowej z ofertami sprzedaży peletu.
2: Te czyny zostały ujawnione od początku marca i kwota tej szkody to ponad 100 tysięcy złotych, ale wszystko na to wskazuje, że będzie to kwota znacznie wyższa i liczba pokrzywdzonych osób również.
1: Mówi prokurator Bartosz Maliszewski. Cały czas do śledczych napływają kolejne zawiadomienia w tej sprawie. W przypadku większych kwot takie oszustwo może grozić karą nawet 25 lat więzienia. Zmiany kadrowe w Parku Narodowym Ujście Warty. Dotychczasowy dyrektor został odwołany. Decyzję podjęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Powody dymisji nie są na razie znane. Prezydent pośmiertnie odznaczył Stanisławę Celińską. Karol Nawrocki docenił dziś aktorkę krzyżem komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. To za wybitne zasługi dla kultury polskiej za osiągnięcia w twórczości artystycznej. Przypomnijmy, aktorka zmarła 12 maja w wieku 79 lat.

0: 19 minut do godziny 16, to jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. Bledkaj, dwa dni już za nami. Dzisiaj Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON, powiedział, pierwsze samoloty F-35 w ciągu kilkudziesięciu godzin znajdą się w bazie w Polsce. A uroczyste przyjęcie pierwszych samolotów w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku zaplanowane jest na połowę czerwca. Przy okazji na jednym z takich... Ze stron społecznościowych dotyczących lotnictwa widziałem takiego mema z takim pytaniem. Jak będzie się nazywać 35 dziewczyn o imieniu Ewa? No, tak trochę w nawiązaniu do tego wydarzenia, o którym opowiedziałem. To teraz sobie rozwiążcie w głowie tę łamigłówkę. Jakże śmieszną. Mrozu i Thompson już za chwilę w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
1: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś,
1: kto powie ci całą prawdę.
2: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
2: Jarząbek, prawdę ci powiem.
1: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
2: Reklama.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Great Brands.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Skorzystaj z przywileju korzyści. Przyjdź na festiwal gotowych mieszkań inwestycji Fuzja Łódź. Obejrzyj gotowe lofty i mieszkania dostępne od ręki. A potem wybierz najlepsze korzyści. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania już od 8900 zł za metr. Albo rabaty i vouchery aż do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Nie czekaj. Już dziś umów się na spotkanie. fuzja.archicom.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Nawet 100 tysięcy widzów i 140 przedsięwzięć artystycznych w jednym sezonie. 130 wycieczek i niemal 2800 młodych osób. Ponad 31 milionów złotych pozyskanych z funduszy europejskich. Ponad 350 premier operowych i baletowych od 1967 roku. Wielki w Łodzi. Wielki w Europie. Projekt Adaptacja i Modernizacja Przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
12: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
11: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
13: I po reklamie.

0: Marcin Rozynek, najlepsze. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity. Właśnie, to tak trochę a propos tego, co nam tutaj Marcin wyśpiewał. O 16 będziemy mieć punktualnie najświeższe newsy, a zaraz po Natalia Kukulska piękną balladą. Im więcej ciebie, tym mniej. Otworzy kolejną godzinę pełną muzycznych przyjemności i też po 16 zajrzy do nas Jarząbek z kolejną prawdą.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Zestaw grillowy w marynacie Czas na Grill. Boczek, karkówka i schab. 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Biedronka.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik. Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę!
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
6: Rossmann. Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić.
8: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
6: O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
10: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
11: Masz to Brico.
12: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne Dąb Amber 179. Bricomarché, nasze ceny rządzą.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka,
14: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
18: Wyjeżdżamy na Łódzkie ulice, niestety ciasno na Włókniarze od Struga do Legionów, podobnie na Kopcińskiego przez Elwerowicza. Rondo Solidarności też się mocno przytyka. Omijajcie Konstantynowską przy Alei Unii oraz Zieloną przy 1 maja. 19 stopni na termometrach, niewielkie chmury krążą nad miastem, ale padać raczej nie powinno. A co przyniosą najbliższe dni? Jutro, podobnie jak dzisiaj w okolicach 20, z dużą ilością słońca. Podobnie ma być w sobotę, więc najbliższe dni naprawdę wyglądają bardzo, bardzo dobrze w Łodzi.
17: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
19: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Szef MSWiA polecił wszcząć procedurę zakazu wjazdu do Polski izraelskiego ministra. Itamar Ben-Gwira na opublikowanym w sieci nagraniu szydził z zatrzymanych aktywistów globalnej flotylli Sumut. Wiadomo, że wśród nich są Polacy. To zachowanie potępiło wiele państw. Do MSZ-u wezwano też charge d'affaires Izraela w naszym kraju. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
20: Rozmowa w resorcie trwała około 15 minut. Polska strona przedstawiła swoje stanowisko, przekazała wyrazy oburzenia. Te, jak słyszymy, zostały przyjęte, ale...
21: Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu.
20: Mówił rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Zaznaczał też, że to nie pierwsze tego typu zachowanie izraelskiego ministra. Stąd wniosek szefa polskiej dyplomacji o wpisanie go na listę osób niepożądanych w naszym kraju.
19: Resort przekazał też, że dwoje polskich obywateli zatrzymanych przez armię izraelską opuściło już więzienie i jest w drodze do Turcji. W tej sprawie dużo pytań wciąż wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Prokuratura wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Smykowie w Małopolsce. Przypomnijmy, w niedzielę rano osobowy Fiat uderzył w zaparkowaną ciężarówkę. Na miejscu zginęli 69-letni ojciec i jego dwaj synowie. Śledczy sprawdzą m.in. stan techniczny pojazdu.
0: Być może rezultaty pracy biegłego rzucą pewne światło na przyczynę tego wypadku, a w szczególności czy pojazd ten był sprawny, czy też jakaś awaria spowodowała, że kierowca nie mógł podjąć już manewrów obronnych.
19: Mówi Mieczysław Sienicki, rzecznik prokuratury okręgowej w Tarnowie. Jak dodaje, od ofiar pobrano też próbki do analiz na obecność alkoholu. Sukces lubelskich lekarzy. Przeprowadzili prawdopodobnie pierwsze w Polsce jednoczasowe wycięcie guza płuca oraz nadnercza przy użyciu systemu robotycznego Da Vinci. To w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie. Dwa skomplikowane zabiegi wykonano dzień po dniu u dwóch pacjentek. Obie mogły wyjść czy do domu już po kilku dniach.
1: SK2 News Łódź.
18: Łukasz Bogdan, zapraszam. 13 tysięcy biegaczy stanie już w najbliższą sobotę na starcie 10-kilometrowego biegu ulicą Piotrkowską Rossmann Run. Już od godziny 12 na wszystkich czeka miasteczko biegowe na dworcu Łódź Fabryczna.
22: Pełne atrakcji i różnych aktywności. Będzie to miejsce integracji i zabawy. Będą strefy relaksu, liczne konkursy z nagrodami i rywalizacje sportowe.
18: Zapowiada Monika Kaczyńska. O godzinie 18.30 oficjalną rozgrzewkę dla biegaczy poprowadzi sama Ewa Chodakowska. Szczegóły na biegpiotrkowska.pl.
23: Trzy po czwartej. Kto kończy pracę o czwartej normalnie, a teraz jeszcze w niej siedzi, to uwaga, lecą nadgodziny, pilnujcie tego, nie dajcie się. A ja wam będę grał najlepsze polskie hity. Zaczynamy powoli z Natalią Kukulską, potem będzie szybciej, bo nowy hymn męskiego grania i Reni Jusic kiedyś cię znajdę też będzie. Tak, tak, Jarządek też padnie na pewno. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: czy wy teraz czegoś szukacie? Czasami jest to jakaś drobnostka, która gdzieś, wiadomo, zniknęła. Przed chwilą była, a teraz kiedy potrzebna? Ha, no właśnie. A może kogoś szukacie? A może jakichś wydarzeń szukacie? A może uczuć szukacie? A może świętego spokoju szukacie? To, żeby się to wszystko znalazło. Tego wam życzę. Kiedyś cię znajdę. Renius i Sylwester 2 to są najlepsze polskie hity. Zaraz Kuba i Kuba. Będzie też Marek Grechuta, będzie Wiktoria Kida z Oskarem Cymcem, a teraz sam on.
1: Jarządek, prawdę ci powie.
2: Dzień dobry. Czy pracodawca ma prawo wysłać mnie na urlop, jeżeli ja tego nie chcę? Takie pytanie podesłała mi Agata. Przejrzałem trochę kodeksów i już wiem, sprawa tutaj nie jest do końca czarno-biała. Problemu oczywiście nie ma, jak w firmie jest plan urlopowy. Jeżeli planu urlopów nie ma, nie jest tworzony, no to terminy wykorzystywania urlopów ustalane są przez pracodawcę w porozumieniu z pracownikiem. W tej sytuacji nie ma jednak wprost możliwości narzucenia terminu urlopu drugiej stronie. Pracodawca zobligowany jest do podjęcia próby uzgodnienia terminu urlopu z pracownikiem, ale w przypadku, gdy to się nie powiedzie, ostatecznie termin urlopu ustala właśnie pracodawca, który bierze przy tym pod uwagę wnioski pracowników oraz konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Artykuł 163 Kodeksu Pracy daje więc pracodawcy może nie tyle możliwość jednostronnego narzucenia terminu urlopu, co na jego wyznaczenie, ale dopiero po nieudanej próbie ustalenia tego terminu z pracownikiem. Pracodawca musi jednak pamiętać, że tych przepisów nie można stosować na przykład w czasie przestojów czy niższego zapotrzebowania na pracę, bo urlop wypoczynkowy to ma być urlop wypoczynkowy, a nie narzucony z góry pracownikowi czas, kiedy ma, nie wiem, bezproduktywnie siedzieć w domu, bo na ten czas nie zaplanował sobie na przykład żadnego wyjazdu. Inaczej sprawa ma się z urlopami zaległymi. Tutaj sądy już dawno potwierdziły, że taki urlop pracodawca może nam wyznaczyć wtedy, kiedy chce. Więc droga Agato, jeżeli masz jeszcze jakiś urlop zaległy, no to tutaj nie masz nic do gadania, po prostu musisz go wykorzystać.
1: Jarządek, prawdę ci powie w Radiu Eskat.
0: Czym innym jest sprawa, kiedy bierzemy sobie urlop wypoczynkowy, a nagle w domu słyszymy, to teraz zrobimy remont. Znacie to? Jarządek wróci jutro, a to już Kuba i Kuba.

0: Jeżeli ten zachód słońca, podobnie jak w tej piosence, jest dla was też jakimś wyznacznikiem, no to jeszcze trochę czasu macie, spokojnie, na ewentualne działania. Smolasty i doda, nim zajdzie słońce, zaraz muzycznie Michał Szczygieł, Anna Maria Jopek, Zanach z Kasią Kowalską, ale zbliża się godzina 16.30, więc czas na skrót najważniejszych newsów w SC2, Jakub Konieczkowicz.
1: Uwaga kierowcy, fragment autostrady A1 zamknięty do odwołania. Chodzi o odcinek w rejonie miejscowości Mykanów pod Częstochową. Doszło tam do zderzenia ciężarówki przewożącej gaz z ciężarówką transportującą pojazdę. Na miejscu pracują służby. Na czas prowadzonych działań zjazd z autostrady możliwy jest na węźle Mykanów. Okradł własną matkę. 30-latkowi z Kluczborka grozi teraz 5 lat odsiadki. Sprawa kradzieży wyszła na jaw przez przypadek. Mieszkańcy jednej z kamienic wezwali policję do śpiącego na ich klatce pijanego mężczyzny. Miał ponad 3,5 promila alkoholu, a w plecaku 40 tysięcy złotych, które jak się okazało należały do jego matki. Kobieta nie odpuściła, złożyła wniosek o ściganie, a mężczyzna usłyszał już zarzuty. Awans polskiej tenisistki w Paryżu. Maja Chwalińska awansowała do głównej drabinki wielkoszlemowego turnieju French Open. To po dzisiejszej wygranej trzeciej rundzie kwalifikacji. Pokonała w niej Holenderkę Susan Lammens 7-6 i 7-5.

0: 21 minut zostało do godziny 17 i 21 maja w kalendarzu. Jak się ładnie złożyło. Czy to się jakoś nazywa? Taka zbitka? Czy ja już przesadzam? Czy to już zmęczenie? Czy to już czas na fajrant? Mam nadzieję, że u was ten coraz bliżej w towarzystwie naszych najlepszych polskich hitów. W Sanach Kasia Kowalska, Kiedy umrę, kochanie, jest za nami, a za chwileczkę na ławeczkę, bo pogoda sprzyja. Mam nadzieję, że sobie na to pozwolicie. Zaprosi nas formacja nieżywych schabów.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zaria i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Uwaga! Skończyłeś szkołę podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy? W Akademii Zdrowia odetchniesz z ulgą. Bezpłatne liceum ogólnokształcące, kosmetyka, fryzjerstwo, grafika i multimedia oraz liceum w edukacji domowej. Nowoczesne pracownie, praktyki zawodowe. Akademia Zdrowia, prywatna szkoła Bezczesnego w centrum Łodzi, Kilińskiego 21. akademia-zdrowia.pl.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
5: Tanie tutaj jest Stokrotka.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: W salonie MG Krotowski czas działa na twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50/50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
14: Fukaj, Kizo, Bambi, Sentino, Koma, Sokół, Ich Troje i Beata Skamp już 29 i 30 maja w Łodzi. Nie musisz być studentem, żeby pójść na Juvenalia. Zgarnij ekipę i kup bilety od 40 zł na going.
15: Nawet 100 tysięcy widzów i 140 przedsięwzięć artystycznych w jednym sezonie. 130 wycieczek i niemal 2800 młodych osób. Ponad 31 milionów złotych pozyskanych z funduszy europejskich. Ponad 350 premier operowych i baletowych od 1967 roku. Wielki w Łodzi. Wielki w Europie. Projekt Adaptacja i Modernizacja Przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dofinansowany przez Unię Europejską.
16: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing, Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie.
17: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Citroen Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
1: to będzie ostatnia reklama.
17: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
18: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
19: I po reklamie.

0: Wszystko jedno, wszystko źle. To Lor, wersja 2. To jest nowość wśród najlepszych polskich hitów na naszej playliście. Zaraz będzie godzina 17, a ten czwartek smakuje już troszeczkę inaczej jak pozostałe dni, bo czujemy, że weekend się zbliża, nie ukrywajmy. Jakoś tak nawet z tym weekendem jest, że jak nam dzień w pracy wypada, to i tak jest inny niż te wszystkie tak zwane zwykłe dni w pracy, nie? Weekend jest jakoś tak inaczej, tak odświętniej, czas inaczej biegnie. Mam rację, czy może mam już nic nie mówić? Dobra, to ja wybieram to drugie. Kinga Baryga będzie z wami po godzinie 17 i ona zagra kolejne najlepsze polskie hity w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: To będzie ostatnia reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
6: Wyjedźmy na łódzkie ulice. Niestety czekamy na rewolucji przy POW. Podobna sytuacja również na Pomorskiej. Więcej aut też na Konstantynowskiej w okolicach 1 maja, to przy Zielonej. Nie najlepiej na Żeromskiego, od Kopernika do Politechniki. Komuś się spieszy, niech omija również bandur.

0: sobotę.
1: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
2: Jest 17. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Fatalne informacje dla kierowców w Śląskiem. A1 pod Częstochową częściowo zablokowana. W rejonie miejscowości Mykanów doszło do zdarzenia dwóch ciężarówek. Jedna z nich przewoziła gaz. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Jestem, dzień dobry.
2: Co dzieje się na miejscu?
3: Służby działają. Ciężarówka, która przewoziła pojazdy, wjechała w tył innej, która miała na naczepie wiele butli z gazem. Nie ma jednak informacji, by zostały one uszkodzone. Jedna osoba została ranna i przewieziono ją do szpitala. Kierowcy muszą przygotować się na wielogodzinne utrudnienia.
4: Na miejscu cały czas pracują policjanci. Droga w kierunku Częstochowy jest częściowo zablokowana. Ruch pojazdów odbywa się pasem awaryjnym.
3: Mówi Barbara Poznańska z policji w Częstochowie. Mundurowi apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.
2: Uruchomiono już procedurę jego ekstradycji do Polski. Marcin P., poszukiwany czerwoną notą Interpolu, zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. To jedna z kluczowych postaci związanych z aferą w firmie Cinkciarz.pl. Według szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych. Śledczy nie zdradzają szczegółów zatrzymania, wiadomo jednak, że w sprawę zaangażowane były służby federalne.
5: Aktualnie prokuratura regionalna w Poznaniu oczekuje na informacje o decyzji sądu amerykańskiego w przedmiocie dalszego postępowania z zatrzymanym, bowiem mamy tutaj wdrożoną procedurę ekstradycyjną.
2: Mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu. Na ten moment prokuratura ma ustalonych około 5 tysięcy osób poszkodowanych.

Mezzo, Liber, Aniele. Tak wam gramy w Radiu SK2, 19,5 minuty po godzinie 17. A tymczasem okazuje się, naukowcy mówią, że szczęśliwi pracownicy są nawet o 12% bardziej produktywni niż ci, którzy są w neutralnym nastroju. Ja wiem, że część z was już wyszła z tej pracy, ale jeszcze przyszła druga zmiana. No i ta druga zmiana nadal pracuje. Więc ja pytam dzisiaj was, co sprawia, że jesteście w pracy szczęśliwsi i co poprawia wam humor? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radio SK2. Dla tych najciekawszych mam pewne nagrody, którymi się bardzo chętnie podzielę. No to co, wypiszcie, Messenger Radio SK2 jest dla was otwarty, a ja gram dalej, już teraz, Zalia. Piękna jak diament, no i śpiewa też diament. SK2

0: Oskar Cyms, Carla Fernandez do gwiazd. Tak gramy wam w Radio SK2 w to piękne czwartkowe popołudnie. A ja pytam was, co sprawia, że wy w pracy jesteście szczęśliwi? Odezwał się Grzesiu. Halo Grzesiu.
1: Witam serdecznie.
0: Cześć.
1: Ja jestem szczęśliwy w pracy, ponieważ jestem kierowcą ciężarówki i sam dla siebie jestem szefem i nikt mi głowy nie truje na okrągło. Nie ma jak jechać autostradą z najlepszą polską muzyką. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, Grzegorz.
0: Pozdrawiamy cię, Grzesiu. Rzeczywiście najlepsze polskie hity sprawiają, że można być szczęśliwszym. No i jak sam dla siebie jesteś szefem, to z jednej strony dobrze, ale z drugiej strony to się nawet nie ma z kim pokłócić.
2: SK2 Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
6: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Łódź.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i

0: kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Skorzystaj z przywileju korzyści. Przyjdź na Festiwal Gotowych Mieszkań Inwestycji Fuzja Łódź. Obejrzyj gotowe lofty i mieszkania dostępne od ręki. A potem wybierz najlepsze korzyści. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania już od 8900 zł za metr. Albo rabaty i vouchery aż do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Nie czekaj. Już dziś umów się na spotkanie. fuzja.archicom.pl.
3: Nawet 100 tysięcy widzów i 140 przedsięwzięć artystycznych w jednym sezonie. 130 wycieczek i niemal 2800 młodych osób. Ponad 31 milionów złotych pozyskanych z funduszy europejskich. Ponad 350 premier operowych i baletowych od 1967 roku. Wielki w Łodzi. Wielki w Europie. Projekt Adaptacja i Modernizacja Przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: I po reklamie.

0: Demono i wszystko jest na sprzedaż. Tak kończymy godzinę 17, po 18 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie 2 plus 1, ale będzie też Daria Zawiałow.
1: Reklama.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
3: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
7: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
8: Uwaga! Skończyłeś szkołę podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy? W Akademii Zdrowia odetchniesz z ulgą. Bezpłatne technikum zawodowe, weterynaryjne, fotografii i multimediów oraz fryzjerskie. Nowoczesne pracownie, praktyki zawodowe. Akademia Zdrowia, prywatna szkoła bezczesnego w centrum Łodzi, Kilińskiego 21. akademia-zdrowia.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing, Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie.
11: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Citroen Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
12: I po reklamie.
13: Jest 18. Newseski 2. Jakub Konieczkowicz. Po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach pilna kontrola placówki. W związku ze śmiercią dwulatka, który wpadł do oczka wodnego, zleciła ją wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska.
14: Zwróciłam się do pani burmistrz, żeby wykonać tam taką pilną, natychmiastową kontrolę, która będzie weryfikowała stan faktyczny, jeśli chodzi o jakość opieki.
13: Sprawę śmierci dwulatka w żłobku prowadzi prokuratura. Zatrzymano dwie opiekunki. Nie wiadomo, czy usłyszą zarzuty. Wszystko, jak zaznaczają śledczy, zależy od zebranego materiału dowodowego. Fragment A1 dalej zablokowany. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. W rejonie miejscowości Mykanów doszło do zderzenia 2 ciężarówek. Jedna z nich przewoziła gaz. Ranna 1 osoba trafiła do szpitala, a na miejscu wciąż pracują służby. Kielce dołączają do grona światowych miast. Miasto to otrzyma własną edycję gry Monopoly. O najważniejszych polach na planszy mają zdecydować mieszkańcy, a premiera planowana jest na początek grudnia.
0: Minuta po godzinie 18. Najlepsze polskie hity grają dalej. To jest Radio SK2. Ja pytam was, co sprawia, że jesteście szczęśliwsi w pracy? Proszę, Kuba, to jest moment, kiedy możesz na to pytanie odpowiedzieć.
15: Że patrzę na zegarek i się kończy.
0: Myślałam, że powiesz, że patrzysz na mnie. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Oczywiście zapraszam was też do wysyłania wiadomości, głosówek. Co sprawia, że jesteście szczęśliwsi w pracy? Radio SK2 na Messengerze, a ja gram Daria Zawiałow i Złamane Serce jest.

0: Wilk i Pierwszy Raz. Tak wam gramy w Radio SK 2 Najlepsze Polskie Hity 16 minut po godzinie 18. Ja wiem, że część z was jest już po pracy, ale druga część zaczęła pracę na drugą zmianę. No i ja się was pytam, co sprawia w pracy, że wy jesteście szczęśliwsi? I odezwał się do nas Maciek, który napisał tak. Dobra atmosfera, zapach kawy, uśmiechy na twarzy współpracowników i codzienna dawka ciekawostek ze świata do tej porannej kawy. No brzmi idealnie, dopóki nie przyjdzie szefowa i nie powie: wracajcie do pracy, drodzy pracownicy.
1: SK2.
0: A my gramy dalej. Sylwia Grzeszczak i Słowa na K w Radiu SK2 już teraz.

Jaki to jest dobry numer. A jak dobrze brzmi na żywo, Kuba i Kuba, stygnie lato. Można powiedzieć, że to duet szalony, ale jakże utalentowany. Pięknie. Tak wam właśnie gramy w Radiu SK2, 26 minut po godzinie 18. Swoją drogą najlepsze polskie hity grają dalej. Już za chwilę Ewelina Flinta, a później Mrozu. Mam nadzieję, że będziecie śpiewać razem z nami. Bo jak mówią eksperci, śpiewanie pomaga się odstresować. A że mamy dzisiaj czwartek, to jest taki dzień, gdzie już czekamy na weekend z niecierpliwością, ale on jeszcze nie nadchodzi. Więc musimy się uzbroić w cierpliwość i potrzeba nam sporo energii. A najlepsze polskie hity taką energię wam zapewniają. Już teraz Ewelina Flinta i Żałuję. SK2.

0: Natalia Grosiak, Bella Katia, Babie Lato, Dwa Słońca. Tak wam gramy właśnie w Radiu SK2, bo przecież to są najlepsze polskie hity. U nas tylko najlepsze polskie kawałki możecie usłyszeć. Swoją drogą, zamykając już temat tego, co was uszczęśliwia w pracy, Karolina napisała wiadomość, która idealnie podsumuje ten nasz temat. Otóż ona napisała tak. Najbardziej uszczęśliwia mnie w pracy dzień, kiedy szefowa ma wolna. SK2. Ja nie wiem, czy trzeba tu coś więcej dodawać, ale dodam tylko, że wracamy za chwilę z najlepszymi polskimi hitami.
1: Autopromocja.
2: Sękacz z Podlasia. Majonez z Kielc. Oscypek z Podhala.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
4: Dla mnie liczy się to.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
4: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: W salonie MG Krotowski czas działa na twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50/50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
9: Jakich ludzi?
8: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
9: Ojciec, nie to okno. To tu.
8: Gdzie?
9: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
8: I to tu?
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Mágoas.
1: Mágoas. Mágoa, máglis me. Lepiej się poznać.

0: Mesajach i lepsza połowa. Można powiedzieć, że to już jest lepsza połowa tygodnia, bo wielkimi krokami zbliżamy się do weekendu. A weekend zapowiada się naprawdę pięknie pogodowo, więc jeśli jeszcze nie macie planów, chyba że macie jakieś komunie, no bo to taki sezon komunijny, no ale jeśli jednak nie, to myślę, że to dobry moment, żeby zaplanować grilla. A tymczasem najlepsze polskie hity umilają czas w oczekiwaniu na weekend.
1: Reklama. W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O.
1: A nawet kolacji na obiad.
2: Hmm.
1: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
5: Blik. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
11: Jakich ludzi?
12: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Ojciec, nie to okno. To tu.
12: Gdzie?
11: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga Ci stworzyć ogłoszenie.
12: AI? Ajajaj.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
9: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
9: Co? Gdzie? Kiedy?
14: Łukasz, Bogdan, witajcie. Będą klasyki, ale z twistem i mnóstwo oryginalnych burgerów. W piątek rusza 9. edycja Jemy w Łodzi Burger Fest.
15: 40 burgerów festiwalowych i tylko połowa jest z wołowiną. A tak to będzie śledź, sum, jagnięcina, łosoś, krewetki, łódka z kurczaka.
14: Zapowiada organizatorka festiwalu Iza Borowska. Nie zabraknie też propozycji wege. Zaplanowano burgerowe pikniki, warsztaty, konkursy i wiele wydarzeń towarzyszących. Szczegóły na jemywłodzi.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
0: Wybiła 19, to oznacza, że już za chwilę pobawimy się wspólnie w Nie mów tak, nie mów nie. Można się już zgłaszać na Messengerze Radia SK2, a oprócz tego gramy dalej kolejne najlepsze polskie hity. Zarówno te sentymentalne i te nowsze. Ale na dobry początek Maryla Rodowicz i Łatwopalni. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
9: SK2.

0: Draty, tak wam gramy w Radiu SK2, 14 minut po godzinie 19. Już za chwilę, nie dość, że zagramy kolejne najlepsze polskie hity, to jeszcze pobawimy się. W Nie mów tak, nie mów nie. Gdyby się ktoś z was zastanawiał, na czym ta zabawa polega, to już tłumaczę. Otóż chodzi o to, że zadaję wam 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały i na to wszystko macie 30 sekund. Jeśli uda wam się odpowiedzieć na te pytania, no to oczywiście zgarniacie ode mnie, co? Podwójny karnet na kortowiady w Olsztynie. Czy są tutaj jacyś chętni? Czy są tutaj zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam, wysyłajcie swój numer telefonu na Messengera Radia SK2. Czekam na wasze wiadomości i już za chwilę do kogoś z was dzwonimy.
1: SK2.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem, chwilami, gdy się wokół kręciła łezka i ratował tylko podwójny

0: Dokładnie tak. Bawimy się w Nie mów tak, nie mów nie, a razem ze mną jest Marlena. Halo, halo, cześć Marleno.
1: Halo, halo, dzień dobry.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
1: Akurat drzemałam.
0: Oj, to przepraszamy za taką niespodziewaną pobudkę, ale obiecujemy, że warto, bo bawimy się teraz w Nie mów tak, nie mów nie. Jeśli uda ci się przejść przez tę zabawę razem z nami, to zgarniasz od nas podwójny karnet na kortowiadę.
1: Wow, super.
0: Tak, to jeszcze przypomnę zasady tej zabawy. Ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań musisz odpowiadać, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały i na to wszystko masz, uwaga, 30 sekund. Czy jesteś gotowa?
1: Tak, tak, tak, tak.
0: Dobrze, to były ostatnie tak, tak, tak, tak, tak, które mogłaś powiedzieć.
1: Okej. Okay.
0: Zaczynajmy. Grasz na jakimś instrumencie muzycznym?
1: Grałam.
0: Grałaś kiedykolwiek na trąbce?
1: Grałam.
0: Chciałabyś spróbować?
1: Może.
0: Naprawdę?
1: Oczywiście.
0: Uważasz, że łatwo czytać nuty?
1: Bardzo.
0: Twoim zdaniem to użyteczna umiejętność?
1: Jak najbardziej.
0: Brawo! Udało ci się, Marlena. Tam co prawda ta odpowiedź się powtórzyła w jednym, ale zaliczamy, bo widziałam, że spięłaś się mocno, a wiem, jak to jest po takiej drzemce, że żółtko trzeba wciągnąć i czasami początki tak bywają trudne. Dobrze, Marleno, to ja dla ciebie oczywiście mam karnet, podwójny karnet na kortowiady w Olsztynie. Mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawić. Pozdrawiam cię serdecznie.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: To trzymaj się, hej!
1: Hej.
2: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: Kasia zdecydowanie powiedziała, to znaczy Marlena powiedziała tak, bo pojedzie na kortowiadę już pod koniec maja. A my gramy, Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Nie mówię tak, nie mówię nie.

0: Zofia Alaja, kupiłam bilet. To jest nowość, która już czeka na Was w propozycjach do najnowszego głosu notowania gorącej polskiej dwudziestki. Tak się składa, moi drodzy, że możecie na ten numer głosować. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, tam szczegółowe informacje na ten temat. Warto tam zajrzeć, bo tam są propozycje. Wystarczy postawić plusik bądź minusik przy tych numerach, które Wam się podobają, bądź też nie. A już w piątek po godzinie 18 zapraszam w imieniu Łukasza z Duńczyka na najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Zresztą, co ja Wam będę mówić, on sam Wam o tym opowie już teraz. To znaczy on, czyli Łukasz Duńczyk.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
2: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Najnowsze notowanie gram dla Was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: To będzie ostatnia reklama.
9: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Jakie to jest piękne. Marisa i Odkochaj, tak wam gramy w Radiu SK2 na zakończenie godziny 19. W wiadomościach prywatnych na tutaj Messengerze Radia SK2 pytacie, kiedy będzie Oskar Cyms? Kiedy coś od Oskara Cymsa? No to ja zbiorowo odpowiadam. Oskar Cyms będzie po godzinie 20 z najlepszym hitem. Najlepszym polskim hitem. Na niebie.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czyki dałt.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Uwaga! Skończyłeś szkołę podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy? W Akademii Zdrowia odetchniesz z ulgą. Bezpłatne liceum ogólnokształcące, kosmetyka, fryzjerstwo, grafika i multimedia oraz liceum w edukacji domowej. Nowoczesne pracownie, praktyki zawodowe. Akademia Zdrowia, prywatna szkoła bezczesnego w centrum Łodzi, Kilińskiego 21. akademia-zdrowia.pl.
3: Skorzystaj z przywileju korzyści. Przyjdź na Festiwal Gotowych Mieszkań Inwestycji Fuzja Łódź. Obejrzyj gotowe lofty i mieszkania dostępne od ręki. A potem wybierz najlepsze korzyści. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania już od 8900 zł za metr. Albo rabaty i vouchery aż do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Nie czekaj. Już dziś umów się na spotkanie. fuzja.archicom.pl.
4: To będzie ostatnia reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
5: Co? Gdzie? Kiedy?
7: Łukasz Bogdan, witajcie. Kostka Rubika znów w Bełchatowie Łódzkim. Pod koniec maja do hali Energia zwracają zawody speedcubingu, czyli szybkiego układania kostki. Przez dwa dni zawodnicy z całej Polski będą walczyć o jak najlepsze czasy. Liczyć się będzie refleks, precyzja i każda sekunda. W turnieju mogą wystartować zarówno doświadczeni zawodnicy, jak i osoby, które dopiero zaczynają przygodę z kostką. To już czwarta edycja imprezy w Bełchatowie. Zawody odbędą się 30 i 31 maja w hali Energia.
6: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
8: Ja wiem, że do tego momentu, kiedy wy będziecie kładli się do łóżka, zostało jeszcze trochę czasu, ale już za chwilę opowiem wam, jaki jest złoty środek snu. Bo tak przedstawili eksperci, że jednak ten złoty środek jest i warto spać ileś tam godzin, ale o tym za chwilę. Najpierw najlepsze polskie hity. Poparzeni kawą 3, byłaś dla mnie wszystkim. Tak rozpoczynamy godzinę 20. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
9: SK2.

Maciej Musiałowski, Flora, to jest najnowszy numer od tego artysty, na który możecie głosować cały czas do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. A my wracamy do tematu snu, o którym wam mówiłam, bo jak się okazuje, że jest złoty środek snu. Czyli ile godzin powinniśmy spać, żeby było tak optymalnie, idealnie? Okazuje się, że od 6 do 8 godzin dziennie. No bo przeprowadzono pewne badania na 500 000 osób i oni potwierdzili, że zarówno zbyt krótki, jak i zbyt długi sen zwiąże się z przyspieszonym starzeniem. No ale wiecie jak to jest, że w tygodniu śpimy troszkę krócej, a w weekend się wysypiamy, czyli tak jakby wszystko się wyrównuje, prawda? SK2. Myślę, że tak. Można to zaokrąglić. Na przykład zmierzyć, ile śpimy w ciągu tygodnia. A już teraz gramy najlepsze polskie hity. Ania Dąbrowska i tego chciałam.

Myślę, że to zdecydowanie jest piosenka, ulubiona piosenka wszystkich motocyklistów. A sezon motocyklowy w pełni, więc drodzy kierowcy, uważajcie, bo motocykle są wszędzie. Tak jak najlepsze polskie hity, one też grają wszędzie. No bo to jest Radio SK2 i lecimy dalej i gramy dalej. Najlepsze polskie hity będzie już teraz Bledka i Dwa Dni, a później Tilaf i Aj.

0: mrozu. Nie ma miejsca jak dom. To jest najnowszy numer od tego artysty. Bardzo szybko wpada w ucho, przyznajcie sami. Swoją drogą mam nadzieję, że wy już wszyscy w domu jesteście. Albo w kierunku domu zmierzacie i możecie sobie pozwolić na odpoczynek. A przy tym, w tym odpoczynku będą pomagać najlepsze polskie hity. Bo Radio SK2 gra wam tylko polskie numery. I to najlepsze. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Igo i Bruce.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
7: Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
9: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat mi obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
10: Skorzystaj z przywileju korzyści. Przyjdź na festiwal gotowych mieszkań inwestycji Fuzja Łódź. Obejrzyj gotowe lofty i mieszkania dostępne od ręki. A potem wybierz najlepsze korzyści. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania już od 8900 zł za metr. Albo rabaty i vouchery aż do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Nie czekaj. Już dziś umów się na spotkanie. fuzja.archicom.pl.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: 18,47,12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
13: To ja też chcę. 24,39.
14: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: I po reklamie.

0: Alicja Majewska, odkryjemy miłość nieznaną. Zrobiło się nostalgicznie, ale też sentymentalnie. A to za sprawą właśnie takich numerów, które gramy wam w Radiu SK2. Najlepsze polskie hity zostają z wami aż do białego rana. Tymczasem ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Skorzystaj z przywileju korzyści. Przyjdź na Festiwal Gotowych Mieszkań Inwestycji Fuzja Łódź. Obejrzyj gotowe lofty i mieszkania dostępne od ręki. A potem wybierz najlepsze korzyści. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania już od 8900 zł za metr. Albo rabaty i vouchery aż do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Nie czekaj. Już dziś umów się na spotkanie. fuzja.archicom.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
10: Co? Gdzie? Kiedy?
12: Łukasz Bogdan, cześć, witajcie. Będą wyroby regionalne, gry i zabawy dla dzieci, a także koncerty. Już 31 maja na rynku łódzkiej manufaktury odbędzie się jarmark wojewódzki.
13: Będą i wędliny, będą sery, będą drzemy, będą lody, będą oczywiście miody, konfitury, ryby. To wszystko, z czego łódzkie jest bardzo znane.
12: Mówi marszałek województwa łódzkiego Janna Skrzydlewska. Start punktualnie o godzinie 12. Zapraszam.
11: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
10: Magazyn muzyczny.
14: Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu, mimo powojennej rzeczywistości, unosił się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka, Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazaretanek, dbała o wykształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu Rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. W 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy – muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. W 1965 roku została wokalistką w big beatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów big beatowych w klubie Finka. Po 2 latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich. Wygrała go, prezentując unikalny styl. Połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą. To była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało polską piosenkę na wiele dekad. Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz tym, czym olimpiada dla sportowca, miejscem, gdzie udowadniała swoją klasę. W 1969 roku Maryla weszła na opolską scenę z utworem Mówiły Mu. Ten występ był manifestem nowego pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem. Była świeża, folk-rockowa, z mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Maryli sensację. Jej wizerunek daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki zaintrygował publiczność i krytyków.

następny rok, czyli 1970, to było już wejście po swoje. Maryla ze swoją aurą wolności i nonkonformizmu zaśpiewała Jadą wozy kolorowe.

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną. Biegłam

zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydane przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność. Była to płyta folkowo-popowa z elementami balladowymi, która czerpała z najlepszych wzorców. Najważniejszym utworem na płycie okazała się ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór, osadzony w klimacie pociągu i niekończącej się drogi, rezonował z polską duszą.

Płyta zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut, zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsca estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z koncertami po Europie Wschodniej. Chodzi tutaj o Czechosłowację, o Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak dostosować się do różnych publiczności i stały się też zapowiedzią jej międzynarodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego w 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie, był dla Maryli jedynie rozbiegówką. Prawdziwa eksplozja popularności miała dopiero nadejść. Lata 70. to dla niej czas stabilnej, ale nieustannej pracy, która zdefiniowała jej artystyczne ja. Od folkowego barda do popowej supergwiazdy, która bezbłędnie wyczuwa trendy. Maryla, będąc już krajową gwiazdą, mogła sobie pozwolić na większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi. A ten czas wymagał od niej dostarczenia czegoś, co przebije festiwalowe hity. I dostarczyła. Właśnie wtedy, w tych wczesnych latach 70., jej tandem z Agnieszką Osiecką oraz kompozytorami takimi jak Jacek Mikuła i Seweryn Krajewski osiągnął absolutną synergię. Nie ma polskiej muzyki bez tego utworu. 1974 rok był rokiem Małgosi. Choć Maryla miała już na koncie mnóstwo przebojów, to właśnie ten z muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstem Osieckiej przeszedł do historii jako hymn pokoleń. Piosenka opowiadająca o dziewczynie, która popełniła błąd w miłości i którą wzięło życie, rezonowała z uniwersalnym poczuciem tęsknoty i straconych szans. Jej melodyjność i chwytliwość uczyniły z niej radio.

0: sobie kpi.
1: Małgośka była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rock, wydany w 1974 roku. Album Rock był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Obok Małgośki znalazły się tam utwory takie jak Piosenka przeciw zasypianiu czy Urodzajny rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią. Po sukcesie folkowo-lirycznego roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego, rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe Jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe Jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

Star. Zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

0: znaczenia.
1: Lata 70. to nie tylko muzyka. Maryla Rodowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 86 roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrych gitar i energetycznych, scenicznych numerów. Maryla poczuła ten amerykański rytm, co idealnie pasowało do jej temperamentu. Na płycie znalazły się takie dynamiczne utwory jak tytułowa Gejsza Nocy czy Szparka Sekretarka.

Piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Marela regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia mówi o akceptacji przemijania i czerpaniu radości z każdej chwili. Słowa Osieckiej są tu esencją jej stylu, poetyckie i zarazem uniwersalne.

Warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał: niech żyje cyrk. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach podjęła rękawice. W 90 roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stańki w Gonią wilki za owcami.

To była artystyczna deklaracja. Maryla nie jest tylko reliktem PRL-u, jest żywą, poszukującą artystką, która potrafi zapraszać do współpracy twórców z różnych półek. W 1994 roku Maryla wydaje album Marysia Biesiadna. Ten projekt był szokiem dla wielu krytyków i fanów. Maryla, ikona wyrafinowanej poezji śpiewanej, nagrywa zbiór piosenek biesiadnych. Ale publiczność przyjęła to z otwartymi ramionami. Album osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, udowadniający, że Maryla potrafi trafić do każdego Polaka, od inteligenta po bywalca wesel.

Świetny ruch PR-owy i dowód na to, że jej marka jest tak silna, że może sobie pozwolić na absolutnie wszystko. Po tym biesiadnym eksperymencie w 1995 roku wraca do czystego popu z albumem Złota Maryla. Jest to kompilacja, ale też podsumowanie jej statusu.

tuż przed wejściem w nowe milenium. Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998 roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo palni. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej od spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia są nadal w szczytowej formie. W tym samym czasie Maryla regularnie pojawiała się

Od tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofował, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować, tak mówiła sama Maryla. A to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu, wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rockowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

0: Ta lista kolaboracji to prawdziwa lista przebojów młodego pokolenia. Meryla, współpracując z nimi, odświeżała swoje największe klasyki, wnosząc je do streamingu i też na TikTok. Ralf Kamiński wziął na warsztat Niech żyje bal. Ralf ze swoją teatralną estetyką i niezwykłym głosem był idealny do tak wielkiego kabaretowego hymnu. Wykorzystał pełnię dramatyzmu tekstu Osieckiej, czyniąc go jednocześnie swoim. Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko padą mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: Oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak Maryla Rodowicz wciąż tańczy, śpiewa pod bit i udowadnia, że niezależnie od epoki, to jej energia jest zawsze najmocniejszym elementem każdego nowego hitu. To był magazyn muzyczny Radia SK2. Kasia Grodzka, dzięki za uwagę.

0: Magazyn lokalny.
1: Łukasz Bogdan, zapraszam. Dzieci dostają wsparcie i szansę na dorastanie w spokoju i czułości. Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka z całego województwa łódzkiego świętowały, integrowały się i wymieniały doświadczeniem. Przekonywały, że na co dzień nie zawsze jest łatwo, ale warto poświęcić czas i siły, by dobrze wychować dzieci, które nie mogą i nie powinny być w swoich biologicznych rodzinach. Na spotkaniu była Ela Piotrowska.
2: Państwo rekordziści! Dziesiąteczka!
3: Jesteśmy rodzinnym domem dziecka i w tej chwili dziesiątkę dzieci mamy. Pomalutku daje się radę, dużo dzieci starsze pomagają.
2: Jak w domu?
3: Tak, oczywiście. Jest osoba do pomocy, także jakoś tak.
2: A co jest największym wyzwaniem przy dziesiątce dzieciaków?
4: No właśnie takie wyjazdy. Na dwa samochody musimy przyjeżdżać. Minibus tylko do 9 osób, no niestety, a nas jest trochę więcej.
2: Ale dzieci są w różnym wieku.
4: W różnym, od 3,5 do 14 lat. Piotr Łazęcki z Bełchowa.
5: Anna Łazęcka.
2: Niezła rodzinka.
6: A, strasznie duża.
2: Dogadujecie się?
6: Da radę, nie jest taka tragedia.
2: A to jest tak, że ci starsi trochę opiekują się tymi młodszymi?
6: Na pewno. Trzeba się zaopiekować.
2: A macie jakieś dyżury, jakieś obowiązki?
6: Tak. Są dyżury, czyli na przykład przygotowanie kolacji, posiłków takich różnych i posprzątanie, no i pozamiatanie, no i starszaki, mycie wody.
2: Czyli przygotowanie do życia.
6: No tak.
4: Właśnie na tym to polega, żeby przygotować ich do życia, żeby sobie poradziły później.
2: Te dzieci, które wyszły z waszego domu, dają radę w życiu?
3: Tak, przyjeżdżają do nas czy na święta, czy w odwiedziny, dzwonią, także kontakt cały czas utrzymujemy. Mogą liczyć na wsparcie i cały czas oferujemy, nawet jakby będą im potrzeba naszej pomocy, to mają dzwonić, drzwi są zawsze dla nich otwarte. Gadamy, doradzamy, na przykład jedna czeka na mieszkanie, gdzie żeśmy zaproponowali pomoc w remontach, no wiadomo, że trzeba tym dzieciom pomóc. My je traktujemy jak własne, to nie ma tak, że to są obce, to za drzwi i do widzenia. Tu trzeba tak kontakt, nawet z chłopakami przyjeżdżają.
2: Ile ma pan tych dzieci w pieczy zastępczej?
7: Dwójkę dzieci, Piotr Kargulewicz, rodzic zastępczy. I największym wyzwaniem jest chyba to, żeby poukładać im jakby wszystko od początku i ułożyć jakby i przygotować ich do życia.
2: A co było trudniejsze? Przejście tych wszystkich procedur, kursów i tak dalej, czy później już to normalne, zwyczajne życie?
7: Trudniejsze jest życie na co dzień i codzienna opieka i wyzwania, które życie na co dzień
2: przynosi. A gdyby pan miał powiedzieć komuś, kto chciałby zostać rodzicem zastępczym, warto?
7: Warto. Chwile, dla których warto spełniać się jako rodzic zastępczy. No, miłość dzieci i zaskakujące sytuacje.
2: Dzisiaj święto, tutaj powód do radości i dumy, ale tak na co dzień to tak chyba fajerwerków nie ma.
8: Mówiąc szczerze, to są trudne momenty, ale nazwałabym trudnymi chwilami.
2: Jak w każdym domu.
8: W każdym domu, w każdej rodzinie, gdzie jest dziecko, a już szczególnie jak jest wiele dzieci, ale raczej każdy dzień jest szczęśliwą, wielką radością i no, pociechą w ogóle, że możemy dawać komuś szczęście, a ktoś nam to szczęście oddaje, więc...
2: A jak duża jest wasza rodzina zastępcza?
8: Mam w tym momencie już 4 dzieci u siebie. Jesteśmy rodziną zastępczą niezawodową, niespokrewnioną. 2 dzieci zostało już przez nas adoptowana, a 2 jest od roku u nas i też mamy nadzieję, że zostaną już zawsze, na zawsze z nami.
2: Co było najtrudniejsze?
8: Dzieci są oczywiście po traumie, więc najtrudniejsze jest dać dziecku takie poczucie bezpieczeństwa, żeby dziecko poczuło się naprawdę bezpieczne i że nikt już je nigdy nie odda. Moje dzieci doświadczyły wielokrotnego przenoszenia z jednej rodziny do drugiej, więc takie, no nie mają zaufania do dorosłych, więc budowanie tego zaufania było najtrudniejsze.
2: A dostajecie wsparcie profesjonalistów?
8: No oczywiście, ja mam na tyle tutaj szczęście, że mój mąż jest psychologiem i psychoterapeutą i często tłumaczy mi różne zachowania dzieci i jak należy postępować w takich zachowaniach.
2: Ale co innego tłumaczenie, a co innego czasami zwykły ludzki strach, nerwy, czasami stres, no łatwo pewnie nie jest.
8: No nie jest to uniknione, no jest, każdy jest człowiekiem i każdy ma emocje. No staramy się oczywiście nad tymi emocjami panować i uczymy tego też dzieci. Na początku są takie trudności, później to już jest wszystko tak bardzo ładnie się układa.
2: Zwyczajne życie.
8: Zwyczajne, jak w każdej rodzinie. Nazywam się Małgorzata Skrzypczyk, jestem mamą zastępczą w rodzinie niezastępczej i pochodzę z Piotrka. prawa trybunalskiego.
2: A co by pani powiedziała tym, którzy zastanawiają się, czy zostać rodzicem zastępczym? Trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje, czy wystarczą chęci i dobre serce?
8: Ja myślę, że problem jest taki, że tak jak ja wtedy, kilka lat temu, ludzie nie wiedzą o tym, że istnieje coś takiego jak rodzina zastępcza.
2: Za mało się o tym mówi?
8: Tak, za mało. Ja poznałam pierwszy raz informację o rodzinie zastępczej, uzyskałam na ulicy Piotrkowskiej podczas właśnie takiego, można powiedzieć, promocyjnego spotkania właśnie rodzin zastępczych z ludźmi pierwszymi na drodze. Więc no, ta kampania wtedy jakby do mnie dotarła i po prostu nie ma się co zastanawiać. Ktoś w ogóle poczuje chociaż taki impuls, powinien za tym iść i powinien pójść najlepiej do gdzieś do PCPR-u, do jakiegoś ośrodka, zapytać się, uzyskać wszystkie informacje, a później po prostu za tym podążać, jeżeli ten impuls nadal będzie rósł w sercu.
2: U pani trójeczka.
5: Tak, u mnie jest trójeczka dzieci. Patrycja Głowacka z Kutna. Najstarsza ma 10 lat, 1,5 roczniak i 6-miesięczny.
2: 6-miesięczny? A trafił do państwa?
5: Trafił do mnie ze szpitala, odbierałam. 4 dni miało. Ten roczniak miał 11 dni, jak go odbierałam.
2: Co było najtrudniejsze?
5: Najtrudniejsze przygotowanie. Tak naprawdę jest doba na to, żeby się zorganizować, przygotować w ogóle.
2: Nie tak jak normalnie
5: nie,
2: 9 miesięcy,
5: nie, nie
2: prawda?
5: Nie ma szans na przygotowanie.
2: Jak funkcjonujecie? Tak na co dzień?
5: Najstarsza idzie do szkoły z młodszymi. Najgorszy to jest ten, bo taki jest na ręce tylko. Zazdrośni go tą najmłodszą znowu. A tak to jest okej. Okay. Nie ma możliwości, żeby było źle. Zresztą mamy rodzinę, mam męża, prawda? Także jak jest potrzeba, to pomogą.
2: Co by pani powiedziała tym, którzy myślą o tym, żeby zostać rodziną zastępczą?
5: Na pewno, żeby podejmowali takie decyzje, bo jest bardzo, bardzo wielkie zapotrzebowanie zostania rodziną zastępczą. Każdy się zżywa. To tak jak, prawda, no ja mam najstarszą 2 lata u nas jest. Tak. To jest takie wyzwanie, ale naprawdę takie szczere wyzwanie, że nie ma czego żałować, że się wzięło te dzieci. Każdy jest inny, każdy jest kochany i każdy jest wspaniały na swój sposób.
2: A długo pani dojrzewała do tej decyzji?
5: Z rok czasu. Właśnie usłyszałam w radiu audycję. Mówię, a nie, to coś takiego dla mnie.
2: Jest pani taką mamą na pełen etat, a właściwie na 1,5 etatu, no bo przy trójce dzieci.
5: Zrezygnowałam z pracy na poczet właśnie dzieci.
2: Ale bierze pani pod uwagę, że wróci, jak pójdą do przedszkola czy do żłobka?
5: Myślę, że na pewno. Myślę, że na pewno bym wróciła. Ale to chodzi o takie wyjście na zewnątrz do ludzi tak naprawdę, prawda? Że nie jest się zamkniętym w tym domu dla dzieci. Mamy pracują, oczywiście rozwijają się, jakieś mają pomysły na siebie i w ogóle. Szczęśliwa mama to jest szczęśliwe dziecko tak naprawdę.
9: To jest taki wyjątkowy dzień w roku. Jeden taki, który obchodzimy. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. I spotykamy się w tym dniu z rodzicami, z dziećmi, z organizatorami pieczy zastępczej z terenów województwa łódzkiego, czyli z powiatami. Kamila Dudkiewicz, dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, które są nieodłącznym elementem tej pracy wspólnej. No to jest cudowny moment i cudowna chwila widzieć, że rodzicielstwo zastępcze, które niestety w tej chwili przeżywa kryzys, bo brakuje nam rodzin zastępczych, nie tylko w województwie łódzkim, ale w całej Polsce. Także musimy pielęgnować te rodziny, które są i zachęcać tak naprawdę wszystkich tych, którzy chcieliby zostać rodzicami zastępczymi.
2: Łatwo nie jest.
9: Łatwo nie jest, proszę Państwa. No, ustawa, która jest w tej chwili w trakcie zmian, czyli ustawa o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, będzie wprowadzała różnego rodzaju zmiany, między innymi te finansowe, które, nie ukrywajmy, są również bardzo ważne. Natomiast umówmy się, proszę Państwa, no, bycie rodzicem zastępczym to nie tylko pieniądze, które oczywiście są bardzo ważne, ale tak naprawdę to jest misja. Trzeba kochać dzieci, trzeba chcieć wprowadzać dzieci w dorosłość, trzeba chcieć opiekować się dziećmi, które nie mają swoich własnych rodziców i trzeba iść taką fajną, prostą drogą, żeby one...
2: Nie ma co się oszukiwać, tu nie ma sielanki, bo dzieci, które trafiają do tej pieczy, są bardzo często po bardzo trudnych doświadczeniach, czasami po traumach.
9: Oczywiście, że tak. No, sami wiemy, jak mamy własne dzieci, że trudno jest czasami wychowywać nasze biologiczne dzieci, a co dopiero dzieci, które mają za sobą trudne historie i tą traumę, o której pani mówi. Dlatego myślę, że to zachęcanie to jest też mocne wsparcie ze strony zarówno samorządu województwa, jak i samorządów powiatowych. To organizowanie usług dla tych rodzin, które opiekują się takimi dziećmi, aby odciążyć ich z takiego codziennego funkcjonowania. jednocześnie wspierać, pomagać w organizowaniu nawet takich prostych rzeczy jak korepetycje, czy wsparcie w zakresie takiego zdrowia psychicznego, czyli pomagać w realizacji, czy wspierać w takim obszarze działań terapeutycznych czy psychologicznych.
2: To jest praca 24 godziny na dobę przez cały rok. No czasami, chyba że są kolonie, dzieciaki wyjadą, ale to też nie zawsze i nie wszystkie.
9: No oczywiście, że tak, zwłaszcza, że rodziny zastępcze to nie jest jedno dziecko, dwoje. Czasami są to rodziny, które mają swoje własne dzieci i jeszcze rodziny zastępcze. Także no to naprawdę trzeba chcieć to robić i kochać dzieci.
2: A jakie wsparcie dostają te rodziny?
9: To jest właśnie to zadanie samorządów i gmin i powiatów, aby organizować takie wsparcie i wspierać te rodziny. My się staramy jak najbardziej współpracować z powiatami, aby oni współpracowali z rodzicami. I ustawa, która będzie wchodziła, też będzie poszerzała działania, które będą skierowane do rodzin.
1: W Łódzkiem jest ponad 3600 rodzin zastępczych i 53 rodzinne domy dziecka, ale to wciąż za mało. Aby stać się rodziną zastępczą, kandydaci muszą ukończyć szkolenie i dostać zaświadczenie potwierdzające posiadanie odpowiednich predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej. Najlepiej zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Mieszkańcy województwa łódzkiego po raz kolejny zdecydują, na co przeznaczyć pieniądze z budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego. Głosowanie rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 13 lipca. W tegorocznej edycji do wyboru jest 339 projektów.
10: Jak będzie wyglądać głosowanie? O tym Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego.
11: W Łódzkiem każdy może zostać bohaterem swojej okolicy. 1 czerwca rozpoczyna się głosowanie w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego, a my znamy już listę projektów. Budżet obywatelski województwa łódzkiego to taka inicjatywa, w której wszystko zaczyna się od mieszkańców i ich dobrych pomysłów. W tegorocznej edycji do głosowania dopuszczonych zostało 339 projektów, od zawodów sportowych przez wydarzenia kulturalne, szkolenia artystyczne, badania profilaktyczne, międzypokoleniowe pikniki i warsztaty, szkolenia poszerzające horyzonty i kina letnie, po mniejsze i większe inwestycje w całym regionie. Za zadaniami stoją ich liderzy, którzy najlepiej wiedzą, jakie są potrzeby całej społeczności, sąsiadów, znajomych czy bliskich. Nadszedł czas, by odkryć w sobie supermoce i wspólnie zadecydować, na co Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wyda 8 milionów złotych. Od 1 czerwca do 13 lipca mieszkańcy będą mogli wybierać najlepsze ich zdaniem projekty. W tym roku każdy, niezależnie od wieku, ma aż 3 głosy. 2 na zadania subregionalne, obejmujące kilka powiatów, i 1 na zadania o charakterze wojewódzkim. Jak zagłosować? Już teraz warto zapamiętać adres bo.lockie.pl i wybrać najlepsze projekty przez internet. Można to zrobić na kanapie, przy śniadaniu, w autobusie czy na plaży. Zajmie to zaledwie kilka minut, a przyniesie realny efekt. Setki zrealizowanych w regionie inicjatyw, o które proszą sami mieszkańcy. Od 1 do 31 czerwca dostępne będzie też głosowanie w tradycyjnej papierowej formie. Warto zostać bohaterem łódzkiego, a już teraz sprawdzić, na jakie projekty można zagłosować od 1 czerwca do 13 lipca. Na stronie bo.lockie.pl znajdą Państwo wszystkie zadania wraz z ich opisami. Odkryjcie w sobie supermoce i zmieniajcie Łódzkie.
10: Jakiego typu projekty cieszyły się największym zainteresowaniem?
11: W tegorocznej edycji mieszkańcy składali projekty na przełomie lutego i marca. Najwięcej było tych o charakterze kulturalnym. Warsztatów, artystycznych spotkań, koncertów czy plenerowych seansów filmowych. Są też zadania sportowe, szkolenia z samoobrony, rajdy rowerowe, zawody czy turnieje młodzieżowe. Sporo projektów ma też charakter prozdrowotny. To na przykład bezpłatne badania profilaktyczne czy spotkania ze specjalistami. Zadań jest tak dużo, że każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Z ich szczegółowymi opisami można zapoznać się już teraz na stronie bo.lockie.pl.
10: W jakim regionie zostało zgłoszonych najwięcej projektów?
11: Najwięcej projektów jest w subregionie piotrkowskim. Mieszkańcy będą mogli wybierać spośród 76 zadań. Drugie miejsce na podium zajęła Łódź, w której mieszkańcy złożyli 71 projektów, a trzecie subregion sieradzki, gdzie jest 60 5 zadań. W subregionach łódzkim i skierniewickim jest odpowiednio 62 i 41 dopuszczonych do głosowania projektów, a w puli wojewódzkiej znalazło się 27 zadań.
10: Jakim zainteresowaniem cieszy się wojewódzki budżet obywatelski?
11: Z roku na rok widzimy, że popularność budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego wzrasta, szczególnie po uproszczeniu wszystkich zasad. No i cieszy nas to ogromnie, bo to najlepszy dowód na to, że w Łódzkiem mamy mieszkańców zaangażowanych, gotowych do działania i bardzo pomysłowych. Za każdym projektem stoją ich liderzy, którzy znają potrzeby swoich społeczności i wiedzą, jak je realizować. No i już od 1 czerwca do 13 lipca każdy z nas, każdy mieszkaniec województwa łódzkiego będzie mógł wybrać te najlepsze, swoim zdaniem, zadania, które właśnie zrealizowane być powinny.
1: O szczegóły pytał Daniel Tykliński. Na Żgowskiej w Łodzi przerwa w remoncie i rosnące nerwy mieszkańców. Z placu budowy zniknęły maszyny i ekipy, a prace stanęły w miejscu. Ulica sprawia wrażenie opuszczonej inwestycji. W trakcie robót odsłonięto stary bruk pod torowiskiem i warstwami asfaltu. Miasto zdecydowało o jego usunięciu. Może to być jedna z możliwych przyczyn przestoju. Tematem zajęła się Julia Niewiadoma.
12: Co dzieje się od 4 maja na odcinku Żgowskiej-Bednarskiej?
13: Różne prace mieli, porządkowe, zabieranie płyt i to, no, generalnie dzisiaj jest taki zastój największy. Wczoraj jeszcze coś tam się działo, jeszcze coś szykowali, no, nie wiem, no, może będą maszyny sprowadzać. No, mówią, że będą głębokie wykopy, także, no, czekamy.
12: A jeżeli chodzi o problemy, co się dzieje?
13: Problemem stało się to, że nie ma przejścia dla pieszych, znaczy alternatywnego przejścia dla pieszych, które zostało właśnie zlikwidowane przy ulicy Łukasińskiego, Żgowska, że nie ma drugiego takiego. No, do nas ci klienci muszą jakoś dojść, tak, dojechać. Boimy się po prostu tego, że będziemy musieli za chwilę się pozamykać. Ale wiem po rozmowie z kierownikiem budowy, że może nie od razu, ale mają o tym pomyśleć, że będzie to przejście. Także jest to dla nas wielki sukces i cieszymy się z tego, tylko czekamy na to.
12: A jeżeli chodzi o kierowców na tym odcinku?
13: No to już jest po prostu szczyt głupoty, to jest mało powiedziane. Po drugiej stronie Żgowskiej jest, znaczy, no, generalnie na Żgowskiej, tutaj na naszym odcinku jest asfalt wylany, nie ma płyt chodnikowych i dlatego kierowcy, wjeżdżając na te nasze chodniki, jeżdżą z prędkością światła i nie liczą się z tym, że idą po nich piesi, są wręcz jak gdyby zrzucani z tych chodników, czasami obrażani, że w ogóle są w tym miejscu. Także no, nie jest dobrze. Dobrze by było, żeby ktoś się tym zajął, jakieś służby, bo niestety od samego początku nie ma nikogo. Były remonty robione na różnych ulicach i wiem, że tam swego czasu stała nawet całymi dniami Straż Miejska, a tutaj nikogo nie ma, ani policji, ani Straży Miejskiej, nikt po prostu nam nie pomaga.
14: Mam wrażenie, że od jakiegoś czasu to stoi i nic więcej się nam tutaj nie dzieje, co jest trochę przykrym obrazkiem, mając możliwość oglądania tego na co dzień, bo no wszystkim, kim nam zależy, żeby ten czas płynął szybciej, żeby te prace postępowały zgodnie z planem. Nie wiem, o ile jest prawdziwą informacją, że bruk zaskoczył tutaj ekipę remontową. Nie spodziewali się tego bruku tutaj.
12: Jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, czy zaobserwował pan jakieś zagrożenia?
14: Co, no, ciężko się tu poruszać. Była sytuacja, gdzie 3 razy karetka tędy przejeżdżała, co też jest, myślę, trochę utrudnieniem dla nich. Myślę, że można było to zrobić trochę w lepszy sposób. Ja mam trochę niższy samochód, ja tu nie podjeżdżam, nie wjeżdżam. Mógłbym to robić, za każdym razem zgłaszać, że coś mi się uszkodziło, robić komuś problemy. Natomiast to jest utrudnienie i dla nas, przedsiębiorców, i dla naszych klientów. Jeśli oni mają problem z dojechaniem, zaparkowaniem, a potem jeszcze otrzymują mandaty, no to nie idziemy w dobrą stronę.
12: Jakie słuchy dochodzą pana od mieszkańców i pracowników okolicznych sklepów?
15: To oczywiście problemy z dojazdem docelowym, to jest naturalne, że przy remoncie tego typu problemy się pojawiają. Na dziś jeszcze one nie są jakieś bardzo dramatyczne, na pewno się zwiększą w momencie, kiedy pojawią się tutaj głębokie wykopy i ten dojazd będzie znacznie bardziej ograniczony. Robert Pawlak, radny Rady Miejskiej w Łodzi. Docelowo zawsze w przypadku takich remontów stosuje się podjazdy, żeby mimo wszystko dojazdy jakieś docelowe zachować, no bo mieszkańcy muszą wrócić do domu, pracownicy czy właściciele sklepów, firm muszą też dotrzeć do swoich miejsc pracy i zapewne tutaj też tak będzie. Problemem jest również ten brak przejścia dla pieszych. Ja jeszcze dzisiaj zawnioskuję o to, żeby rzeczywiście utworzyć tymczasowe przejście dla pieszych przy ulicy Bednarskiej, tak żeby to, które było przy Łukasińskiej, jest wyłączone teraz z użytkowania, żeby po drugiej stronie ulicy Bednarskiej na Żgowskiej takie przejście tymczasowe się pojawiło.
12: A jeżeli właśnie chodzi o kierowców, pojawiają się głosy, że jeżdżą niezgodnie z przepisami. Czy będą jakieś rozwiązania?
15: To jest zawsze temat trudny, bo kierowcy zawsze będą szukać sposobu na ominięcie zakazów objazdów i to jest trudne do rozwiązania. Oczywiście można postawić patrol policji, ale to jest takie rozwiązanie też tymczasowe, bo jak patrol odjedzie, zapewne ci kierowcy wrócą i dalej będą te przepisy łamać. Ja zawsze powtarzam, że nie niestety żaden znak, żaden patrol nie zastąpi myślenia. Kierowcy powinni brać pod uwagę objazdy, powinni brać pod uwagę znaki, jakie mijają jadąc samochodem i stosować się do tych znaków.
12: Jest również temat kostki brukowej.
15: Kostka na pewno będzie zdemontowana. Ona robi wrażenie rzeczywiście, bo ma zapewne swoje lata. Była przykryta przez wiele lat asfaltem i betonowymi podpórkami pod torowisko. Natomiast będzie tu tworzona nowa podbudowa pod nową jezdnię, tak żeby ta jezdnia nam służyła lata. Problemy, z którymi się dzisiaj borykamy, tak naprawdę za chwilkę okażą się tym, że nie były problemami, bo za chwilkę pojawią się to głębokie wykopy, za chwilę zniknie chodnik, będzie budowa tego nowego chodnika i rzeczywiście osoby, czy właściwie każdy, czy osoby starsze, czy osoby z wózkami, z dziećmi, czy osoby na wózkach, z całą pewnością niestety będą miały te problemy dużo poważniejsze niż to jest dzisiaj. Natomiast to jest, jak przy każdym remoncie, ja to często porównuję z remontem w domu. Jak robimy remont łazienki, też przez kilka dni nie mamy się gdzie wykąpać na przykład, tak? I trzeba to jakoś po prostu przetrzymać. Miejmy nadzieję, że te prace będą szły sprawnie i ten termin zostanie dochowany, czyli do końca roku ta ulica zostanie oddana.
12: Pojawiła się również kwestia czynszu.
15: W kwestii czynszu osoby, które wynajmują lokale od miasta, mogą wystąpić o obniżkę tego czynszu i taką obniżkę otrzymają. Niestety nie mamy wpływu na lokale prywatne. Tutaj powinna zafunkcjonować taka solidarność społeczna, bo właściwie tego prywatnego lokalu powinien zdać sobie sprawę z tego, że lepiej obniżyć temu najemcy czasowo czynsz, gdzie on ma rzeczywiście ograniczony dostęp do swoich klientów, niż go stracić na stałe, bo potem ten lokal może miesiącami stać zupełnie pusty i naprawdę szkoda by było, żeby tutaj ta żywotność tych lokali, a ich jest tu dużo na ulicy Żgowskiej, żeby to zatraciło swoje funkcjonowanie.
1: Prace będą prowadzone etapami, potrwają nawet do 2028 roku. Ma to być największa lekcja patomorfologii w Polsce. Uniwersytet Medyczny w Łodzi chce pobić jednocześnie dwa rekordy. Liczbę osób wykonujących bandażowanie kolana oraz liczbę uczestników wykładu. Na uczniów i studentów czeka aula mogąca pomieścić 1000 osób. Z profesor Katarzyną Taran z UMED-u rozmawiał Grzegorz Mnich.
16: Czy patomorfologia może być tak ciekawą dziedziną, że przyciągnie tysiące młodych ludzi na wykłady?
17: Jestem pewna, że tak. Kocham patomorfologię, a współczesna patomorfologia to nexus, węzeł interdyscyplinarnej wiedzy, wielkich wydarzeń, wielkich osiągnięć naukowych, które tak ewoluowały, że mogą dziś pozwolić nam zasiedlić kosmos. To jest współczesna patomorfologia.
16: UMED jest przed biciem kolejnych rekordów Polski. Co tam się będzie działo?
17: Tak, Uniwersytet Medyczny w Łodzi to rekord za rekordem. Planujemy fantastyczne wydarzenie dla młodych ludzi, których serdecznie zapraszamy na UMED. Będą to uczniowie szkół podstawowych, jak i młodzież licealna. I chcemy pobić dwa rekordy. Podejmiemy próbę pobicia rekordu największa lekcja patomorfologii oraz najwięcej osób jednocześnie wykonujących bandażowanie.
16: Ostatnio był ten rekord z szyciem też. Setki osób jednocześnie szyły.
17: Tak jak powiedziałam, rekord za rekordem. Ale nie chodzi nam o liczbę. Chodzi nam przede wszystkim o to, żeby młodym ludziom pokazać, że zaangażowanie procentuje. W dzisiejszych czasach zaangażowanie jest jedną z najwspanialszych wartości. I to właśnie zaangażowanie ma poprowadzić do podwójnego zwycięstwa.
16: A dlaczego właśnie patomorfologia? Bo przecież tych dziedzin medycyny jest mnóstwo.
17: Jestem patomorfologiem i jestem zafascynowana rozwojem tej dziedziny. Patomorfologia przeszła bardzo długą drogę. Od badania pośmiertnego, które stało się jej fundamentem, aż po badanie zmian nowotworowych na poziomie atomu. Ojciec patomorfologii, Rudolf Virchow, który kojarzony jest z teorią komórkową, żył ponad 100 lat temu, stworzył teorię, która w jego czasach była przełomem. Ale to jest też geniusz naszych czasów, bo ta teoria dzisiaj służy projektowi wymuszonej ewolucji ciała ludzkiego, który ma pozwolić nam żyć w kosmosie. To jest nauka nowej generacji.
16: Będą wątki sięgające do kosmosu, ale też będą powroty do medycyny starożytnej, czy też odrodzenia.
17: Tak, bo będzie to magiczna lekcja patomorfologii. Zaczniemy podróżą do starożytnego Egiptu. Tam powiemy o magii, która się tam dokonywała. A później pokażemy magię współczesną. Już nie tylko taką, która była domeną kapłanów, ale taką, która jest domeną naukowców. jak każdy dziś człowiek, przede wszystkim młody człowiek, bo przyszłość należy do młodych ludzi, może być tym naukowcem, który w magiczny sposób, ale magiczny, naukowy sposób zmieni świat.
16: Jak wyglądała ta patomorfologia w starożytności? Na czym polegała ta magia?
17: W starożytności możliwości były ograniczone technologią. Dzisiaj mamy przełom technologiczny, który zmienił sytuację zarówno w diagnostyce, jak i w badaniach naukowych. Ale starożytność jest tym fundamentem, tymi korzeniami, które pozwalają nam dzisiaj osiągać swoje cele. Dlatego patomorfologia jest też taką nauką, która szanując przeszłość, patrzy w przyszłość. Korzystamy z zasobów starożytnej wiedzy. Niektóre rzeczy, mimo że zmieniło się do nich podejście, są aktualne aż do dziś. Proszę zwrócić uwagę na teorię, która mówiła, iż zdrowie człowieka zależy od równowagi cieczy. Dziś wiemy, że to była teoria starożytności, ale współcześnie zastąpiło ją pojęcie homeostazy, równowagi. Jesteśmy zdrowi wtedy, kiedy wszystko pozostaje w odpowiedniej równowadze. To jest jakaś współczesny odpowiednik tamtej teorii, więc te myśli starożytnych absolutnie są fundamentem tego, co dzieje się w medycynie dzisiaj.
16: A jednocześnie wybiegamy w kosmos. Co się będzie działo na tej lekcji tak naprawdę?
17: Tak, chcemy również pokazać, jak zmienił się dzisiejszy świat i jak współczesna młodzież jest doskonale do niego przygotowana. To jest generacja, która ma najwięcej

0: Jak zwykle na pierwszy ogień poszła muszka drozofila, która jest obiektem badań świata naukowego od wielu lat. Daleko jeszcze do emulacji mózgu człowieka, ale to jest przemoc. Dokonaliśmy tego.
1: Będzie to wykład, ale też będą warsztaty. To młodzi ludzie, którzy pojawią się na biciu rekordu Polski, będą bezpośrednio zaangażowani.
0: Oczywiście, zaangażowanie jest najważniejsze. Zapraszamy do czynnego udziału. Tutaj w drugiej części naszego spotkania będziemy jednoczasowo wykonywać opatrunek. Chcemy młodych ludzi przygotować do różnych sytuacji, wpoić im kompetencje, które będą im przydatne. Również jednoczasowa zabawa. W tym samym bardzo szerokim gronie będziemy mieli uczestników młodszych i starszych, zarówno młodzież z klas humanistycznych, jak i ścisłych, jak i przyrodniczych. Będziemy jedną wielką drużyną, która praktycznie będzie przystępować do dwóch rekordów Polski.
1: A jaki to będzie opatrunek? Tak konkretnie, po oparzeniu, czy jakiś dowolny, czy nawiązujący do mumifikacji i starożytności?
0: Nawiązujemy przez samo opatrywanie, ponieważ będzie to bandażowanie. Opatrunek będzie opatrunkiem kolana. Jest to rodzaj opatrunku zbieżnego. Mamy grupę wspaniałych specjalistów z koła studentów pielęgniarstwa, którzy poprowadzą te zajęcia.
1: Patomorfologia. Właściwie, jeżeli słyszymy to słowo, to nie kojarzymy sobie znaczenia z przyszłością medycyny. To jest błąd.
0: Tak, spotykamy się z tym. Rzeczywiście patomorfologia najczęściej kojarzy się z morfologią i na myśl przychodzą badania krwi. Ale patomorfologia to nauka o chorobie, o przyczynach przebiegu i skutkach chorób. Patomorfologia najczęściej też przywołuje obraz lekcji anatomii, sławnego obrazu Rembrandta, ale jak mówiłam, dzisiejsza patomorfologia zmieniła swoje oblicze. Dzisiejsza patomorfologia jest otwarta na młodość, jest otwarta na technologię, jest otwarta na przełomy i manifestuje to w swoich dokonaniach. Jak wiemy, nie jesteśmy przygotowani do życia w kosmosie. Niestety nasze ciało, tak jak mięśnie, jak gałka oczna, są poddawane niekorzystnym wpływom. W związku z tym chcemy to zmienić. Ewolucja w naturze trwa bardzo długo, ale przecież możemy ją przyspieszyć. To jest jedna z idei, która przyświeca nowoczesnej patomorfologii. I to wszystko na bazie teorii komórkowej sprzed ponad 100 lat. Patomorfologia jest aktualna do dziś.
1: A jak możemy te procesy przyspieszyć?
0: Prowadzone są specjalne badania naukowe, które mają lepiej przystosować nasze komórki i tkanki do życia w kosmosie. Te mechanizmy nie są jeszcze poznane. Nasz wspaniały kosmonauta, pan Sławosz Uznański-Wiśniewski, prowadził między innymi badania w kosmosie, które mają przyczynić się do poznania różnego rodzaju mechanizmów, które być może zostaną wykorzystane także do tego, żeby wykorzystać to do zmiany naszych komórek i tkanek, by lepiej zachowywały się w kosmosie, byśmy mogli dłużej tam przebywać, a może zasiedlić planetę B. Co nie znaczy, że nie mamy dbać o naszą wspaniałą Ziemię. Jesteśmy proekologiczni i póki co nie mamy planety B, kochamy Ziemię i działamy tak, aby jak najdłużej cieszyła ona nas wszystkich.
2: Wydarzenie z biciem rekordów Polski zorganizowane zostanie 28 maja na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
3: Magazyn muzyczny.
4: W SC2 kolejne spotkanie pełnych emocji, nowych brzmień, ale także i ciekawych ludzi, którzy właśnie te brzmienia tworzą. A taką osobą bez wątpienia jest Martyna Baranowska, którą witam serdecznie. Cześć.
5: Dzień dobry, cześć.
4: Zanim przejdziemy do twojego debiutanckiego singla Serce, czy możemy trochę cofnąć się w czasie i tak od serducha swojego? Szczerze opowiesz nam o sobie, aby nasi słuchacze Radia SK2 mogli ciebie poznać.
5: Jak najbardziej, bardzo chętnie.
4: Jak to się wszystko, Martyna, zaczęło w twoim przypadku? Szkoła, dom, czy zupełny przypadek, że związałaś się z muzyką? Śpiewałaś pod prysznicem, do dezodorantu?
5: Śpiewam od zawsze i właściwie wydaje mi się, że to nawet nie jest jakiś wybór mój życiowy, tylko to jakoś przyszło absolutnie naturalnie. Zaczynałam śpiewać, jak byłam mała i chodziłam z babcią moją do kościoła. Mhm. Tam siadałam obok niej w ławce i słuchałam, jak babcia pięknie śpiewa w harmonii do wszystkich innych i ja się od niej tego uczyłam. Bardzo lubiłam to robić, więc to były moje pierwsze śpiewy. Później szkoła, wiadomo, liceum, śpiewanie w chórze, pierwsze koncerty.
4: Czyli taki twój pierwszy publiczny występ, który pamiętasz, to było przedstawienie szkolne czy z koleżanką?

0: piosenką na karaoke?
1: Ojoj, no może być przedstawienie szkolne, myślę, że tak.
0: I kto powiedział: Martyna, ej, powinnaś się na serio zająć muzyką? Czy to była babcia?
1: Wiele osób tak mówiło, z tego co pamiętam, zawsze miałam jakieś takie wsparcie z zewnątrz i byłam bardzo mocno supportowana.
0: Kiedy pomyślałaś, że to już nie jest hobby, to może być mój sposób na życie?
1: Ja zawsze chciałam, żeby to był mój sposób na życie. Zawsze do tego dążyłam. Powolutku, zawsze z tą muzyką byłam i obcowałam.
0: To z jaką muzyką obcowała mała Martynka?
1: Wow.
0: Czego słuchała? Albo czego słuchali rodzice? Na jakich nutach wychowałaś się?
1: No z moją mamą to mi się kojarzy piosenka Madonny, La Isla Bonita. Abba na przykład też pamiętam z kaset domowych.
0: Jeszcze były kasety.
1: Tak. Mój brat z kolei katował hip-hopem. Polski hip-hop też jest całkiem dobrze znany. Ja natomiast zawsze wolałam takie mocniejsze brzmienia, punkowe, gitarowe. Potem lubiłam słuchać reggae.
0: To jest piękne, bo po prostu twoja głowa chłonęła jak gąbka wszystkie style muzyczne, no i teraz tworzysz połączenie jakby tego wszystkiego. Zawsze z czegoś możesz sobie coś wziąć, uszczknąć i wrzucić do swojej twórczości.
1: Oczywiście. Gdzieś tam po drodze jeszcze był soul. Pamiętam fascynację Eryką Badu. No i na przykład naszą polską Natalią Przybysz. Zresztą ta fascynacja do tej pory mi została. To była niezła podróż, jeśli chodzi o to, jak zmieniał się, może nie stosunek do muzyki, tylko moja playlista. Ona się zmieniała, tak, rzeczywiście ewoluowała i to była niezła droga.
0: A propos tych mocniejszych rockowych brzmień, no to wiem, że z piżamą porno.
1: Tak jest, tak jest, zdarzyło się.
0: Jak to z chłopakami się śpiewało na wielkiej scenie?
1: No bardzo fajnie, ja mam ogromny sentyment do tego zespołu, ponieważ jak byłam mała, to jeździłam na ich koncerty, jak miałam 12-13 lat, to już...
0: W piżamie.
1: Tak, urywałam się z domu, jeździłam autostopem do sąsiednich miast na koncerty piżamy porno, więc bardzo się ucieszyłam na to zaproszenie, szczerze, to była dla mnie wielka przyjemność.
0: Czyli spełniłaś jedno swoje marzenie, trochę takie z dzieciństwa.
1: Dokładnie tak.
0: Ale też miałaś przygodę w, dobrze mówię, Gaga Zielone Żabki.
1: Tak jest.
0: Opowiadaj, tak jest. Jak to się stało, że tam wylądowałaś?
1: Mam korzenie...
0: To jest zupełnie inny nurt.
1: Przecież. Mam korzenie mocno punkowe. Ja się poznałam z Lisem, który był gitarzystą tego zespołu, którego później byłam partnerką przez parę lat. Pozdrawiam go bardzo serdecznie. Dużo czasu spędzałam z chłopakami, dużo jeździłam na koncerty. Smalec zapraszał mnie na te występy. Gdzieś tam wychodziłam razem z nim i śpiewałam, więc też super, ponieważ Gaga Zielone Żabki to też jest jeden z tych zespołów, których słuchałam, jak byłam młoda, więc ekstra.
0: Teraz, jak ty już wychodzisz na scenę, no to powiedz mi, czy są takie rzeczy, które potrafią cię na koncercie wkurzyć?
1: Nie, najbardziej to mnie wkurza, jak ja po prostu niechcący nie trafię w dźwięk, na przykład grając na gitarze. chyba wtedy się najbardziej wkurzam na siebie, ale tak poza tym to ja te koncerty bardzo lubię i to jest dla mnie frajda i wiadomo, że te pomyłki to one są jakby wpisane w tę sztukę, tak mi się wydaje, że wtedy słychać, że ona jest żywa, prawdziwa. Mało rzeczy mnie wkurza. Tak.
0: A masz jakieś specjalne życzenia? Coś, co musi się znaleźć w garderobie, a wszyscy mówią: och, ależ wymyśliła.
1: Nie, jeszcze. Jeszcze nie. Nie, żartuję sobie. Nie, oczywiście nie mam, wydaje mi się, żadnych specjalnych wymagań i raczej nie jestem osobą, która może tutaj wymyślać zwariowane rzeczy. Tak mi się wydaje.
0: A czy pamiętasz swój pierwszy koncert?
1: Ojoj, to jest dobre pytanie. Nie myślałam o tym, nie próbowałam sobie przypomnieć od lat wielu mojego pierwszego koncertu. Taki poważny koncert na scenie z zespołem. Myślę, że to mogły być jakaś scena Ośrodka Kultury w Żarowie, ponieważ w Żarowie spędzałam bardzo dużo swojego czasu. Tam grałam z pierwszym zespołem, więc prawdopodobnie był to jakiś dom kultury w Żarowie, tak, dla lokalnej publiczności.
0: Teraz na pewno na koncertach będziesz obowiązkowo śpiewać swój debiutancki singiel Serce. Posłuchajmy w takim razie fragmentu w Radiu SK2. Martyna Baranowska i jej serducho.

0: studiu Eski2. Idealny klimat tworzy Martyna Baranowska, którą witam ponownie. Martyna, ty pochodzisz z...
1: Pochodzę oryginalnie.
0: Oryginalnie.
1: To znaczy pytasz o miejsce urodzenia moje.
0: Miejsce urodzenia.
1: Miejsce urodzenia to była Świdnica, natomiast wychowałam się w Mrowinach, takiej malutkiej wiosce.
0: Jak byłaś mała, to byłaś taką ułożoną Martynką, czy taką trochę diablicą Martyną?
1: Raczej nie byłam ułożoną Martynką, byłam chłopaczarą i skakałam przez płoty zdecydowanie. Wydaje mi się, że nie byłam spokojną Martyną, tylko raczej zwariowaną.
0: Dom, z jakim ci się kojarzy zapachem?
1: Ojoj.
0: Rodzinny dom.
1: Z zapachem koszonej trawy.
0: Sama kosiłaś?
1: Nie.
0: Teraz będziesz kosić trawę albo siano, jak kto woli, na tworzeniu muzyki. Ty kochasz podróże. Morze, pustynie, wielkie miasta, dzikie wioski. Skąd w ogóle u ciebie ta miłość do podróżowania się wzięła?
1: Zawsze miałam w sobie jakiś taki pociąg do podróżowania. Myślę, że...
0: Pociągiem też podróżujesz?
1: Pociągiem też podróżuję, tak. Pociąg, czyli kolej rzeczy. Element przygody jest dla mnie bardzo pociągający. Mm-hmm.
0: Jak byłaś mała, to też wyjeżdżałaś na ferie zimowe, na zieloną szkołę. Od tego się zaczęło, czy po prostu, jak już byłaś nastolatką, pomyślałaś, kurczę, kupię bilet, wsiądę do byle jakiego pociągu i pojadę?
1: Ja podróżowałam tak bardziej lokalnie, jak byłam mała, rodzice, dziadkowie zabierali mnie na przykład w góry do moich cioci i wujków. Tam dużo czasu spędzałam w naturze. To były takie wycieczki. Natomiast moja taka pierwsza daleka podróż, to pamiętam, wymarzona. Jak napisałam maturę, postanowiłam wyjechać w podróż przez Europę. Niemcy, Francję, Hiszpanię, aż do Maroka. Jechałam autostopem. Wiadomo, że musiałam się przeprawić promem. Miałam bardzo mało pieniędzy w kieszeni, ale miałam ze sobą gitarę, która była moim zabezpieczeniem i wracając z Afryki, już w Hiszpanii, pamiętam, że tych pieniędzy zabrakło, ale miałam gitarę, więc grałam na ulicy i w ten sposób udało mi się zabezpieczyć i dotrzeć do domu bezpiecznie, ale była to wspaniała przygoda.
0: I to były twoje pierwsze zarobione pieniądze?
1: Chyba
0: gra
1: tak.
0: Na gitarze właśnie?
1: Bardzo możliwe, tak. Miałam taki moment, że lubiłam grać na streetie.
0: Okej.
1: Rzeczywiście.
0: To skoro zabrakło ci pieniędzy podczas tej podróży, to znaczy, że jesteś rozrzutną osobą?
1: Nie, ich po prostu nie było za dużo. Gdzieś tam skrupulatnie odkładałam po troszeczkę i żeby w tę podróż, żeby móc się ruszyć w ogóle, ale jednak spanie było w namiocie, w różnych miejscach, przy autostradach, przy stacjach benzynowych. Była przygoda.
0: Czy u ciebie w domu, Martyna, jest taka mapa, gdzie sobie zaznaczasz pineskami, w którym miejscu i odhaczasz sobie, które miejsce już zaliczyłaś?
1: Nie. Widziałam taką mapę u mojej koleżanki i zazdrościłam jej tej mapy. Może też powinnam sobie taką powiesić, żeby mieć... widzieć więcej.
0: To dlatego również Maroko, bo tam był kręcony przecież teledysk do Serca.
1: Akurat teledysk do piosenki Serce powstał na tripie do Maroka i do Tajlandii w podobnym czasie. Nawet wyglądałam wtedy zupełnie inaczej, miałam inne włosy. Nagrywałam sobie telefonem swoje przygody. Bardzo się cieszę, że mogłam zamknąć to w takiej formie i że mogę to teraz oddać i ludzie mogą to oglądać i świetnie mi się do tego wraca. Bardzo się cieszę, jak na to patrzę.
0: Spotkaliśmy się właśnie w studiu Radia Eski2, aby porozmawiać o twoim debiutanckim singlu zatytułowanym Serce. Posłuchajmy znowu fragmentu, a za chwilę znowu ruszymy we wspólną podróż, podczas której to ty będziesz otwierać swoje serce, a słuchacze Eski2 będą poznawać ciebie, czyli Martynę Baranowską, którą dzisiaj goszczę.

0: wyjątkowa osoba, Martyna Baranowska. Witam cię ponownie. Jak wygląda, Martyna, twój normalny dzień, kiedy nie ma studia?
1: Dzień, kiedy nie ma studia? Mm-hmm. A to różnie wyglądają takie dni. Chodzę na siłownię dużo, lubię biegać. Czasami lubię brać gitarę do ręki i grać, niekoniecznie w studio, ale
0: gitara
1: też.
0: To jest twój pierwszy instrument?
1: Pierwszy, totalnie pierwszy.
0: Akustyczna, klasyczna, elektryczna, basowa, jaka była pierwsza?
1: Wydaje mi się, że akustyczna.
0: A teraz śmigasz na?
1: Teraz śmigam na akustycznej, na klasycznej, na klasycznej mało, ale bardzo bym chciała więcej, ponieważ kocham dźwięk klasycznej gitary, jest taki bardzo szlachetny. No i oczywiście na elektrycznej też. Mam kilka gitar i zawsze nadaję im imiona, bo nadaję imiona rzeczom, które lubię.
0: To jak ma na imię twoja ulubiona gitara?
1: Ojej, wszystkie są moje ulubione.
0: No to wymień imiona wszystkich gitar w takim razie, aby żadna nie została pominięta i gdzieś w kąt zepchnięta.
1: Okej, jedna nazywa się Sabrina i jest cała różowa.
0: Ja myślałem, że jest nastoletnią czarownicą, czarującą swoimi strunami.
1: Tak. Druga nazywa się Rosie i też jest cała różowa. I jest jeszcze, słuchajcie, okej, to jest zabawne imię, ale jest jeszcze Bożena. Moja druga akustyczna gitara.
0: Bożena. To jest laska.
1: Wow, no nie wiem, co mnie zainspirowało, żeby akurat tak ją nazwać, ale dostała takie imię i tak już zostało.
0: Zabierasz zawsze wszędzie ze sobą gitary? Jak podróżujesz, gitarę, chociaż jedną?
1: Czasami niestety nie mam takiej możliwości, natomiast rzeczywiście fajnie jest mieć ze sobą ten instrument, bo podróże bardzo inspirują i fajnie jest czasami wziąć do ręki gitarę i coś zagrać, jeżeli czuję, że właśnie teraz tego potrzebuję.
0: I dlatego twój debiutancki singiel Serce jest taki gitarowy? Tam gitara w tym singlu gra pierwsze skrzypce.
1: To prawda, ja bardzo lubię gitarę i w ogóle gitarowe rzeczy. Wiele z tych piosenek, które usłyszycie, to takim korem tych piosenek jest gitara.
0: Jakie miejsca najbardziej cię inspirują, kiedy tworzysz muzykę, kiedy piszesz teksty? Albo co sprawia, że nagle w twojej głowie rodzi się pomysł, aby przelać swoje myśli na papier lub na dźwięki?
1: Myślę, że dla mnie takim bardzo inspirującym zjawiskiem zawsze są zachody słońca. Kocham zachody słońca, bo jest w nich coś takiego magicznego, jest w nich dużo nostalgii.
0: Cały bagaż dnia.
1: Cały bagaż dnia i nie tylko dnia. To jest właśnie ten moment, w którym mam ochotę wziąć do ręki gitarę i coś napisać, coś zaśpiewać. Zdecydowanie zachody słońca, ale też trasa czy podróż sama w sobie. Pamiętam, jak jechałam campervanem przez Andaluzję. Ta trasa była tak piękna, nie mogłam się napatrzeć i po prostu cały czas czułam w sobie taką ekscytację. Właśnie ta droga, ta podróż sama w sobie była dla mnie bardzo inspirująca.
0: Twoja piosenka Serce to bardzo osobista opowieść. Czy pamiętasz, kiedy po raz pierwszy pomyślałaś, muszę to zamienić w muzykę? Jak powstał ten utwór? O,
1: tak naprawdę tutaj w pierwszej kolejności powstała wersja instrumentalna. Spotkałam się z moim producentem Maćkiem. Była to pierwsza piosenka, którą zrobiliśmy, pierwsze dźwięki, które wydaliśmy razem, więc tym bardziej bardzo się cieszę, że jest to debiutancki pierwszy singiel. Maciek zagrał na gitarze, ja zaśpiewałam melodię. Potem napisałam ten tekst i czułam, że to jest to, czego naprawdę bardzo potrzebowałam. Takie trochę moje katarzis, można powiedzieć.
0: O czym opowiada ta piosenka?
1: To historia prawdziwa o odzyskaniu siebie po trudnej i skomplikowanej relacji i o tym, że czasami lepiej jest zrobić zwrot w tył i żyć sobie swoim najlepszym życiem.
0: Według ciebie, czym jest miłość?
1: Wow! Czym jest miłość? Bardzo trudne pytanie. Myślę, że miłość to jest akceptacja. Akceptacja samego siebie, akceptacja drugiego człowieka. No miłość to jest bardzo duże zjawisko i szczerze mówiąc, trudno się o tym mówi, tak ostatecznie. To się bardziej czuję chyba jednak.
0: Ale w twoim singlu Serce musiałaś zaakceptować pewną historię, która się wydarzyła.
1: Oczywiście.
0: Długo trwa proces, czyli ta pewna sekwencja zdarzeń prowadząca do efektu już zabliźnionego serca, które kiedyś było zranione, ale już jest zaszyte. Szybko potrafisz zapomnieć o pewnych przygodach, załóżmy miłosnych, czy siedzisz i rozmyślasz nad nimi dniami, tygodniami, miesiącami. A, można byłoby zrobić tak, a można byłoby zrobić tak. Czy jednak wierzysz losowi i uważasz, że wszystko zostało tak zapisane w gwiazdach, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem?
1: Tak właśnie uważam. Myślę, że go with the flow. Natomiast wiadomo, że są momenty, gdzie przychodzi to rozmyślanie, jak, dlaczego, po co, ale ostatecznie, przynajmniej w moim życiu, wszystko ma jakieś znaczenie i układa się tak, że doprowadza mnie do tego miejsca, w którym teraz jestem, ostatecznie, a jestem osobą szczęśliwą. Wszystko układa się dokładnie tak, jak powinno.
0: To co daje ci szczęście? Co sprawia, że jesteś szczęśliwa, że jesteś uśmiechnięta?
1: To szczęście dają mi relacje z ludźmi. Pomyślałam sobie ostatnio, że jak bardzo ważne jest to, żeby mieć wokół siebie ludzi, którzy cię wspierają, którzy są razem z tobą, towarzyszą ci i to są osoby dobre, z którymi lubisz spędzać czas i nie są toksyczne, tylko wspierające. Oprócz tego podróże, które bardzo kocham, to jest coś, co sprawia mi ogromną radość. No i tworzenie muzyki, no to jest chyba oczywiste. Od zawsze.
0: A propos przyjaciół, masz kilku wypróbowanych, prawdziwych swoich przyjaciół, czy raczej tylko koledzy i koleżanki?
1: Przyjaciel to jest mocne słowo i ja się często zastanawiam...
0: Czy kilku, może tylko jeden przyjaciel albo przyjaciółka?
1: Nie jest ich wielu, takich prawdziwych przyjaciół, naprawdę. Natomiast z pewnością mogę powiedzieć, że są takie osoby w moim życiu.
0: Tacy, którzy jak nawet zadzwonisz w nocy, to przyjadą po ciebie, żeby odebrać cię z imprezy do domu.
1: Tak, na moje szczęście są takie osoby. Bardzo się cieszę.
0: Gość z górnej półki w Radiu SK2, Martyna Baranowska. Witam cię ponownie.
1: Cześć.
0: A propos twojego singla, został stworzony podczas podróży. Tak jak powiedziałaś, ty bardzo lubisz podróżować, ale też zbierać pocztówki?
1: Aha.
0: Dużo masz tych pocztówek u siebie w domu?
1: Tak naprawdę to mam dużo na skórze swojej, bo sobie robię takie...
0: Właśnie patrzę teraz,
1: pocztówki.
0: Masz mnóstwo dziar.
1: Mam mnóstwo dziar i
0: to jest
1: i
0: historia część... z każdej twojej podróży?
1: Nie z każdej niestety, bo wpadłam na to trochę później, niż zaczęłam rzeczywiście podróżować, ale tak, jest tutaj wiele...
0: To tak dla przykładu, na przykład tak, tu widzę skuterek.
1: Tak, skuterek ze Sri Lanki jest.
0: Okej, poniżej?
1: Tutaj mam tatuaż, który zrobiłam w Maroku.
0: Paluszki?
1: No, paluszki to dawno, dawno temu.
0: Dzikie zwierzę. Teraz już mówimy o prawej ręce, bo przed chwilą była lewa.
1: Tak, tak. To też nie są tatuaże związane z podróżą, ale mogę powiedzieć, że mam jeszcze Agutiego, nie wiem jak to się odmienia, Aguti brunatny na swojej nodze, który jest pamiątką z Meksyku. A, i tak, jeszcze mam tatuaż na plecach zrobiony w Tajlandii przez byłego mnicha. Także tak, nazbierało się trochę.
0: Tatuaże, które masz na sobie, to są twoje pocztówki.
1: Tak jest.
0: Jeżeli chodzi o te papierowe, to lubisz je tylko wysyłać.
1: Tak jest. Nie kolekcjonuję papierowych.
0: Martyna, w obecnych czasach artysta, który chce wybić się, musi również być aktywny nie tylko przed mikrofonem, ale również i przed kamerą swojego telefonu, aby pokazywać się, czy to na Instagramie, czy na Facebooku, czy na TikToku. Czy social media są dla ciebie ważne?
1: Są dla mnie ważne, ponieważ wiadomo, że są to jakieś dodatkowe kanały, możliwość dotarcia do większego grona odbiorców, więc tak, owszem, ponadto ja bardzo lubię prowadzić swoje social media. Tak, myślę, że w dzisiejszych czasach jest to ważna rzecz, te social media.
0: A kogo obserwujesz?
1: Lubię kanały, profile podróżnicze, surferskie, ponieważ bardzo lubię oglądać surferów i surferki.
0: A propos surferów, to widziałem też, że ty szalejesz na morzach i oceanach z deską surfingową. Czy to tylko tak było? A, to zdjęcie.
1: Nie rozpędzałabym się z tym szalejesz, to znaczy ja jestem totalnie zajarana tym sportem, bardzo mi się podoba. Wiadomo, że w Polsce jest trochę ciężej, ponieważ warunki są różne.
0: Nie ma takich fajnych fal
1: nie
0: na
1: ma
0: Bałtyku.
1: Nie ma takich fajnych fal. To się zdarza, ale no, trzeba jednak gdzieś polecieć.
0: Trafić w pogodę,
1: tak. Natomiast jestem bardzo zafascynowana surfingiem. Uczy mnie cierpliwości na przykład, której mi brakuje, i pokory. Także
0: to żywioł, jakim jest woda.
1: No, totalnie, totalnie. Potrzebna jest odwaga. Mimo tego, że jestem w tej wodzie i się tam mielę i kotłuję i myślę sobie, kurde, chyba się już nie wynurzę, ale nagle jest, łapię ten oddech, idę na chwilę na brzeg, odpoczywam i wracam do tej wody, czyli jest coś, co rzeczywiście cały czas mnie tam ciągnie do tej wody.
0: Martyna Baranowska w Radiu SK2 otwiera przed wami swoje serce, a serce to również jej debiutancki singiel. Czy ty również czytasz portale plotkarskie?
1: Zdarza mi się, że na Facebooku coś tam wyskoczy.
0: Kundelki.
1: Bywa. No, nie ukrywam.
0: A szukasz informacji na swój temat? Boisz się?
1: Trochę się boję. Chyba nie będę chciała tego czytać, bo tak, zdarza mi się czytać artykuły na temat różnych osób i widzę, z jakim hejtem potrafią się spotykać te osoby. To dla mnie zjawisko absolutnie niezrozumiałe. Jestem zdziwiona, jak ludzie mogą reagować i pisać w taki sposób o drugim człowieku. Jest to dla mnie bardzo smutne, zaskakujące.
0: Hejtowi mówimy stop.
1: Zdecydowanie.
0: Miłości, takiej od serca, mówimy start.
1: Zdecydowanie, oczywiście. Kochajmy się wszyscy.
0: Gdybyś mogła jednym zdaniem opisać swój singiel, do kogo on jest skierowany? No może nie jednym zdaniem, w kilku zdaniach. Gdybyś mogła opisać ten singiel Serce, twój debiutański, do kogo on jest skierowany?
1: Do ludzi, którzy lubią słuchać historii innych, ale też do ludzi, którzy lubią melodię, którzy lubią gitarę, którzy lubią emocjonalne piosenki, bo taka właśnie jest ta piosenka. Mam nadzieję też, że ktoś znajdzie w tym swoją historię.
0: Ale teraz uwaga, coś, na co czeka każdy artysta. Martyna Baranowska w studiu Eski 2. Chciałaby wam, drodzy państwo, powiedzieć, że pewnego razu, nie wiem, czy odebrałaś maila, czy odebrałaś list, czy odebrałaś telefon, że będziemy widzieć się w Opolu. 2026 rok, to jest twój rok, 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. I na scenie ty, debiutantka. Pamiętasz ten moment, jak się dowiedziałaś?
1: Pamiętam. Dostałam SMS-ka chyba. tak jest. No super, bardzo się cieszę, no bo to jest jednak taki legendarny festiwal, więc bardzo się cieszę, że będę mogła wystąpić na tej scenie w Opolu ze współdebiutantami, bardzo zdolnymi. Także no to będzie wyjątkowy koncert. Także zapraszam was, jeżeli macie czas i ochotę, to wpadajcie do Opola, a jak nie, to odpalajcie telewizor 4 czerwca. Tam będziemy śpiewać ten cudowny koncert i ja z piosenką Serce.
0: Pamiętasz, jak byłaś w szkole podstawowej i oglądałaś z rodzicami w telewizji Opole, była transmisja, myślałaś, że kiedyś na tej scenie tam właśnie stanę i powiem, wow, jestem tutaj dla was.
1: No właśnie, ja nie chodziłam do przedszkola, więc bałam się, że to Opole nie wypali.
0: No tak.
1: Bałam się, że to Opole nie wypali. Jak byłam mała, to oglądałam od przedszkola do Opola zawsze z rodzicami. A nigdy nie wybrałam się ani nie do tego programu, ani nie byłam w przedszkolu, więc mówię, kurczę, no przepadnie to Opole. Ale nie, Opole kojarzy mi się oczywiście z amfiteatrem oraz z Marylą Rodowicz. Z Marylą Rodowicz i z panem Cugowskim. Takie mam skojarzenia, tak.
0: A 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu teraz będzie nam się kojarzył również i z Martyną Baranowską.
1: No i cudownie, bardzo fajnie. Dużo się dzieje w związku z tym Opolem, dużo rzeczy nagrywamy, spoty reklamowe, zapowiedzi, wizytówki, które będziecie mogli zobaczyć.
0: Opole
1: nie wiem,
0: to też
1: czy to jest tajemnica?
0: No, jaka
1: czy
0: tajemnica?
1: Nie?
0: Może lubimy
1: nie
0: tajemnice.
1: Właśnie te wizytówki, ja nie wiem, czy ja powinnam mówić, czy to jest tajemnica, czy nie.
0: Ale powiedziałaś, no, że ale wizytówki, nic, nie powiedziałaś, co na nich będzie napisane.
1: W ogóle nic, tak. Będzie super.
0: Rąbek tajemnicy tylko zdradziłaś.

0: studiu Eskid 2. Dziewczyna, która potrafi zamienić podróże, emocje i przypadkowe spotkania w piosenki. Martyna Baranowska, witam cię. Cześć.
1: Cześć, witam.
0: W 2026 mało Martyna nieźle pofrunęłaś, muszę ci powiedzieć. Dałaś swoim fanom aż 3 świeżutkie single, no bo to przecież Ptak, to Serce. No i w maju zabrałaś nas do Berlina.
1: Tak jest.
0: Zabrałaś nas do Berlina, dosłownie i muzycznie. Powiedz mi, dlaczego Berlin, a nie Mińsk Mazowiecki, nie Gdańsk, Wrocław, Kraków czy Pcim Dolny?
1: Cóż, tak naprawdę jak pierwszy raz usłyszałam piosenkę, zanim jeszcze powstał tekst, zanim powstała melodia, dynamika tej piosenki i taki vibe ogólny skojarzył mi się właśnie z Berlinem, więc była to nazwa robocza tej piosenki i ta nazwa została i stwierdziliśmy, okej, ciągniemy dalej ten storytelling i zabieramy w tę podróż do Berlina i ja się zabrałam w tę podróż do Berlina i postanowiłam, że zabiorę też słuchaczy. Poza tym Berlin jest fajnym miastem. Uważam, że jest bardzo różnorodnym, ciekawym i tam dużo rzeczy się fajnie.
0: Lubisz wracać do stolicy Niemiec? Masz związane jakieś specjalne wspomnienia akurat z tym miejscem? No bo ta piosenka Berlin również ma ukrytą w sobie historię.
1: Muszę przyznać, że tak jak w przypadku Ptaka i Serca, to były historie, które były moimi historiami. Mhm. Tak tutaj pomyślałam sobie, opiszę czyjąś historię. To nie będzie moja historia, ale może ktoś odnajdzie w tym właśnie swoją. To nie jest rzecz, która mi się przydarzyła, ale na pewno wierzę w to, że ktoś odnajdzie w tym swoją.
0: Czyli to jest piosenka nie o mieście, ale o emocjach, które odegrały ważną rolę w tym mieście.
1: Tak, można rzec.
0: Co to jest za historia? Chłopak, dziewczyna spotykają się na mieście, ona widzi jego na moście z inną dziewczyną, a kiedyś spotykał się on z nią w tym miejscu.
1: Jest to po prostu historia o przypadkowym spotkaniu osoby z przeszłości i konfrontacji z jej teraźniejszym życiem. Patrzy się na to z boku i myśli się, okej, ja już to przeżyłam. Patrzy na to jak na taki stary film, który już widziałam milion razy i który budzi znajome skojarzenia, ale nie wzbudza już jakichś takich mocnych, dużych emocji we mnie.
0: Komu dziękujemy za to, że ten numer powstał, bo wiem, że też ktoś bliski tobie we współpracy muzycznej maczał palce przy
1: tym
0: numerze.
1: Tak jest, Maciej Wasio jest producentem tej piosenki i on mi ją podesłał i rzeczywiście jemu i mi ta piosenka jednoznacznie skojarzyła się z Berlinem.

0: Martyna Baranowska. Było emocjonalnie, było pozytywnie, no i z nutką oczywiście humoru. Trzymam kciuki za ciebie i żeby tych historii, do których będziemy dzięki tobie wracać i zaglądać w każde zakamarki świata, było coraz więcej, które będziesz nam po prostu wyśpiewywać. Martyna Baranowska w SC2. Dzięki za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję.

Kiedy trzeba robić cash, płynie wzdłuż przez. Cicha woda w zegir wie, cicha woda wie. Kiedy trzeba robić cash, płynie wzdłuż przez. Deska 2.

0: twarz.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
1: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
0: I po reklamie.